0: I oto przykład takiej wędrówki, który zachowałam w swoim dźwiękowym archiwum.
1: Jesteśmy w Gzichowie. Jeśli komuś wydaje się to miejsce bardzo egzotyczne, to już wyjaśniamy, że to jest dzielnica Będzina, że niedaleko od Katowic, że właściwie można zboczyć nieco z trasy i zobaczyć bardzo ładne miejsce. Pan powiedział, zanim weszliśmy do tego pałacu, że tak z boku, niepozorne.
2: Tak, znaczy sądzę, że to jest zaleta tego miejsca, ponieważ ukryte w drzewach pozwala na pewną enklawę, takie wyłączenie z otaczającego szumu wielkiego miasta, wielkiego przemysłu, który otacza nas tutaj, bo wiadomo, Górny Śląsk czy Zagłębie to jest właśnie wielki przemysł, ale to jest właśnie ten moment, gdzie możemy przycupnąć, odetchnąć i pojawić się w całkiem innym świecie.
1: Jesteśmy tutaj dlatego, że obiecaliśmy słuchaczom opowieść o Mieroszewskich.
2: Mieroszewscy na Górnym Śląsku mieli kilkanaście majątków, kilkanaście dóbr. To był dosyć spory kawałek ziemi. Największy areał to prawie połowa dzisiejszego miasta Katowice. Ale z tych wielu majątków, z tych wielu dóbr, które tutaj posiadali, niewiele zostało w sensie takim materialnym, tym najbardziej przyjemnym, czyli rezydencjonalnym. To jest ten pałac właśnie tu w Gzichowie i on jest chyba tą najpiękniejszą perłą pośród dawnych posiadłości mieroszewskich. No jeszcze jest drugi pałac w Zagórzu, ale no nie za bardzo można go zwiedzać, bo jest zamknięty i praktycznie odizolowany. No, jest jeszcze zamek w Będzinie, którego z oknem tu możemy podziwiać, no, ale to była tylko, nazwijmy to, taka rezydencja urzędowa jako starostów będzińskich. No, był kiedyś zamek w Mysłowicach. Z niego praktycznie nic nie zostało, nawet nie do końca powiem, umiałbym na mapie wskazać jego miejsce. To też wynika z tego, że ta główna linia ordynacka mysłowicka była bardzo mocno związana z Krakowem. Tam częściej przybywali aniżeli w Mysłowicach. Oni też pełnili dużo urzędów na dworze królewskim, sekretarzy królewskich, skarbników, doradców, szambelanów. Ta rezydencja należała do młodszych kuzynów tej linii ordynackiej. No i może dlatego, że właśnie związana bezpośrednio z tą ziemią, była najbardziej jakby dopieszczona, wyeksponowana tutaj hrabia Józef i jego ojciec Stanisław Kostka mieszkali. No byli takimi bardzo dużymi oryginałami. Stanisław Kostka, który pełnił za Miedzą, że tak powiem, czyli za rzeką urząd starosty będzińskiego, gnębił tych będzińskich mieszczan, zabierał im łąki, nie pozwalał tam wypasać bydła, też wydzierżawił część dóbr starościńskich już pod koniec Rzeczpospolitej Obojga Narodów, no a tutaj mieszkał, niejako za granicą, ponieważ na rzece między Będzinem a Gzichowem była granica między księstwem siewierskim a Rzeczypospolitą. Pamiętajmy, Gzichów to już było księstwo siewierskie.
1: Kim byli Mieroszewscy? O tym na pewno powiemy za chwilę, ale teraz chciałabym, aby pani Stefania Hanusek, która jest historykiem i pracownikiem Muzeum Zagłębia w Będzinie, powiedziała też o tym miejscu, bo teraz tu jest muzeum w tej rezydencji.
3: Był to prawdopodobnie najbardziej reprezentacyjny pokój, pomieszczenie tego pałacu z balkonem, z polichromiami tak zwanych wodzów antycznych, stąd też nazwa sali, sala wodzów antycznych. Znajdują się tutaj wizerunki wielkich wodzów Pompejusza, Scypiona afrykańskiego. No i polichromie, jak widać, nie są pełne, ponieważ nie udało się ich po wojnie odtworzyć w latach, kiedy salą się zajmowano i kiedy konserwatorzy tutaj pracowali.
1: No proszę, jesteśmy w następnej bardzo pięknej sali. Ciekawa jestem, czy oni tutaj pili kawę na przykład, siadywali sobie przy tym stoliczku, bo to nie stołowy salon.
2: Od razu na początek wiemy, że na pewno ta sala związana jest z Mieroszewskimi. Herb Ślepowron, który widać na wprost drzwi, jednoznacznie tutaj pokazuje, tu byli Ślepowrończycy. Ród Ślepowrończyków, bo tak się czasami mówi, obejmował nie tylko Mieroszewskich. To także jest rodzina Gąsiorowskich, Waganowskich. Polska heraldyka ma takie pojęcie jak rodzina heraldyczna. Polega to na tym, że bardzo wiele rodzin, czasami nawet niespokrewnionych ze sobą, pieczętuje się, czy posługuje się, mówiąc współcześnie, tym samym herbem.
1: To jeśli pan pozwoli, zapytam o Wojciecha Jaruzelskiego, herbu Ślepowron.
2: No właśnie, i to jest, można powiedzieć, i Mieroszewscy, i Jaruzelscy, to jest ten sam ród heraldyczny. Ale to wcale nie oznacza, że gdzieś tam w przeszłości mieli tego samego przodka, choć według legendy oczywiście tak, jakiegoś tam Ślepowrończyka.
1: To spróbujmy jeszcze ten herb opisać.
2: Podkowa, na którym jest zaćwiczony krzyż kawalerski, ponad którym ptak czarny. No tutaj czy wrona, czy kruk, bardziej heraldyką bym oddał pole, który w dziobie ma pierścień złoty. I takież same godło, czyli ten czarny ptak, jest nad koroną szlachecką, rycerską, ponad hełmem i labrami. Labry tutaj są jednobarwne, ale po

0: Powinny one być biało-błękitne. Biel od spodu, błękit na zewnątrz. Mówi się labry błękitne podbite srebrem.
1: Może podejdźmy trochę bliżej jeszcze. Mamy ten przywilej, że możemy wejść tutaj za to maleńkie ogrodzenie również, bo chyba turyści nie mogą tak sobie pozwolić jak my.
0: No muzealnicy nie wszędzie ich wpuszczają.
1: Tu widzimy medalion.
0: Ten medalion z lewej strony, od razu już mogę powiedzieć, to jest hrabia Józef. To jest właśnie ten, który kazał królom, tudzież książętom do sobie na piechotę chodzić.
1: A wygląda na bardzo łagodnego człowieka. Nawet tak przyjaźnie na nas spogląda, proszę pana.
0: Pozory mylą. Tutaj w jego przypadku mogę ewidentnie powiedzieć, pozory mylą. No, można przypuszczać na podstawie tego, co znamy z literatury i z przekazów, że był człowiekiem o bardzo wysokim mniemaniu o sobie. Tak był dumny ze swojego posiadania, ze swojego nazwiska, że na przykład królowi pruskiemu, Fryderykowi Wilhelmemu IV, od którego nomen omen dostał tytuł hrabiowski, kazał przyjść na piechotę do swojego dworu. Brama do pałacu była cały czas zamknięta, twierdził, że nie można jej otworzyć, więc ktokolwiek chciał go odwiedzić, musiał te ostatnie metry przebić na piechotę. Zresztą tutaj nie było znaczenia, czy król pruski, czy nie. Książę namiestnik Józef Zajączek, książę namiestnik Królestwa Polskiego, kongresowego, utworzonego w 1815 roku, jak przyjechał zwiedzić ziemię Królestwa Polskiego, również musiał do hrabiego na piechotę.
1: Panie doktorze, skąd przychodzą mieroszewscy na Górny Śląsk? Skąd oni tutaj przybywają?
0: No najstarszy polski heraldyk, który napisał słynne dzieło, Bartosz Paprocki, w swoim dziele bardzo króciutko opisuje, ale bardzo trafnie. Mieroszewscy to ród z Kujaw przybyły. Tu na Górnym Śląsku pojawiają się pod koniec XV wieku, na początku XVI wieku i ich pierwsze dobra to są Jakubowice, miejscowość, której już nie znajdziemy na żadnych map. Otóż w roku 1575 po jednej z elekcji wśród elektorów na polu wolskim była niezgoda. Jedni wybrali Henryka Walezego, drudzy Maksymiliana Habsburga. No i hetman Jan Zamoyski, poparwszy Henryka Walezego, a później Stefana Batorego, Maksymiliana Habsburga tutaj na Śląsku w bitwie pod Byczyną zatrzymał. Ale pamiętajmy, że ta część dóbr Jakubowice była już po stronie górnośląskiej, a więc wchodzącej w skład monarchii Habsburgów. No i tu potraktowano je jako terytorium wroga. Miejscowość ta została złupiona, zniszczona i od tej pory już nigdy więcej się nie odrodziła. Obok te miejscowości Michałkowice, Maciejkowice, Siemianowice, to były już kolejne dobra mieroszewskich, no i później się rozwijały Chropaczów. To początek. Później poprzez małżeństwo z Jadwigą Salomon, dziedziczką dóbr majoratu Mysłowickiego, weszli w prawa, acz nie we wszystkie majątki, do majoratu Mysłowickiego. I dopiero Krzysztof II, postać znana również z historii Polski, zdołał zgromadzić w swoim ręku większość, czy znakomitą większość dóbr majoratu Mysłowickiego i pod koniec życia utworzył ordynację, ale została już ona zatwierdzona w styczniu 1679 roku przez cesarza Leopolda i przeszła na jego bratanka Krzysztofa, Jana Krzysztofa Mieroszewskiego i on był pierwszym ordynatem mysłowickim i de facto do niego ta ordynacja należała. W znacznej części ta część ordynacji mysłowickiej to terytorium dzisiejszych Katowic. Bogucice, Rozdzień, Szopienice, Janów. No Janów to zresztą miejscowość założona przez Jana Krzysztofa Mieroszewskiego. A więc prawie połowa Katowic i reszta Mysłowice to ordynacja, która przez kilkaset lat, od połowy XVII wieku aż do połowy XIX wieku była w ręku mieroszewskim.
1: Bardzo piękny jest ten pałac. Polecam Państwu rezydencję Mieroszewskich, czyli Muzeum Zagłębia w Będzinie dzisiaj. Gzichów, dzielnica Będzina. Bardzo ładne miejsce.
0: No ta sala, powiem jak w pierwszym momencie tu wszedłem, no przypomina salę obwieszoną arrasami wawelskimi. No i tak się zastanawiam, czy mieroszewscy, jeżeli to pochodzi z ich czasów, no właśnie nie zazdroszcząc polskim monarchom, przy których często bywali na dworze, no nie stwierdzili, no my też sobie takie arrasy zafundujemy. Przy czym to nie są gobeliny, ale to są malunki na ścianie.
1: Ja patrzę na ten przepiękny piec. Ale właśnie, mówi pan szlachta, arystokraci. Może wyjaśnijmy. Mieroszewscy, arystokraci, szlachta?
0: Tak, ja bym był tu za przyznaniem im, nazwijmy to nieoficjalnie, tytuł arystokratów. Po pierwsze mieli ten tytuł ordynatów, a więc podobnie jak zamojscy, o których chyba najbardziej wszyscy najwięcej słyszeli jako ordynatach zamojskich. No i później jednak ten tytuł hrabiów, a więc jakby nie było tytuł arystokratyczny, otrzymali. Faktem jest, że całą rodzinę Mieroszewskich dzieli się na dwie główne linie. Ordynacką, później hrabioską i linię szlachecką. No i tutaj taka ciekawostka. Hrabia Sobiesław, tutaj nie będę cytował dokładnie, jako że jesteśmy rodziną śląską, życzymy sobie w herbie mieć orła śląskiego. No i w tym herbie hrabiowskim właśnie ten czarny orzeł ze srebrną przepaską właśnie symbolizuje fakt, że Mieroszewscy byli tutaj ze Śląskiem przez te kilkaset lat związani i uważali się za rodzinę śląską, choć z kujawskimi korzeniami.
1: Czyli bardzo wyraźnie artykułowali to, że są i chcą być identyfikowani z tym miejscem, z tą ziemią, z Górnym Śląskiem.
0: Tak, no do końca ten herb hrabiów był używany. Ostatni hrabia Krzysztof Emil zmarł w 1915 roku, a więc tytuł hrabiowski wygasł, ale tytuł ordynata mysłowickiego nadal był dziedziczony i zresztą w kościołach krakowskich, czy u Piotra i Pawła, czy choćby w kościele mariackim, gdzie z epitafią Jerzego Antoniego, kanonika Mieroszewskiego. Tam jest zawsze podkreślane, że są tutaj ze Śląskiem związani. Jerzy Antoni był na przykład proboszczem w Bogucicach, w Mysłowicach. Ordynaci zawsze podkreślali, że są ordynatami mysłowickimi, panami na Brzęczkowicach, Bogucicach, Szopienicach itd., itd.
1: Kończy się historia Mieroszewskich na Śląsku. Kiedy? W jakim czasie?
0: Ostatecznie można powiedzieć, że historia Śląska Mieroszewskich kończy się w 1840 roku, kiedy to sprzedają ordynację i kilka lat później, w 1846 umiera Aleksander. Po nim dobra mysłowickie sprzedane dziedziczą, czy przejmują Pinklerowie, a mały majątek, Dąbrówka Mała, dziedziczy jego kuzynka.
1: A o to, co dzieje się z tą rezydencją dalej, zachowaną po dziś dzień w takim bardzo dobrym, bardzo pięknym stanie, powie nam jeszcze pani Stefania Hanusek.
2: Po wojnie pałac przechodził różne koleje. Najpierw znajdował się w rękach tak zwanych towarzystw rolniczych, które zresztą dopełniły chyba tego zła i zatracenia tych przepięknych polichromii i końcowej dewastacji samego pałacu. Natomiast od końca lat 50. pracownicy Muzeum Zagłębia usilnie dążyli do tego, żeby pałac zrewitalizować, co zakończyło się sukcesem w roku 1982, kiedy jako drugi obiekt muzeum pałac został udostępniony zwiedzającym. No i mamy go do dzisiaj.
1: Czy są jeszcze jakieś takie zakamarki, gdzie rzeczywiście tych Mieroszewskich możemy poszukać?
2: Bardzo wyraźny. Właśnie w tej sali, w sali myśliwskiej, jeżeli się Państwo przyjrzą, to na tych właśnie polichromiach widoczne są przede wszystkim zamek w Będzinie, a także wizerunek pałacu, tego jeszcze starszego, ponieważ pałac również ulegał rozbudowie i to, jak go dzisiaj widzimy, nie oznacza, że tak wyglądał w roku 1702, kiedy został budowany, był budowany przez Kazimierza Mieroszewskiego. Natomiast sam wizerunek zamku na tutejszych polichromiach jest drugim w ogóle w historii, najstarszym, ponieważ pierwszy pochodzi z 1536 roku, natomiast ten XVIII wieczny, ponieważ polichromie pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, jest drugim dla nas dowodem na ich bytność i ich pielęgnację historii.
1: Pani Stefania Hanusek, historyk, oprowadzała nas po domu rodziny Mieroszewskich w Gzichowie. Doktor Arkadiusz Kuzio-Podrucki, który od początku jest z nami dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej, oczywiście. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Słuchał pan tych naszych opowieści, tak chyba mogę to nazwać. To sprzed kilku lat nagranie, ale budzi dobre wspomnienia, prawda?
3: Tak, no powiem, że to dla mnie zawsze jest taką magią radia, słuchać samego siebie. Jedną z tych pierwszych moich wspomnień zawsze jest to, że słuchać siebie, a mówić od siebie to jest troszeczkę coś innego. Więc tutaj jest to coś, co zawsze jest właśnie tą magią radia. No i faktem jest, że Gzichów, tam gdzie byliśmy, jest takim miejscem chyba idealnie pasującym do właśnie do tego tematu, który żeśmy wymyślili, czy przyjęliśmy dla dzisiejszego spotkania między Śląskiem a Małopolską. Bo Gzichów to był teren dawnego księstwa siewierskiego, które dosłownie właśnie było między Śląskim a Małopolską, bo to było dawne księstwo śląskie, kupione przez biskupów krakowskich, a więc jakby nie było mieszkających związanych z Małopolską, ale jednocześnie no, uznawali się za prawie suwerenów, przyjęli tytuł książęcy i tak dalej. I ich poddanymi właśnie byli Mieroszewscy, którzy mieli swoje majątki właśnie tam w Gzichowie. Zresztą po obydwu stronach księstwa siewierskiego i po stronie małopolskiej, przecież w Będzinie Mieroszewscy byli starostami, no, a po drugiej stronie, czyli po zachodniej stronie, za Brynicą, ich majątkami były Siemianowice, Bańgów, Chropaczów, no cały kompleks ziem tutaj już na terenie Bytomskiego Państwa Stanowego i Pszczyńskiego Państwa Stanowego, bo te dwa kompleksy dawnych księstwa, późniejszych ziem, no były zamieszkane i były tam znajdowały się majątki właśnie Mieroszewskich.
1: Panie doktorze, chciałam, żebyśmy To spotkanie dzisiaj w szkole bardzo wieczorowej, poprzedzone tą naszą wędrówką śladami Mieroszewskich, żebyśmy rozszerzyli właśnie o postaci, o przedstawicieli tej rodziny, którzy byli, tak bym powiedziała, bardzo wyraźnymi, wyrazistymi postaciami i którzy oczywiście mieszkali w różnym czasie, bo to jest rodzina, której korzeni szukamy w średniowieczu, prawda?
3: Tak, no tutaj praprzodkiem, można tak powiedzieć, jest niejaki Andrzej z Mieroszowa, z Mieroszewic dokładniej, to jest miejscowość znajdująca się niedaleko Sieradza i w jednym z herbarzy, w jednym z najstarszych herbarzy, bodajże Paprockiego, jest tam określone, iż dom Mieroszewskich z Kujaw pochodzący. Sam, jako że urodzony jestem w Toruniu, mieszkałem pierwsze lata swego życia w Inowrocławiu, więc na Kujawach, więc mogę powiedzieć, że sentyment mam do tego rodu.
1: W pana małej ojczyźnie.
3: To jest ta ojczyzna serca, bo oczywiście duchem i ciałem jestem tutaj, na Górnym Śląsku i to jest moja druga mała ojczyzna. Ale właśnie no, Mieroszewscy stamtąd przybywają i rzeczywiście w czasach średniowiecza, mniej więcej w czasach króla Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, czyli tego przełomu między Piastami a Jagiellonami, wtedy właśnie pojawiają się w dokumentach pierwsi rycerze, szlachcice, panowie właśnie na wsi Mieroszewice, no, z której właśnie wywodzą się nasi Mieroszewscy. Tutaj na Górnym Śląsku spotykamy ich dopiero na przełomie XV i XVI wieku, kiedy znów też mamy taki przełom dynastyczny, wygasa dynastia Piastów Opolskich. No i same księstwa opolskie, te tereny przechodzą pod władanie bezpośrednio Habsburgów jako królów czeskich, którzy oddają te ziemie w dzierżawę albo w zastaw w różnej formie. I tutaj według jednej z tradycji właśnie ostatni z Piastów, bodajże Mikołaj, to jest ten, który został ścięty w Nysie, za zasługi Mieroszewskich dla książąt opolskich przekazał mu dobra właśnie tutaj na Górnym Śląsku, tuż przy granicy z koroną Królestwa Polskiego, czyli z dawną Rzeczpospolitą. No i od tego, można powiedzieć, zaczęła się ta fortuna już i te dzieje górnośląskie, przy czym tu już tak wyprzedzając, rodzina Mieroszewskich do końca, pomimo to, że jak powiedzieliśmy, korzenie ma koło Sieradza, na Kujawach gdzieś tam, uważała siebie za Ślązaków.
1: Chociaż te korzenie są polskie.
3: Tak, ewidentnie. Ale tutaj mówię, wyprzedzając, gdy w połowie XIX wieku Mieroszewscy, już nie mieszkając na Śląsku, bo przecież utracili te majątki tutaj w 1846 roku, gdy prawie 25 lat później starali się o tytuł hrabiego u cesarza Austrii i króla Węgier Franciszka Józefa, podkreślali właśnie, że są śląską familią, i takoż proszą, aby w herbie hrabiowskim był śląski orzeł. I ich prośbie stało się zadość. I rzeczywiście w herbie hrabiowskim obok rodowego ślepowronu jest właśnie śląski czarny orzeł ze srebrną przepaską, nawiązujący i podkreślający właśnie ich śląskie koneksje. A więc można powiedzieć, że Mieroszewscy pomimo tych polskich korzeni ewidentnie, a więc spoza Śląska, uznawali się za Ślązaków. I no, można powiedzieć do dziś jeszcze żyje. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli mam dobre wiadomości, to nadal jeszcze żyje jedna przedstawicielka, pani Monika Mieroszewska w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. No i też zawsze mówią, że są z pochodzenia Ślązakami.
1: Patrzę na planszę, którą pan przyniósł ze sobą do studia, na to nasze spotkanie. Planszę przedstawiającą drzewo genealogiczne tej familii. Bardzo rozłożyste to drzewo.
3: Oj, nie jest najbardziej rozłożyste. Tutaj muszę już od razu poprawić. Spotkałem się już z bardziej rozbudowanymi, naprawdę.
1: No, jak będziemy mówić o Donnes Markach, to dopiero będzie drzewo.
3: Też nie.
1: Też nie. Myślałam, że nie, to no, już jest bardzo duże drzewo.
3: Nie. To znaczy, powiem tak, w moich przygodach akurat ten pięcioksiąg tych wielkich rodów, który napisałem, najbardziej rozłożyste drzewo ma rodzina Hohenlohe, to jest prawie 30, ponad 30 pokoleń. A tu Mieroszewscy to jest ledwo chyba 12, 13, to nie jest dużo.
1: No więc zanim o Hohenlohe, zanim o Donnes Markach, to dzisiaj o Mieroszewskich. W monografii Mieroszewscy między Śląskiem a Małopolską Arkadiusz Kuzio-Podrucki opisuje tę familię śląską o polskich korzeniach i poszczególne rozdziały tej publikacji są ilustrowane portretami przedstawicieli tego rodu. I tak jak powiedziałam, będziemy o nich opowiadać dzisiaj, wybierając postaci. Proponuję, żeby pan z tego drzewa zrywał te owoce, które pan uważa za dojrzałe, najlepsze, najsmaczniejsze.
3: To znaczy, tutaj powiem, jestem troszkę w takiej nie do końca
1: komfortowej
3: roli, ponieważ jeden z autorów, bodajże profesor Janeczek, w swojej monografii chyba takie zdanie napisał, że Mieroszewscy to była rodzina, która nader często się kłóciła. No i rzeczywiście wśród postaci, które tą rodzinę tworzą, często były osoby nader kłótliwe, mocne, wojujące.
1: Powiedziałam wyraziste postaci.
3: Tak, no wręcz sam przodek śląskich, nazwijmy to mieroszewskich, miał przydomek Szatan. No więc tutaj można powiedzieć, że jest jakieś uzasadnienie, a faktem jest, no ale może to też nie do końca ich jakby zasługa. Pamiętajmy, że mieli na przykład majątki tuż przy granicy z księstwem siewierskim i z Rzeczpospolitą. No i tutaj z mieszkańcami Czeladzi, z jednej strony Siemianowice, z drugiej Czeladź, toczyli nieustające boje o to, gdzie jest granica ich majątków. I tutaj powiedzmy, że jest to bardzo ważny spór, nie tylko o to, gdzie te kopce graniczne miały stać. Pamiętajmy, że majątki Siemianowickie to był teren Królestwa Czech, a Czeladź i granice majątków miejskich Czeladzi to już była Rzeczpospolita, to już była korona Królestwa Polskiego, a więc wojna Mieroszewskiego z Czeladzianami de facto stanowiła o granicy państwowej.
1: Nie była wojną o miedzę tylko.
3: No nie tylko. Więc tutaj Kargul z Pawlakiem niekoniecznie, aczkolwiek rzeczywiście zajazdy były i zaburmienia i palenie stogów słomy, także rzeczywiście były takie, miały wydarzenie miejsce. Faktem jest, że niekoniecznie może to była wina samych Mieroszewskich, ale też sytuacji, w jakiej się znaleźli. Choć tutaj też trzeba przyznać, że Jan Krzysztof Mieroszewski, pierwszy ordynat mysłowicki, bo Mieroszewscy poprzez częściowo dziedziczenie, a częściowo poprzez wykupienie majątku skupili dawny majorat Salomonów mysłowickich i utworzyli z tego ordynację. Ta ordynacja w roku 1679 została zatwierdzona przez cesarza i króla Czech jednocześnie, przez Habsburga, i pierwszym ordynacją na tym właśnie Jan Krzysztof. No Jan Krzysztof, traktując majątek jako ten, który ma mu przynosić dochody, no starał się na wszelkie sposoby to czynić. No na przykład zamieniał majątki ziemskie ze swoimi poddanymi. Obszarowo było to samo, no ale jakoś ziemnie była już ta sama. No więc mieszczanom nie bardzo się to podobało. Później na przykład nakazał mieszczanom, że mają mielić tam zboże tylko w jego młynach. No oczywiście ustalając swoją własną cenę. A sami wiemy, jak monopol stanowi, no to wtedy nie ma dyskusji z cenami. Gdy mieszczanie chcieli tu kontrabandę czynić, no to on za karę zburzył most łączący Mysłowice z Rzeczpospolitą na Przemszy, i w tym momencie tu znowu już Polacy zaczęli się buntować, bo okazało się, że znacząco wydłużyła się droga z Salin Wielickich do Tarnowskich Gór. W Tarnowskich Górach była solarnia, gdzie składy były to jeden z pięciu wielkich składów soli na terenie Śląska, bo to był przywilej cesarski i doskonały dochód dla miasta, Tarnowskie Góry, ale najkrótsza droga wywiodła właśnie przez Mysłowice. No i jak Mieroszewski zburzył ten most, no to Polacy się zbuntowali i zaczęli protestować. Mieszczanie też próbowali protestować, nawet wypisali bodajże kilkunastopunktową skargę do cesarza, no ale jak wiadomo, jak się idzie do sądu, to trzeba czasami ponieść koszty sądowe. No i tutaj okazało się, że koszty mogą być znaczące i mieszczanie, no jeden proces niby wygrali, ale wyrok był taki, że ma być tak, jak dawniej bywało. Ale co to znaczy, jak dawniej bywało, skoro przywilejów nie ma, bo tutaj gdzieś były spalone, tam gdzieś zniszczone, tutaj pan mówił, że ma swoje przywileje, no więc dalej były spory, no ale potem jak mieszczanie już policzyli właśnie te koszta, stwierdzili, że no nie są w stanie zapłacić, no i próbowali jakoś na swoją metodę. Więc tutaj można powiedzieć, że Mieroszewscy, no różni to panowie bywali. Ale też trzeba przyznać, że na przykład inwestowali. Tutaj takim świetnym przykładem jest Jerzy Antoni, kanonik krakowski, który był jednocześnie proboszczem w Mysłowicach, w Siewierzu i w Bogucicach. Tutaj można powiedzieć, że Jerzy Antoni był jedną z tym bardziej wpływowych postaci mieroszewskich i tu właśnie na tym pograniczu śląsko-małopolskim. Będąc w Krakowie w kanonii, był na przykład strażnikiem regaliów królewskich. Jemu też był powierzony, był członkiem Trybunału Koronnego, a więc był postacią taką szanowaną. Tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście wniósł wielki wkład. No jemu też zawdzięczamy dzisiejszy wygląd, w znaczącym stopniu dzisiejszy wygląd kościoła w Mysłowicach. to on właśnie zburzył dawne prezbiterium i nakazał przebudowę tego kościoła, wydłużając nawę o kolejne przęsła.
1: To jest kościół Najświętszej Maryi Panny w Mirosławicach, tak, gdzie też są epitafia mieroszewskie.
3: Tak, tak. I w krypcie właśnie, w krypcie pod tym kościołem są pochowani mieroszewscy. To była krypta rodowa wpierw Salomonów, a później mieroszewskich. Zresztą na balustradzie chóru jest właśnie herb kanonika Jerzego Antoniego Mieroszewskiego. Także można tam zobaczyć ten ślepowron z tym kapeluszem właśnie kanonika. To jest właśnie herb Mieroszewskiego. Więc była to postać rzeczywiście zasłużona. On też na przykład odnowił Bractwo Miłosierdzia, założone kiedyś przez Salomonów, które miało wspomagać biednych. Fundowało posagi dla biednych panien. Finansowało pogrzeby biedaków. Także no, pomimo to, że był tym proboszczem tytularnym, bo tak można powiedzieć, ale jednak pieniądze przeznaczał również dla swych poddanych. Tutaj też pamiętajmy, że XVIII wiek to jest czas, kiedy Rzeczpospolita no, prowadziła ciężkie wojny. I tutaj Mieroszewscy również się przysłużyli. Krzysztof Mieroszewski był sekretarzem królewskim i był też architektem. Jemu między innymi Jasna Góra zawdzięcza ufortyfikowanie. Był na tyle zdolnym architektem, że zatrudnił go na przykład Lubomirski do fortyfikowania Wiśnicza, do fortyfikowania Łańcuta. On też na przykład fortyfikował Kraków częściowo, a więc później te zdobycze, czy te niezdobyte właśnie twierdze przez Szwedów, to też między innymi jest zasługa Mieroszewskiego. Tutaj tak troszkę skaczemy tymi jakby no wiekami i tymi stuleciami, ale to też pokazuje właśnie tą mieszankę taką właśnie. Tu powiem, przy Mieroszewskich jest czasami trudno opowiadać, bo oni tak i tu na Śląsku, i tu w Małopolsce. Ja pamiętam, jak zbierałem materiały do książki, to spotkałem się, że właśnie autorzy albo piszą tylko o śląskich częściach dziejach Mieroszewskich, albo tylko o małopolskich. Pisząc o małopolskich zapominają o tym, że robili coś na Śląsku. Pisząc o Śląsku zapominali o tym, że coś robili w Małopolsce.
1: Co więcej,
3: to jest przykład właśnie takich dwóch postaci, tego Jerzego Antoniego i tego właśnie architekta, który tu był architektem, tu sekretarzem królewskim w Małopolsce, ale tutaj był właścicielem ordynacji mysłowieckiej.
1: Ja chcę powiedzieć jeszcze, że mówiąc o panach na Katowicach, o tych, którzy przyczynili się do świetności tego miasta, do tych początków, no nie możemy zapomnieć o Mieroszewskich.
3: No nie, nie, nie. Znaczy tu właśnie można powiedzieć, że w przypadku Katowic to mamy takie trzy wielkie rody. Tych pra to są Salomonowie czy Turzonowie, bo to jest ten okres najdawniejszy, ale to wtedy Katowic jeszcze tu nie było. To była tylko Kuźnia Bogucka i Bogucice. Później to są Mieroszewscy, ale więc okres, kiedy już jest późniejszy, kiedy rzeczywiście pojawia się ta wioska Katowice. No i trzecim rodem to są oczywiście Tillwinklerowie, kiedy ich zabiegi doprowadziły do tego, że ta wioska została przekształcona w wielką, znaczy najpierw miasto, no, a dziś najważniejsze miasto na wschodniej części Górnego Śląska.
1: To prawda, ale dobra należały również wcześniej do Mieroszewskich.
3: Tak, mhm. I tutaj można powiedzieć, że na terenie dzisiejszych Katowic Połowa dzisiejszych Katowic to jest dawne majątki Mieroszewskich. To są ziemie, które w mniejszym czy większym stopniu, dłużej bądź krócej należały właśnie do Mieroszewskich. Zresztą nawet specjalnie w tej mojej monografii taką mapkę pokazałem, bo ludzie czasami nie bardzo wiedzą, no dobra, Mieroszewscy. Dzisiaj w Katowicach praktycznie jest tylko chyba jedno miejsce, gdzie możemy znaleźć nazwisko Mieroszewskich. To jest bodajże w Janowie. Przed tamtejszym ośrodkiem zdrowia jest taki obelisk, gdzie Aleksander Mieroszewski, ostatni z ordynatów faktycznie tutaj na Śląsku będący, no postawił taki obelisk ku pamięci szczęśliwej młodości właśnie spędzonej tutaj na Śląsku. I to jest praktycznie chyba jedyny pomnik tutaj na terenie Katowic przypominający fakt, że no Mieroszewscy tutaj tymi ziemiami władali. To bardzo mało jak na kilkaset lat pobytu na Śląsku.
1: Majątki ziemskie Mieroszewskich na Górnym Śląsku od XVI do XIX wieku. Znalazłam tę mapkę, panie Arkadiuszu, w monografii, o której dziś rozmawiamy. I rzeczywiście tutaj takie miejsca jeszcze wymienimy szybko. Szopienice, Janów, Brzęczkowice, oczywiście Siemianowice, o których pan mówił, Michałkowice, Bańgów, Dąbrówka Wielka, więc te wszystkie okoliczne miejscowości, które z nazw do dzisiaj istnieją, należały do majątku Mieroszewskich.
3: Tak, tak. Znaczy to są majątki, które w różnych okresach, tutaj tym najtrwalszym, tym najdłużej należącym, to właśnie były Siemianowice i ordynacja mysłowicka, można powiedzieć. Zresztą z tytułu tej ordynacji, no, to była podstawa ich majątku. Choć tutaj muszę się zgodzić z tym, że jeśli chodzi o wielką karierę polityczną, to oni tego nie zrobili. Mieli takie stanowiska, nazwijmy to pośredniejsze. To był starostą halickim, jeden z nich był podwojewodzim krakowskim, kilku było tych starostami i sędziami generalnymi w księstwie siewierskim, ale jeśli chodzi o arenę Rzeczpospolitej, to raczej nie były stanowiska wpływowe. Dwóch z nich było szambelanami, Felicjan i Karol, było szambelanami królów polskich, ale już w XVIII wieku. Zresztą tutaj Felicjan, no można powiedzieć, to też taka postać bardzo barwna, bo to akurat na przełomie XVIII i XIX wieku, a więc czasy, kiedy Rzeczpospolita upadała. On był generałem również wojsk koronnych, a więc tutaj zasłużył się Rzeczpospolitej. No i gdy odziedziczył po swoich bratankach, bo tak się złożyło, majątek Mysłowiecki, przyjechał zlustrować te majątki, to był się wyobraził, że wielka to kobyła, ale chuda. No i tutaj no, trzeba przyznać, że no, najbardziej gospodarny to on nie był i chyba miał tego świadomość. Zresztą tu do anegdot rodzinnych jego potomkowie Sobiesław i Stanisław, którzy wydali swoje wspomnienia, pamiętniki Mieroszewskich, opisali taką anegdotę, że jak umierał na łożu śmierci, nakazał swemu sekretarzowi zebranie wszystkich rachunków, wszystkich dokumentów związanych właśnie z majątkiem i nakazał mu wyrzucić je precz do kominka. Gdy ten sekretarz jest zdziwiony, no co on robi, przecież to są dokumenty, on powiedział, a czemuż to nasi potomkowie mają się śmiać z nas i z pana? Także no tutaj można powiedzieć, że były to oryginały. No niestety tym można powiedzieć najbardziej oryginalnym i można powiedzieć najbardziej chyba tragicznym ordynatem to był Aleksander VI bodajże, tak, VII.
1: Utracjusz, jakby pan ordynat nazywa.
3: Utracjusz. No tutaj można powiedzieć, że no, sami zresztą jego potomkowie zarzucali mu, że przez jego działanie utracili ten majątek, przy czym tutaj można powiedzieć, że nawet zabezpieczenie, sam fakt, że była ordynacja, w jakimś stopniu jakby zabezpieczał przed utratą, jakby no chronił. No, nawet to się nie dało. Ja to zawsze żartuję, że z urzędem skarbowym i z prawnikami się nie dyskutują, nie zawsze mają rację. I prawnicy rzeczywiście ordynację, która jest z mocy prawa niezbywalna, a więc nie można jej sprzedać, no prawnicy wymyślili taki kazus tak zwanej ordynacji pieniężnej. Polegało to na tym, że wartość ordynacji wyceniono, odpowiednią gotówkę złożono w banku i ordynat otrzymywał odsetki od tej kwoty, będąc nadal ordynatem, a faktycznie majątek należał już do innej rodziny, czyli do Winklerów i potem tyle Winklerów. No, na czym polegało to utracjuszostwo? No, ordynat na przykład uwielbiał bale, a więc miał 5 domów, jak pisali jego potomkowie. W każdym z domów służba musiała być non-stop na baczność, czyli w każdej chwili pan ordynat mógł przyjechać. Musieli trzymać w gotowości odpowiednie zapasy żywności, konie i tak dalej. Na dodatek hrabia właśnie, a propos koni, kochał konie, ale kompletnie się na nich nie znał, więc różni to ludzie wykorzystywali. Na przykład tego samego konia mu 5 razy sprzedawali. A on oczywiście nie wiedząc 5 razy płacił za tego samego konia. Jego marzeniem było dorównać splendorem, standardem życia, wielkością balów hrabią potockim w Krakowie. Dlatego, że Potoccy mieli kilkanaście majątków na wschodzie i byli no, królewiantami. No, on miał tylko tą wielką, acz chudą kobyłę, jak to był rzekł jego przodek, czyli ordynację mysłowicką. No i tutaj na dodatek trzeba przyznać, że wprawdzie Aleksander próbował inwestować, bo nawet zakładał kopalnię tutaj na terenie Katowic, przecież założył kopalnię Ferdynand, to, gdzie dzisiaj jest Muzeum Śląskie, to jest właśnie ta część dzisiejszych Katowic. W Mysłowicach też zakładał kopalnię, a więc jakby inwestował, ale raczej były to takie inwestycje na zasadzie chyba, ja wiem, próby, żeby inni inwestują, a to dobra, to ja też zainwestuję. Nie było w tym chyba jakiegoś głęboko przemyślanego planu. Bo gdyby rzeczywiście przemyślał i gdyby rzeczywiście miał jakiś taki dalekosiężny plan, można by powiedzieć, że mógłby na tym zrobić fortunę. Fortunę, na którą zrobili przecież jego następcy, czyli ci, którzy przejęli ten majątek, czyli Winklerowie. On tego nie zrobił, niestety. No i w roku 1839-40 Aleksander podpisał traktat z Marią Winkler, która no, za majątki spłaciła jego długi, na dodatek jeszcze dodatkowo jemu dała kasę, no a sama kwota została złożona w banku, no i ordynaci, kolejni ordynaci, bo oni tytuł ordynata nadal dziedziczyli, otrzymywali tylko procent od tej sumy złożonej w banku.
1: Aleksander Mieroszewski był 7. ordynatem, żył w latach 1781-1846 i pisze pan również, panie Jarku, że jego młodszy brat Ignacy dzielnie mu wtórował, czy sekundował w tym trwonieniu majątku. dziecku.
3: Tak, jeden mu sygnował, ale drugi znowu nie. Jan Chrzciciel, to od razu muszę poprawić, Jan Chrzciciel znowu był
1: upominał
3: obrażony.
1: Go.
3: Tak, obrażony był na braci, wręcz nawet mówi mu, że tracą jego także majątek, no bo on był kolejnym spadkobiercą. No, starał się temu przeciwdziałać, no ale niewiele się na to zdało. Faktem jest, że no, Jan Chrzciciel był tutaj bardziej zapobiegawczym, bo zdołał na terenie już Małopolski zgromadzić całkiem niemały majątek. On był między innymi właścicielami zamku w Piskowej Skale. Tylko, że tutaj można powiedzieć, że w tym miejscu Mieroszewscy mieli wybitnego pecha, ponieważ ten zamek dwukrotnie został podczas ich rządów spalony. Raz wybuchł tam pożar, który doprowadził prawie zamek do ruiny. Oni go ponownie odbudowali, no ale niestety wybuchło powstanie styczniowe. Powstańcy tam stacjonujący no również doprowadzili, że ten zamek ponownie został zniszczony. Było to tyle tragiczne, że Mieroszewscy zgromadzili na zamku wszystkie swoje skarby. Całą wielką książnicę, wszystkie skarby rodzinne. No i niestety te rzeczy bezpowrotnie zniszczone. Tutaj można powiedzieć, że Mieroszewscy mieli wybitnego pecha. Choć, no tutaj już znów wyprzedzając tak trochę, pani Barbara Kleszczyńska, z którą mam zaszczyt korespondować, jest powinowatą ostatnich mieroszewskich, tych dwudziestowiecznych, i mi tak opowiadała, że mieroszewscy w swojej historii kilka, a może i nawet kilkanaście razy mieli w swym ręku wielką fortunę, ale zawsze ją stracili.
4: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpi, bo nie będziesz wiedział.
1: Do kogo odnoszą się słowa, tutaj cytat z pana publikacji. Mo pan, panie, bo ja tu u siebie jestem sułtanem, a mo pan, panie, służysz.
3: Tak.
1: Dobrze to przeczytałam. Mo pan, tak, panie, tak. Bo ja tu jestem sułtanem, a mo siebie. Pan, panie, służysz.
3: Tak, to jest właśnie to fascynujące. Ja dlatego uwielbiam mieroszewskich, bo jest to plejada postaci nietuzinkowych. Właśnie hrabia Józef, mieszkający w Zagórzu, który no, miał bardzo wysokie mniemanie o sobie.
1: No, to też widać tutaj na tym portrecie.
3: Tak. No, zresztą jego postać też można właśnie zobaczyć w Pałacu w Gzichowie. Na jednym z sal jest taki medalion, gdzie właśnie postać głowa Mieroszewskiego jest tam uwidoczniona. I on sobie w tym pałacyku mieszkając uważał się, że on jest tam panem na włościach i nikt mu nic nie może zrobić. No i była taka anegdota, że kiedyś przyjechał właśnie namiestnik Królestwa Polskiego, książę Zajączek, no i został bramę zamkniętą. Kiedy namiestnik mówi, ale ja tutaj króla reprezentuję i tak dalej, proszę mi ją to otworzyć, nie? No, hrabia powiedział, nie wolno, proszę zostawić bramę zamkniętą. No i biedny książę Zajączek musiał wysiąść z tej karety i na piechty od bramy do pałacu podejść. No i wtedy właśnie te słowa padły. Zresztą ta anegdota i te sytuacje właśnie o tym, że do hrabiego trzeba na piechotę, nawet dotarły do króla pruskiego, który też przyjeżdżając te ziemie podobno nawiedził również właśnie Zagórz i samego hrabiego. No i wiedząc o tym, że hrabia właśnie nie otwiera bram, nawet już nie pytał, czy ma wjechać, czy nie, tylko od razu wysiadł z karety i poszedł na piechotę do hrabiego. Także jest to postać nietuzinkowa. Zresztą ja słyszałem też jeszcze jedną anegdotę taką, że dwóch braci było, dwóch kuzynów raczej. Jeden właśnie mieszkał w Zagórzu, a drugi w Gzichowie. No i razu jednego, jeden z nich chciał drugiego odwiedzić, ale robiąc mu niespodziankę. Ale ten drugi, żeby właśnie nie być zaskoczonym wizytą, kazał sługom zawsze tam na granicy, proszę patrzcie, czy przypadkiem ktoś nie jedzie. No i któregoś razu jadąc, służący wypatrzyli, że ten kuzyn jedzie, szybko pobiegli do swojego Mieroszewskiego. Panie Mieroszewski, mości ordynacie, jedzie kuzyn. No to kuzyn zaczął się tam przygotowywać i tam wielką churmę, i tam wszystkie uczty i tak dalej, i tak dalej. No ale jak ten podjechał, patrz, ten robi wielką churmę. O, to chyba gdzieś się wybiera. A to ja szybko wracam do siebie przygotować się na wizytę kuzyna. No i jak się okazało, jeden i drugi czekał na tego drugiego, żeby przyjechał. No i tak długo czekali, że na siebie nie doczekali, bo każdy czekał na tego drugiego. No, a w związku z tym, że żaden jeden drugiego nie odwiedził, obrazili się na siebie i rzuciwszy na siebie, że tak powiem, stosowne słowa, wiedzieli, że już nigdy siebie nie odwiedzą.
1: A ponieważ są to rody wielowiekowe, to przez wieki, rozumiem, to obrażanie się trwało. Drzewo genealogiczne, jak pan powiedział, nie jest aż tak rozłożyste, choć jak patrzę na nie, to wydaje mi się, że bardzo jest rozłożyste, ale panie Arkadiuszu, zna się lepiej na tym, wszak heraldyka to pana pasja.
3: Tak, i tu powiem, jest to też drzewo, którym niestety kilka gałęzi pogubiło swoje liście. Otóż, no, to jest właśnie, ja tak zawsze podkreślam, bo już ta książka już jakiś czas temu była wydana, od tej pory kontaktowali się ze mną już naukowcy, którzy jakby kontynuują badania nad Miroszyskimi. Ja zawsze mówię, że jest to, ta książka powstała w pewnym momencie i ona jakby podsumowuje to, co my na dany moment wiemy o danym rodzie, ale to nie znaczy, że to jest wszystek wiedza o danej rodzinie. To jest pewien stan wiedzy, który my mamy i ja mam cały czas nadzieję, że tak jak my o śląskiej linii Mieroszewskich, można powiedzieć, czy o śląskich dziejach, wiemy prawie już bardzo dużo, łącznie z genealogią i heraldyką i tak dalej, tak o małopolskiej linii, a zwłaszcza o szlacheckiej linii, wiemy stosunkowo niewiele i wręcz nawet w kilku miejscach tego drzewa, które tutaj właśnie służy jako taka ściągawka, jako taka podpowiedź, no niestety są znaki zapytania, ponieważ nie jesteśmy do końca pewni, czy dane postacie ze sobą są w ten, a nie inny sposób spokrewnione. Czy to jest syn i ojciec, czy to jest bracia, czy to są kuzynowie. No tutaj historycy małopolscy mają przed sobą jeszcze dużo pracy. No i powiem, że trzymam kciuki naprawdę za nich, bo jest to ród na tyle nietuzinkowy, na tyle wspaniały, bo i tam literaci, właśnie ten Sobiesław i Stanisław hrabiowie Mieroszewscy i Helena Dorowska, do domu Mieroszewska.
1: Nareszcie jakaś kobieta w tej rodzinie.
3: Tak, no też znakomita pisarka. Też Leonardowie, których zwyczajowo zwano hrabiami, aczkolwiek hrabiami nie byli, bo linia hrabiowska wygasła w okresie I wojny światowej, ale no, wszyscy później byli zwyczajowo zwani hrabiami, łącznie z tym, że wraz z wygaśnięciem linii hrabiowskiej wygasła również ta linia ordynacka. Ale zwyczajowo w Krakowie właścicieli majątku Mieroszewskich nazywano ordynatami i ostatnim ordynatem w Krakowie nazywano znakomitego i znanego przecież już w XX wieku Juliusza Mieroszewskiego, wybitnego myśliciela politycznego, przecież korespondującego między innymi z Giedroycia, który zresztą napisał o Mieroszewskim wspaniałe słowa, uznając go za jednego z najwybitniejszych myślicieli politycznych XX wieku.
1: Był przyjacielem i bliskim współpracownikiem.
3: Tak, przez wiele, wiele lat. Tak, przez wiele, wiele lat. I tutaj powiem, jest to postać, którą rzeczywiście, jeśli chodzi o polską myśl polityczną, zwłaszcza tą taką ponadnarodową, to trzeba przyznać, że jest to postać imponująca i zaiste znakomita.
1: Większość swoich tekstów w paryskiej kulturze podpisywał Londyńczyk po
3: tak,
1: prostu.
3: Tak, tak.
1: To są ci najbardziej znani, współcześni Mieroszewscy, tak moglibyśmy powiedzieć? Czy jeszcze na tym drzewie genealogicznym?
3: Żyje jeszcze córka z tego, co wiem, mam nadzieję, bo już jest to dama Naderwiekowa, ona jest rocznik 35, a więc ma już 80 lat w tym roku.
1: Patrzę, która to gałąź.
3: To jest ta najbardziej na prawo, można powiedzieć. Znaczy ja to tak zawsze żartuję, że dla osób podróżujących po świecie potrzebna jest mapa. Dla osób podróżujących po dziejach rodzin potrzebne jest drzewo genealogiczne. Więc
1: i to jest właśnie ta mapa, którą pan przyniósł
3: do studia. Właśnie, tak. I pani Monika mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, współpracuje z tamtejszą biblioteką, polską biblioteką polonijną tam w Nowym Jorku. Jest postacią niezwykle cenioną i bardzo szanowaną.
1: Mieroszewscy, między Śląskiem a Małopolską, ta rodzina przez wieki mieszkała. Słyszeliśmy w tej opowieści wiele o ich cechach charakteru, bardzo gwałtownych, jak słychać.
3: Ale widowiskowych.
1: Bardzo wyraziste postaci. O wszystkich nie sposób powiedzieć. Prosiłam pana Arkadiusza na początku naszego spotkania dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej, aby wybrał te najbardziej jego zdaniem soczyste, charakterystyczne, niezwykłe.
3: I to jeszcze nie są wszystkie.
1: A no właśnie, ja bym kończąc dzisiaj ten temat zadała panu jeszcze tylko takie proste zupełnie pytanie. Co oni zrobili dla tego Śląska, który tak był dla nich ważny? Co pana zdaniem powinno zostać zapamiętane?
3: Co powinno być zapamiętane? No przede wszystkim stworzyli pewien mit, można powiedzieć, pewien mit polskiego arystokraty. I tutaj powiem, nie wiem, czy to jest mit pozytywny niestety, ponieważ nawet sami Mieroszewscy właśnie mówią, że pomimo tych zapewnień, pomimo tych dobrych jakby prawnych rozwiązań, nie udało się uratować tej ordynacji mysłowickiej. I niestety oni stanowią taki przykład właśnie tej fantazji łańskiej, jak my czasami mówimy o Polakach, że oni to mają fantazję łańską. Ale faktem jest też, że byli osobami o niezwykłym, głębokim patriotyzmie. Tutaj nawet jeden z nich, bodajże Felicjan właśnie, będąc już 80 lat, dziesiątkiem, więc do wojny absolutnie się nie nadawał, ale powiedział, ojczyzna wzywa, jestem gotowy podjąć. I na przykład sfinansował jeden z oddziałów powstańczych, przekazał im wszystkie konie. A więc tutaj sądzę, że można ich uznać jako przykład właśnie polskiego patriotyzmu. Jak najbardziej. Drugą rzeczą, i tu jest też właśnie sądzę, że powinniśmy pamiętać o przywiązaniu do ziemi. Ten fragment pisma przyszłego hrabiego Sobiesława do cesarza, kiedy on zaznacza, w związku z tym, że jesteśmy śląską familią, upraszamy, aby w herbie naszym był śląski orzeł, to świadczy o tym, że oni jednak, nie ma znaczenia, czy się pochodzi ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. Jeżeli tutaj pracuje się dla tej ziemi, tutaj się tą ziemię uznaje jako rodzinną, to należy to przyjąć i uznać, a nie komuś wypominać, że nie jest stąd.
1: Pan te słowa cytuje jako motto swojej książki. Załączam kolorowy szkic herbu, dufając, iż gdy śląską familią jesteśmy, życzyłbym sobie mieć dodanego orła śląskiego. Sobiesław hrabia Mieroszewski, Kraków, dnia 11 lipca 1869 roku.
3: Sądzę, że to jest dobre motto dla tych wszystkich, którzy czują się Ślązakami, bez względu na to, jak długo tutaj na Śląsku mieszkają, czy od jednego pokolenia, czy od 10 lat, czy od kilkuset lat.
1: Doktor Arkadiusz Kuzio-Podrucki, badacz dziejów szlachty i arystokracji śląskiej, towarzyszy nam w szkołach bardzo wieczorowych. Omawiamy tematy w tych programach, biorąc, tak bym powiedziała, na warsztat, jeśli pan pozwoli, monografię, których jest pan autorem. Mówiliśmy o Tille Winklerach, już dzisiaj o Mieroszewskich. Będziemy w najbliższym czasie mówić o Donnersmarkach, pana ulubionych, zdaje się.
3: Tak, to rodzina, której chyba najwięcej czasu poświęciłem i poświęcam nadal. No i to była też moja pierwsza monografia, jeśli chodzi o śląską arystokrację, ród Henkel von Donnersmark.
1: Za dziś serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Proszę Państwa, zapraszam oczywiście do Szkoły Bardzo Wieczorowej niezmiennie. Różne tematy proponujemy, wierząc, że wszystkie są ciekawe, interesujące i warto poświęcić im te późne nocne godziny. Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Musialik, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.

Dzień dobry Państwu. Jest czwarta rano, w czwartek. Taka wyjątkowa godzina, gdy świat należy jeszcze wyłącznie do tych, którzy wiedzą, jak dobrze wykorzystać ciszę przed świtem. Zamiast standardowych opowieści o kawie proponuję dzisiaj inny rodzaj paliwa, czystą, rytmiczną energię, która natychmiast rozjaśni nam te poranne mroki. Skoro przed nami czwartek, no to myślę, że warto go zacząć z przytupem, by nabrać rozpędu na ostatek tygodnia i oczywiście na weekend, bo ten nadchodzi dużymi krokami. No to co? Sięgamy po prawdziwie królewską dawkę klasycznego brzmienia Electric Light Orchestra i utwór, który nie bierze jeńców. Rock and Roll is King. Marta Dobrowolska-Damszel. Dzień dobry, Śląskie.

Hip, hip, hura. No to tak mogą krzyczeć wszyscy ci, którzy byli tak spragnieni wiosny. Ten maj się rozkręca. No, 7 maja 2026 roku. Taka dzisiaj data. Kłaniam się Państwu.

nisko w ten czwartkowy ranek. Choć przysłowia mówią, że w maju jak w raju, to no, o tej godzinie o 4:09 to rajem zazwyczaj jest nasza ciepła pościel. Nie ze względu na temperaturę na zewnątrz, bo ta całkiem przyjemna. Termometry w regionie pokazują obecnie od 7 do 9 stopni Celsjusza. Najchłodniej na północy i w górach. W Częstochowie w Zawierciu mamy około 7 kresek, a w Żywcu czy Istebnej temperatura spadła do 5-7 stopni. W centrum regionu, czyli w Katowicach, w Sosnowcu, w Gliwicach, ale też w Rybniku, Raciborzu, Bielsku Białej i w Cieszynie notujemy solidne 8 stopni Celsjusza. A co nam przyniesie dzień? No, nieco chłodniej będzie niż wczoraj. Zachmurzenie umiarkowane, momentami duże. W ciągu dnia na termometrach do 19, miejscami do 22 stopni. Choć słońce będzie nam się przebijać, to po południu i wieczorem proszę mieć pod ręką parasole. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a punktowo nawet burze. Wiatr będzie wiał już słabo i umiarkowanie z zachodu, a ciśnienie powoli będzie nam wzrastało. Dzisiaj barometry wskażą tak około 1012 hektopaskali. To całkiem przyjemny wynik, ale tak odrobinę niższy, więc my będziemy podkręcać tempo. To jest teraz Daft Punk i Pharrell Williams. Get lucky. Like the legend of the phoenix. To dla maturzystów. Powodzenia. All ends with beginnings.

też pięknie, no czaruje po prostu Olivia Dean w tym utworze So Easy to Fall in Love. To, przypomnę Państwu, numer jeden na liście przebojów Radia Katowice. Teraz, w tym tygodniu, ale wszystko może się zmienić za sprawą Waszych głosów. Polecam więc oddawać je na naszej stronie radio.katowice.pl/lista przebojów. Proszę mi wierzyć, że to jest takich kliknięć tylko kilka. O, właśnie, nie wiem, czy to było słychać. I ja już swoje głosy oddałam. Tak więc Państwu też polecam, bo no, macie wtedy realny wpływ na to, co właśnie dzieje się i co leci później z radia. 7 maja, przypominam, czwartek, czyli data, która w historii zapisała się wielkimi literami. To właśnie dzisiaj wspominamy rocznicę urodzin naszego noblisty Władysława Reymonta. Może to informacja także dla tych, którzy będą się wybierać dzisiaj na maturę. Chociaż nie, no matura z języka polskiego to już była. No ale mniejsza z tym, czy wiedzą Państwo, że zanim Reymont został wielkim pisarzem, to pracował jako krawiec, a nawet jako medium podczas seansów spirytystycznych w Londynie. Jak widać, droga do sukcesu bywa kręta, więc no, jeśli Państwa dzisiejszy poranek zaczął się od jakichś takich małych komplikacji albo za wcześnie wstaliście niepotrzebnie, a budzik dopiero ustawiony gdzieś tam na godzinę 5, no to proszę się nie załamywać, proszę się nie denerwować, tylko brać przykład z mistrza. To może być tylko wstęp do czegoś naprawdę, naprawdę wielkiego. A tak sobie pozwalam właśnie o tym Reymoncie, bo już za chwil parę, no to sobie o Poczcie Pisarzy Polskich porozmawiamy. Ale jeszcze współczesna poezja, choć prozą. Płomienne

0: Jugoton, Kazik i... Raz, dwa, trzy. Malczyki. To w Radiu Katowice o 4:22. A teraz o literaturze zapowiadanej. Myślą państwo Zapolska, mówią Dulszczyzna, ale czy wiecie, co kryło się za kulisami życia najsłynniejszej polskiej skandalistki? Dziś w Radiu Katowice wykraczamy daleko poza ramy moralności pani Dulskiej, żeby odkryć fascynujące oblicze pisarki i prowokatorki. Na premierowy odcinek Pocztu Pisarzy Polskich już zapraszają profesor Ryszard Koziołek oraz Ewa Niewiadomska.
1: Poczet Pisarzy Polskich.
2: Gabriela Zapolska byłaby dobrą scenarzystką serialową.
3: Nie.
2: To jest prowokacja, panie profesorze. Pan doskonale wie, że byłaby.
3: Nie, naprawdę myślę, nie? Że nie. Nie. No posłuchaj, jak o niej pisano na przykład. Z upodobaniem rozgarnia cuchnące gnojowisko i objaśnia bez zawstydzenia plugastwo, jakie zeń bije.
2: No to pan profesor włączy pewne seriale obyczajowe i tam znajdzie to.
3: Albo, która wyzuwszy się z niewieściego wstydu, wystawia wstrętne obrazy występków, które po to, aby budzić odrazę, nie potrzebują być na świeczniku powieści. Jej specjalnością grzebanie w śmietnikach. Jest zbieraczką społecznego śmiecia. Dalej chcesz jeszcze?
2: No wiesz, wydaje mi się, że zaczynamy tutaj kreować jakiś jednak lekko krzywdzący wizerunek, bo to by mogło podpadać pod jakąś gazetę plotkarską, pod coś, co jest absolutnie płytkie i nastawione na sensację, a przecież to jest literatura.
3: Zapolska jest fenomenalna. Fenomenalna w swoim zapoznaniu, tak by trzeba było powiedzieć. To jest takie słowo, które ja myliłem przez długi czas, bo to jest chyba już dzisiaj rzadko używane określenie sytuacji, kiedy ktoś był znany, a potem przestał być znany. I ta, no, jedna z najgłośniejszych pisarek epoki młodej Polski, słusznie uznawana za twórczynię, no, niemalże arcydzieła satyryczno-komediowego, jaką jest Moralność pani Dulskiej, notabene grana na całym świecie i nie tylko w Europie, ale na kontynentach, które wydawałoby się z polską kulturą mieszczańską, nie mają nic wspólnego. Jednocześnie jest prawie w ogóle dziś nieznana i nieczytana jako powieściopisarka, jako krytyczka sztuki. No i zapomnieliśmy o jej niebywale ekscentrycznej biografii, czterech mężach, byciu właściwie w nieustannym sporze i skłóceniu ze światem.
2: Czyli została po niej na pewno Dulszczyzna, lektura została i oczywiście spacer na Kopiec. Kto tam chce coś sobie z tego zapamiętać, to ma ze sobą. Ale rzeczywiście, kiedy powiedziałeś Zapolska, to wyświetliły mi się te oczywistości.
3: Tak, i ja sobie pomyślałem, że w naszym cyklu próbujemy przypomnieć, ale też odpomnieć pisarzy ich dzieła, czyli sprawić, żebyśmy przestali pamiętać tylko jedno czy kilka dzieł reprezentatywnych, ale sięgali po rzeczy zapomniane, czy właśnie zapoznane. Tak było, jak pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o Kraszewskim, przypominając go jako genialnego dziennikarza. Tak było ze Staffem na przykład, kiedy wychodziliśmy poza neoklasycyzm staffowski, sięgając do poezji egzystencjalnej, bliższej takiej lakonicznej obserwacji codzienności, którą widzimy, nie, Mularkina, Różewicza czy Świetlickiego. I tak proponuję zrobić dzisiaj z Gabrielą Zapolską. Myślałem sobie, gdzie poszukać tego miejsca, do którego byśmy zboczyli z traktu szerokiego i ubitego, traktu wydeptanego przez, no, chyba największego potwora kobiecego, jaki powstał w polskiej literaturze, czyli panią Dulską.
2: Potworzyca,
3: zresztą cudowna, absolutnie, absolutnie cudowna i na pewno do niej wrócimy, bo nie sposób bez Moralności pani Dulskiej, ale będziemy ten powrót, na ile się da, opóźniać.
0: O, no. Czy wiedzą państwo na przykład, że gdy Gabriela Zapolska zaczęła publikować Kaśkę Kariatydę, to redakcja lwowskiego Dziennika Polskiego musiała przerwać druk. No, z powodu skandalu oczywiście ówczesna opinia publiczna była oburzona, że autorka śmiała przypisać zwykłej służącej taką samą wrażliwość, taką samą głębię uczuć, jakie były rezerwowane wtedy wyłącznie dla dam z dobrych domów. Tak, no, ale może więcej o bogatym dorobku literackim pisarki wykraczającym poza słynną dulszczyznę usłyszą państwo dziś po 22.10 w Radiu Katowice. Oczywiście Ewa Niewiadomska i profesor, nasz literat, zapraszają serdecznie i ja również polecam. Ale teraz już 4.28, no to gramy. Może tak pod nóżkę?

Disco. 32 205 10 22. Radiowa linia się otworzyła. Pan Piotr, stały słuchacz, zadzwonił do mnie i melduje, że ptaki za oknem robią dziś większy hałas niż radio. No, taki urok majowych poranków, prawda? Choć Italo Disco grupy The Colors, no, to musiało wybrzmieć solidnie i w domach, i w samochodach. Nie uwierzę. Nie uwierzę, że państwo nie śpiewali albo chociaż nie nucili na albo titaratita, jak na koncertach, o, gdy się tekstu nie zda, a bardzo chce się śpiewać, to takie... No, czy wiedzieli państwo w ogóle, że najdłuższy koncert w historii trwał ponad 450 godzin? Ciekawe, że się dłużyło. No mam nadzieję, że dzisiejsza szychta minie znacznie szybciej i tym, którzy zaraz kończą zmianę nocną i tym, którzy zaraz rozpoczną te poranne. Przy okazji jeszcze przypomniała mi się porada od innego słuchacza, usłyszana wczoraj też pod 32 205 10 22. Jeśli kawa państwa nie postawi do pionu z samego rana, to proszę spróbować jabłka. Podobno naukowcy, nie wiadomo czy amerykańscy, stwierdzili, że fruktoza i błonnik zawarte w jabłku pobudzają organizm skuteczniej i na dłużej niż kofeina. No, to mamy teraz pomysł, aby wypróbować przy śniadaniu, a przy okazji dla wszystkich już zajadających. Smacznego!

0: Kasia Popowska w Radiu Katowice o takim dniu, który przyjdzie i że zaszaleć chce. No, państwo wiedzą, że maj to miesiąc zakochanych i kwitnących kasztanów, więc utwór myślę, że idealny, a też dla wielu to przede wszystkim czas egzaminów maturalnych, więc o tym szaleństwie to dopiero porozmawiamy, jak już egzaminy się skończą. Jeśli w waszych domach są te goryczni maturzyści, no to łączymy się w porannym wsparciu. Dzisiaj kolejny dzień zmagań. No a jeśli matura to dla państwa tylko odległe wspomnienie, to proszę po prostu cieszyć się, że no, my to już mamy za sobą. Jedynym egzaminem dzisiaj jest sprawne wyjście z domu. O, i taki egzamin, to możemy sobie zdawać codziennie. A propos matur i a propos języka, to już teraz na kolejny kalejdoskop językowy zaprasza Iwona Kwaśny.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Ten egzamin to była dla mnie kaszka z mleczkiem. Tak może powiedzieć dobrze przygotowany maturzysta. Albo mniej przygotowany, ale za to taki, który trafił w temat. W sytuacji, kiedy coś zrobiliśmy bez wysiłku, możemy też użyć powiedzenia, że to było dla nas małe piwo albo bułka z masłem. Tego typu związki frazeologiczne są powszechnie używane w języku potocznym, tłumaczy językoznawczyni dr Kinga Wąsińska z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Jeśli coś nie kosztuje nas zbyt wiele wysiłku, możemy powiedzieć, że to dla nas taka bułka z masłem. Łatwego do przygotowania, łatwego do spożycia, pyszne, lekkie i przyjemne. Można też powiedzieć, że to dla nas kaszka z mleczkiem. No, kasza tutaj też jest ciekawa. Rzeczywiście taki produkt pochodzący ze zmielenia zboża. No i z tym mlekiem, jako rzeczywiście też nie wymagające zbyt dużego czasu na przygotowanie, zbyt dużych umiejętności, tu możemy powiedzieć, skąd jest kaszka manna, tak? Bo mamy mannę z nieba, taki biblizm, z którym spotykamy się w Księdze Wyjścia. Skąd ta manna? Podobno z języka hebrajskiego. Było to pytanie, które zadawali Izraelici, jak rzeczywiście ten pokarm im z nieba spadał. Manhu, czyli co to jest? Stąd ta manna. Takim wariantem, który dzisiaj w tej międzynarodowej naszej komunikacji możemy spotkać, jest powiedzenie piece of cake, tak? Czyli my mamy kaszkę, ewentualnie mamy bułkę, no a tutaj świat anglosaski ma ciasto. Dlaczego ciasto? Chyba najbardziej dlatego, jak to mówią badacze, że w latach 70. ciasto było po prostu nagrodą za jakieś osiągnięcie. I rzeczywiście, czy zrobiło się coś dużego, czy małego, na ciasto zawsze można było liczyć.

Hej, Rachu Ciachu. Taki pikuś pestka jak z płatka i jak po maśle przeszło. Bez oporów. To tyle na razie, jeśli chodzi o nasze językowe poczynania, ale wrócimy do nich z wielką chęcią. Kwadrans przed godziną 13. A teraz na zegarach? No, już za 16, punktualnie za 16, piąta. To pobujajmy w obłokach z grupą Perfect.

I kolejny telefon od Państwa. Bardzo dziękuję. Pod 32 205 10 22 pan Tomasz zadzwonił potwierdzić, że faktycznie dzisiaj ptaki jakby się umówiły, żeby głośniej, jeszcze głośniej. Może to sprawka tych lekkich pokapujek wczorajszych, może tak je orzeźwiło, a może nie. Generalnie naukowcy dowodzą, że rano powietrze jest chłodniejsze, jest spokojniej, dzięki czemu dźwięk niesie się nawet 20 razy lepiej niż w południe, więc być może to nie ptaki są głośniejsze, ale po prostu atmosfera sprzyja niesieniu się dźwięków. No po prostu rano ptaki robią sobie darmowy radiowy zasięg, by ogłosić światu. O tak, tutaj jestem, to mój teren. Jeśli Państwo mają jakieś ciekawostki i coś do dodania w temacie ptaków śpiewających dzisiaj za oknem, to zapraszam. 32 205 10 22 zameldujcie, zaćwierkajcie, a ja to dalej puszczę w świat eteru. A może ktoś dzisiaj się już nie stresuje albo mniej stresuje, bo już część egzaminów dzieci czy wnuków za wami, to też dajcie znać. No matury, no trudny czas, ale mija. To najważniejsze. Dzisiaj, przypominam, czwartek, siódmy dzień maja. Będziemy sobie mówić trochę o tym dniu, co przed nami, kto dzisiaj świętuje, ale to tak powolutku się rozkręcajmy. 8 minut przed godziną piątą. Nie chcę Państwa tą wiedzą przytłoczyć. 32 205 10 22 to informacja ważna, istotna, to numer oczywiście do studia Radia Katowice. Polecam. Minął czas.

No i kolejny telefon od Państwa, 32 205 10 22. Bardzo się cieszę, że temat ptaków, które o tej godzinie głośniej nieco śpiewają niż zwykle, tak się przyjął. No, chociaż nie każdy się z tym zgadza. Teraz telefon z Częstochowy od pana Adriana, który twierdzi, że dzisiaj ptaki śpiewają tak samo jak zwykle, czyli pięknie i głośno i tak jak powinny między godziną 4 a 5. Dobrze mieć takie właśnie drzewo gdzieś w pobliżu miejsca pracy, bo można na chwilę zamknąć po prostu głowę na to, co się w biurze dzieje i właśnie skupić się na tych ćwierkach i świergotach zza okna. Bardzo to uspokaja i tak wprowadza harmonię i ład do głowy. Tak więc bardzo Państwu polecam, albo po prostu może wyjść na chwilę zamiast na lunch w miejsce, gdzie się zwykle jada lunch, to może gdzieś do parku, żeby trochę posłuchać treli. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Zanim o lunchu, to teraz może o tym śniadaniu i co do śniadania, a do śniadania już za chwilę będą najważniejsze informacje, cała ich garść. To w Radiu Katowice już za nieco ponad 3 minuty. Proszę zostać blisko. A do tych świergotów jeszcze porannych to sobie wrócimy po godzinie 5, więc polecam nadal 32 205 10 22. A my też możemy teraz poświergotać po francusku, czyli na la la la.

0: jest piąta. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. W czerwcu ma być gotowy raport dotyczący hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej. Świętochłowice odwołają się od negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
3: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
2: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: Wyrok jest nieprawomocny.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwa zabezpieczenie i monitorowanie sytuacji na rzece Kłodnicy w Gliwicach po poniedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jednym z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. Działania podjęto natychmiast po wykryciu sytuacji, podkreślił Mariusz Kopeć, rzecznik gliwickiego magistratu.
4: Służby gliwickich wodociągów natychmiast rozpoczęły działania zabezpieczające, montując rekawy sorpcyjne na wylotach kanalizacji deszczowej. Dodatkowe zabezpieczenia na Kłodnicy rozłożyła również wczoraj Państwowa Straż Pożarna. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wszystkie właściwe służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego inspektorzy pobrali próbki wody do badań.
0: Dotychczasowe analizy nie wykazały zagrożenia dla środowiska. Prowadzony jest dalszy monitoring. Gliwickie wodociągi przekazały, że przepływ w kanalizacji deszczowej wrócił już do sytuacji sprzed pożaru. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W czerwcu ma być gotowy raport. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalń, naukowcy wykonali 24 otwory.

0: wykonania budżetu za ubiegły rok. Wystawiła ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Jako powód Izba wykazała większy od zakładanego deficyt budżetowy oraz pokrycie zaistniałej różnicy pieniędzmi z podatku dochodowego. Prezydent miasta Daniel Beger wskazał, że to nie tylko bolączka Świętochłowic.
1: Jestem przekonany, że to jest działanie, które w zasadzie realizowały większość gmin i nie powinno to być argumentem do tego, żeby tak drastycznie oceniać samorząd świętochłowicki. Także na pewno się odwołamy i wierzę w tą taką przychylność RIO i spojrzenie trochę szerzej, obiektywniej na sytuację i brak pomocy z rządu dla samorządów.
0: W przypadku, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa nie zmieni swojej opinii, prezydent miasta będzie musiał przedstawić ją Radzie Miejskiej wraz z odpowiedzią na zarzuty. Może to stanowić powód do nieudzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu. Teraz pogoda, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, od godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni Celsjusza.

6 minut po godzinie 5. Dzień dobry, Śląskie. Może nie skowronek, ale radiowy kokotek zapiął głośno przed chwilą na pobudzenie. Szczególnie myślę dla tych, którzy jeszcze próbują gdzieś tam negocjować z budzikiem. Ja wiem, w czwartek trudno się walczy z grawitacją łóżka. No ale jak trzeba, to trzeba, to wstajemy. Z racjonalnym optymizmem będziemy zaczynać tę kolejną godzinę. Marta Dobrowolska-Damszel wspólnie z Państwem do 6:00.

Ładnie, Doda, czyli Dorota Rabczewska. 13 minut po godzinie 5. Takie różne informacje wyskakują w mediach społecznościowych i w sieci osobom, które no, od godziny 3, tak jak ja, gdzieś śledzą i sprawdzają, co też się dzieje na bieżąco. Czy na przykład słyszeli państwo o miasteczku w Norwegii, gdzie w zimie nie dociera słońce? Mieszkańcy tam musieli zamontować na szczycie góry gigantyczne lustra, by sobie doświetlić rynek. Tak się zastanawiam, czy było warto. No pewnie tak, pewnie warto było. My na Śląsku mamy to szczęście, że nam słońce poradzi sobie samo. Przynajmniej dzisiaj, chociaż chmury mogą z nami pogrywać, cały czas pogrywają. Mamy godzinę 5:14, więc teoretycznie słońce już nad horyzontem powinno majaczyć. Wzeszło o godzinie 5:08. Dzisiejszy dzień potrwa rekordowe 15 godzin i 4 minuty. Pożegnamy je dopiero. Słońce oczywiście wieczorem o godzinie 20:12. No to tak sporo czasu, żeby się przyjaśniło, bo na razie to tak jeszcze ciemnawo, niezachęcająco. Przynajmniej tutaj w Katowicach przy Ligonia 29. Dużo czasu, 15 godzin i 4 minuty na dużo dobrych momentów i oczywiście na dużo dobrej muzyki. Skoro szarości za oknem, to spróbujmy trochę podgrzać atmosferę. Shakira jest w tym dobra.

0: A propos Norwegów i ich zacnego pomysłu budowy luster doświetlających zacieniony rynek jednej z miejscowości, telefon od słuchacza pod 32 205 10 22, że no tam to jest myśl inżynieryjna i kreatywność, a u nas na Śląsku to na rynku ino potrafią albo wybetonować, zrobić betonozę albo postawić rozpadającą się estakadę. To pozdrawiam słuchacza zapewne z Chorzowa albo przejeżdżającego przez Chorzów dość często. No, teraz zamiast narzekać, to sobie posłuchamy o muzyce dawnej. Chociaż to też jest czasem powód do narzekania, że kiedyś to była muzyka. To teraz posłuchajmy Samuela Barona na ten temat.
1: Piosenka z historią.
2: Maria Koterbska w latach 50. była stałą bywalczynią niedzielnych audycji Melodie Świata w Radiu Katowice, audycji, której wówczas stałym punktem były piosenki w jej wykonaniu. Utwór, który dziś przypomnimy, powstał jednak o wiele później i jak wynika z relacji inżynierów dźwięku, którzy przy okazji pobytu Marii Koterbskiej w Radiu Katowice zarejestrowali jej nagrania, doszło wtedy do zarejestrowania dwóch utworów. Jednym z nich była piosenka Seweryna Krajewskiego z tekstem autorstwa Jacka Cygana. I choć to właśnie wersja Seweryna Krajewskiego pozostaje po dziś dzień tą najbardziej popularną, to Maria Koterbska ze swoim potężnym głosem i piękną polszczyzną wnosi z pewnością klasę do tego utworu. Utworu będącego zresztą dzieckiem swojego czasu, przesyconego tak charakterystycznym dla lat 80. brzmieniem syntezatorów i automatów perkusyjnych. Gwiazda z dawnych lat odnajduje się jednak w tej piosence bez trudu i z ogromną gracją. Maria Koterbska i Przemija uroda w nas.

32, 205, 10, 22. Państwo czujni meldują. Słuchacz z drogi teraz informuje o korku w Zawierciu. Na zjeździe z obwodnicy nie działają światła, więc tam trzeba się przygotować na utratę kilku minut. To zjazd z obwodnicy w Zawierciu. I jeszcze informacja z trasy 46 z Lelowa do Częstochowy. Tam w miejscowości Janów, dokładnie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 793, awaria ciężarówki i ruch wahadłowy. Korek może też was nieco spowolnić, a te utrudnienia przynajmniej do godziny 7. Także do gazu i zachowajcie czujność. A za chwilę w Radiu Katowice więcej informacji z regionu.

0: 9:30 na zegarach tu Radio Katowice. W studiu zameldowała się Agnieszka Tatarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To czas na najważniejsze informacje w skrócie.
2: "25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. Magda B., matka Kamilka, za wyrażenie zgody na znęcanie się nad synem przez Dawida B., a także jego młodszym bratem, została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. Trwa zabezpieczanie i monitorowanie sytuacji na Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jednym z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W czerwcu ma być gotowy raport. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalni, naukowcy wykonali 24 otwory i pobrali z nich ponad 60 próbek do badań. Świętochłowice odwołają się od negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wystawiła ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Jako powód izba wskazała większy od zakładanego deficyt budżetowy oraz pokrycie zaistniałej różnicy pieniędzmi z podatku dochodowego.

Ale że dzisiaj gramy w Radiu Katowice. Mam nadzieję, że stawiamy na nogi państwa bez problemu. Dla tych, którzy dopiero wstali, którzy dopiero włączyli radio, mała aktualizacja. Dzisiaj mamy czwartek oczywiście, 7 dzień maja. Dzień wyjątkowy, w którym łączymy nowoczesność z historią, bo dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła, czyli świetna okazja, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, no i sprawdzić też, czy nasze hasła są wystarczająco silne. Nie wspominam nawet o tych, które brzmią jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, albo brzmią po prostu hasło, albo kuwerty, albo to jakaś data urodzenia. Absolutnie to są najsłabsze hasła, które są bardzo proste do złamania przez dziecko kilkuletnie tak naprawdę. Tak więc proszę zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i pomyśleć o tym, że może by to hasło jednak zmienić. Historycznie 7 maja to również ważna data. Tadeusz Kościuszko w 1794 roku, tego dnia właśnie, wydał Uniwersał Połaniecki. No i w historii Gizel, Róż, Janów, Florianów, Augustów oraz Piotrów też dzień ważny, bo dzisiaj powinni być w centrum zainteresowania w związku z ich imieninami. No to najlepsze życzenia dla państwa i dla wszystkich dzisiaj świętujących, bez względu na okazję. A już teraz 37 minut po godzinie 5, czy jak to woli 23 do 6. Dobrym słowem o tej porze raczyć nas będzie ksiądz Michał Anderko.

Czwartkowy poranek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Katowice. Od początku historii narodu wybranego Izraela, od początku istnienia Kościoła, a więc wspólnoty wyznawców Chrystusa, zawsze po stronie człowieka pojawiał się pewien problem natury podziału ludzi na my i oni. My wybrani i oni niewybrani. My wierzący i oni niewierzący. My przynależący do wspólnoty i oni poganie. To prawda, że ten problem leży zawsze po stronie człowieka. Bo w centrum chrześcijaństwa nie stoją zasady, normy i próba wsadzenia człowieka w te zasady i w te normy. W centrum chrześcijaństwa stoi osoba i wydarzenie. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Tym wydarzeniem jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. To, co uczynił, uczynił dla każdego człowieka. I owocem tego, co uczynił, jest przebaczenie grzechów, które to jest ofertą również dla każdego człowieka. Ewangelia, dobra nowina, to nie przede wszystkim prawda o tym, że grzesznik ma się stać lepszy. To prawda o tym, że Bóg kocha grzesznika i to każdego człowieka, każdego grzesznika, że to Bóg poszukuje grzesznika i chce mu okazać swoją miłość. I prawda jest taka, że kiedy grzesznik pozna miłość Boga, to wtedy ma siłę do przemiany. I naszym zadaniem uczniów Chrystusa nie jest w przypadku śmieci należy je segregować, ale absolutnie nie w przypadku ludzi. Nie jest segregacja ludzi na my i oni, nasi i nie nasi. Naszym zadaniem jest miłować każdego człowieka. Posłuchajmy w tym kluczu dzisiejszego fragmentu z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: potem powrócę, odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby wstrzymywali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Dobrego dnia Państwu życzę. Jesteśmy sobie winni miłość. Kłaniam się nisko, ksiądz Michał Anderko.

0: Powoli, ale pnie się w górę. Grupa BTS, koreańska grupa ich Swim. Teraz 14 miejsce na liście przebojów Radia Katowice na 20. No ale to wszystko w Państwa rękach, bo może jeszcze do pierwszej trójki dobiją. Przypominam, że kolejne notowanie już jutro wieczorem, a głosy możecie oddawać na naszej stronie. Tak się buduje właśnie historia. Ale my teraz o tym, co było, o tym, co wydarzyło się 7 maja. Ewelina Kosałka, Pasja, o szczegółach.
1: Kalendarium historyczne.
2: Zaczynamy od historii wynalazków. 7 maja 1867 roku Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit. 7 maja 1920 roku wojska polskie i ukraińskie, prowadząc ofensywę przeciw Armii Czerwonej, wkroczyły do Kijowa. Była to część koncepcji Józefa Piłsudskiego zakładającej powstanie niepodległej Ukrainy sprzymierzonej z Polską. 103 lata temu w Warszawie z inicjatywy m.in. Walerego Sławka i Aleksandra Prystora utworzono Instytut Badań Najnowszej Historii Polski. 15 listopada 1935 roku przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego. W 1943 został reaktywowany na emigracji w Nowym Jorku i w 1947 w Londynie, a dopiero w 2002 w Warszawie. W 1930 roku w Gliwicach urodził się Horst Bienek, niemiecki pisarz, autor czterotomowej kroniki górnośląskiej, na którą składają się Pierwsza Polka, Światło Września, Czas bez dzwonów oraz Ziemia i ogień. 83 lata temu ukazał się oficjalny komunikat o rozpoczęciu formowania w Związku Radzieckim pierwszej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. 7 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Rok 1977. W Krakowie, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, zginął Stanisław Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem opozycji. Podczas czarnej procesji 15 maja 1977 roku powołano Studencki Komitet Solidarności, który domagał się m.in. wyjaśnienia okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa. 46 lat temu rozpoczęła się głodówka w kościele Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej na znak solidarności z uwięzionymi Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem, głodującymi w więzieniach oraz innymi więźniami politycznymi. 32 lata temu odbyła się premiera filmu Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kuca.
3: Panie Ludwiczak, proszę otworzyć. Mamy do pana ważną sprawę.
4: Co to za sprawa?
3: Niech nas pan wpuści i opowiem panu dokładnie. Dokonano włamania do siedziby związku. Dobrze by było, gdyby pan tam z nami poszedł.
4: Ja zaczynam swoje urzędowanie dopiero po śniadaniu.
2: I na koniec nasz dzisiejszy jubilat. 75. urodziny świętuje Irek Dudek, muzyk, bluesman, kompozytor, wokalista, harmonijkarz, autor tekstów, założyciel festiwalu Rawa Blues. Kolejka!

4 minuty do godziny 6. Przypominam, dzisiaj 7 dzień maja, to dla tych informacja, którzy dopiero do nas dołączyli albo wstali na przykład na ostatnią chwilę, bo tak szaro za oknem, że wcale się nie chce wierzyć, że to już dobija godzina 6, a już za chwilę na naszej antenie najważniejsze informacje, więc proszę zostać blisko. Reklama.

0: bursztem, co tak pięknie wonio.
1: Aleś ty masz kecny.
2: Tak się wszystko miło składa, gdy twój mężuś dobrze jada. Jedno tylko wiedzieć musisz, że to w sklepach z Połem Katowice kupisz. Sklepy z Połem sprzedają najlepsze produkty polskich producentów.
3: Z Połem Katowice. My są stąd.
4: Reklama.

0: jest 6. Nowelizację Lex Kamilek proponuje rzeczniczka praw dziecka. Wczoraj zapadł wyrok w sprawie śmierci maltretowania 8-letniego chłopca. To po tej tragedii powstały przepisy. Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie nie został rozstrzygnięty. Powodem spór kandydatki z pracownikami. Na katowickim rynku tańczono wczoraj poloneza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich. Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku maltretowania. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci się poprawił, ale wciąż należy go zmieniać.
2: Nadal wymaga tego, żeby system się zmieniał i był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci, ale zawsze powtarzam, to nie jest system, to są ludzie, to są konkretni ludzie, którzy każdego dnia pomagają dzieciom, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo ciężka praca, natomiast cały czas mamy pracę do wykonania.
0: Rzeczniczka chce wprowadzić obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje.
2: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko, jeżeli jest to możliwe, żeby porozmawiali z dziećmi.
0: Nowelizacja proponuje powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Chce też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania. Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie nie został rozstrzygnięty. W drugim etapie jedynej kandydatce, obecnej dyrektorce, poparcia nie udzielili m.in. przedstawiciele władz miasta, tłumacząc to długotrwałym konfliktem między dyrekcją a pracownikami. Jak zaznaczono, kompetencje dyrektor w zakresie kultury nie są podważane. Kandydaturę Anny Paleczek-Szumlas poparło 3 z 9 członków komisji konkursowej. W jej skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta, Stowarzyszeń Twórczych, działających w Miejskiej Galerii Sztuki Związków Zawodowych, a także osoby wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przedstawiciele bytomskich wodociągów oraz wykonawcy podpisali umowę na pierwszy etap rewitalizacji zabytkowej spalarni odpadów wraz z otoczeniem. Ma tam powstać centrum edukacyjne związane m.in. z hydrologią. Na początku XX wieku stopę wzgórza Świętej Małgorzaty w Bytomiu zbudowano jedną z pierwszych biologicznych oczyszczalni ścieków w Europie. Wraz z nią wzniesiono spalarnię odpadów. W latach 30. rozpoczęto produkcję biogazu. Obiekt funkcjonował prawie do końca XX wieku. Obecnie wciąż wykorzystywany jest znajdująca się tam przepompownia ścieków. Pierwszy etap rewitalizacji powinien zakończyć się do 31 sierpnia 2028 roku. Katowice świętowały wczoraj z opóźnieniem Międzynarodowy Dzień Tańca. Na rynku stolicy województwa inaugurującego obchody poloneza odtańczyło 130 par. Jak mówi Renata Polańska z Urzędu Marszałkowskiego, w wydarzeniu wzięły udział reprezentacje wielu środowisk działających na terenie regionu.
3: Seniorzy ze Śląskiej Naszej Rady Seniorów, Sejmik Osób z Niepełnosprawnością oraz Młodzież z Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego. Mamy tancerzy z zespołu pieśni i tańca Śląsk oraz również artystów z Teatru Rozrywki.
0: Wydarzenie było także okazją do promocji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia na Śląsku i w Małopolsce.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: 10 zachmurzenie zmienne, popołudnie wieczorem lokalnie po

0: Zapraszam. Wciąż nie znamy mistrza Polski siatkarzy. W czwartym meczu finałowym Warta Zawiercie wygrała w Lublinie z Bogdanką 3-1 i w rywalizacji mamy remis 2-2. Decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę w Sosnowcu. Sezon zasadniczy zakończyli koszykarze ekstraklasy. W ostatniej kolejce MKS Dąbrowa Górnicza wygrał ze Startem Lublin 105-100, a Czarni Słupsk przegrali z GTK Gliwice 80-89. MKS zagra baraże o play-off, a GTK zakończył sezon ze spokojnym utrzymaniem. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym ekstraklasy futsalu Rekord Bielsko-Biała pokonał futsal Leszno 3-1 i objął prowadzenie w serii do 2 wygranych. A w zaległym meczu Ekstraligi Piłki Nożnej Kobiet GKS Katowice pokonał Stomilanki Olsztyn 5-0. Rywalizacją w Katowicach rozpoczął się 50. kolarski wyścig Kryterium Asów. Podczas pierwszego etapu najlepszy był Szymon Wiśniewski, drugie miejsce zajął Maksymilian Radosz, a trzecie Paweł Bernas. Dziś zmagania toczyć się będą na trasie Zarzecze-Wilkowice. Środa nie była udanym dniem dla Polski na tenisowych kortach. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie zakończyli udział w turnieju w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią, Fręch z Aleksandrą Ejalą z Filipin, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Dziś zaplanowano przedostatnią kolejkę rozgrywania w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie. Między innymi o 19.30 Polska zagra z Japonią. Biało-czerwoni wciąż mają szansę na awans do elity, ale muszą wygrać swoje mecze i liczyć na korzystne wyniki w innych starciach. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice za godzinę.
1: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
2: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: FC Body Care Częstochowa pomaga odzyskać niezależność w podróży. Przystosowujemy auta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. U nas wykorzystasz środki z PFRON na zakup lub doposażenie auta w programach SAM i Aktywny Samorząd. FC Body Care. Ruszaj wygodnie, bezpiecznie, bez barier. Częstochowa, ulica Żółkiewskiego 18.

0: 8 minut po godzinie 6. 6, czyli druga z godzin, kiedy nasz mózg działa na najwyższych obrotach. 5 i 6. Wtedy jesteśmy najbardziej kreatywni. Okay. Podobno. Nie wiem, na razie tak się nie czuję, ale może Rafał Chirowski, który zajrzał do studia, jest już w pełni kreacji swej.
1: Bo ty po prostu swój mózg na najwyższe obroty kreatywności ustawiłaś godzinkę wcześniej. Czyli w okolicach czwartej.
0: Ja muszę sobie
1: potem o piątej on jeszcze po prostu ten, a potem już po dwóch godzinach tak intensywnej kreatywności i oszukania trochę natury, czyli wstania w środku nocy, żeby w ogóle do pracy dojechać, no to on teraz w mechanizm obronny przeszedł po prostu i dlatego to uczucie. Tak mi się wydaje.
0: Wszystko się zgadza i potwierdzasz regułę, no bo bardzo kreatywnie i pomysłowo to wyjaśniłeś.
1: Jest efekt domorosłej logiki, nie? Żeby... czy okay. też... Nie wiem,
0: logiki, która się najbardziej liczy.
1: No nie wiem, bo to tak, wiesz, z tym chłopskim rozumem to tam różnie bywa, nie? Ale to jakbym się mylił, to zawsze jacyś tutaj naukowcy, którzy od...
0: Amerykańscy najlepiej.
1: Znaczy ci też, ale jakby wiadomo, że słuchają nas wszyscy, więc również i naukowcy jakby... chcieli coś wyjaśnić, to...
0: To zapraszamy.
1: Oczywiście. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo internetowo w świętach nietypowych, czyli że tak, i e-aktywność obywatelska, czyli że po prostu tam w internecie spędzamy czas i aktywni jesteśmy, i że hasło jakieś tam. I o internecie dzisiaj, proszę państwa, sobie porozmawiamy. A co? Wojciech Rzepka i redaktor Chirowski. A Marta Dobrowolska-Damszel idzie dać mózgowi...
0: odpocząć.
1: Przejść w stan pasywności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co mówi ciało po śmierci?
2: To są tak zwane noże brzuszcowe. One służą do odpreparowywania skóry.
1: Dlaczego młodzi ludzie wybierają zawód związany ze śmiercią?
2: Krótko przed 30 stwierdziłam, że to jest chyba taki ostatni moment, żeby spróbować.
1: Strach, obawa czy dociekanie prawdy? Co jest silniejsze?
2: Gdybym mogła cofnąć czas, to chyba jedyne, co bym w życiu zmieniła, to jest jednak ta medycyna. Poszłabym na medycynę.
1: Jaśniejszy odcień czerni. W Radiu Katowice już dziś o 21:40.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Wiktoria Kida, Oskar Tyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. 17 minut po godzinie 6, Polskie Radio Katowice, w czwartek 7 maja, jak tu przeczytałem, Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Czyli chodzi o to, że to jest jakby święto, które ma na celu uświadomienie nam, że drogą elektroniczną można kontaktować się z przedstawicielami różnych instytucji, tak w Polsce, jak i na starym kontynencie. Można składać petycje, wnioski, tworzyć lokalny budżet. Generalnie świat powolutku, jeśli chodzi o załatwianie spraw urzędniczych, to się przecież, jak wiemy, coraz częściej, coraz bardziej przenosi do rzeczywistości wirtualnej. E-Urząd, E-Obywatel i wszystkie te aplikacje, które mamy. No ale ja chciałem Państwa zapytać, czy są takie rzeczy, których jakoś nie wyobrażamy sobie, żeby załatwiać przez internet i jednak jakoś tak, jakoś milej pójść do tego okienka i tam z żywym człowiekiem sobie porozmawiać. Więc o aktywnościach dziś w Radiu Katowice. Mnie tam to nie przeszkadza super, bo to ułatwia sprawę. Gdyby tam tylko niektóre te wszystkie strony, aplikacje nie wymagały ciągle to nowych haseł. Ciągle te nowe hasła są zmorą, wydaje mi się. Może jest jakiś sposób na to, żeby stworzyć sobie jakieś jedno hasło, takie, które się po prostu pamięta i tyle. Oczywiście dowcip mówi, że wszystkie hasła są bardzo proste. No, kilka gwiazdek i po sprawie.

0: No tak jeszcze a propos tego hasła, którego używamy w różnych aplikacjach na stronach internetowych, żeby się tam zalogować. No właśnie, czy jest jakiś sposób na to, żeby stworzyć hasło jednocześnie silne, ale też takie, które będziemy potem pamiętać? Może państwo jakieś takie sposoby mają. Proszę dać znać, nasze radiowe społecznościowe do dyspozycji słuchaczy Radia Katowice już za chwileczkę, również antena małparadio.katowice.pl, a także 32 205 10 22. 6:25, no to za chwilę sprawdzimy, co się dzieje na drogach naszego regionu. Będzie też skrót najważniejszych informacji.
1: Reklama.
2: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandre Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Poleca Radio Katowice.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
8: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
7: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania Prospołeczni Twój głos ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
1: Reklama.
3: Uśmiechnij się. To będzie dobry dzień. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: 6:29.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Pora na pierwszy dziś raport z dróg naszego regionu. W Radiu Katowice Autoradio i Marcin Gazek-Wielgus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Północ regionu na początek, dokładniej miejscowości Janów i droga 46, na której to w rejonie skrzyżowania tej trasy z drogą wojewódzką 793 mamy zepsutą ciężarówkę, która skutecznie utrudnia poruszanie się. Jezdnia w stronę Częstochowy została zablokowana. Służby kierują na objazdy. Przypominam o innych utrudnieniach na północy, dokładniej w Lgocie na drodze krajowej i 43, gdzie mamy prace drogowe, które generują zatory. I zaglądamy do centralnej części regionu, gdzie już mamy ścisk w rejonie marketu odzieżowego na granicy Jaworzna i Sosnowca. To droga 79, która też zaczyna przetykać się w centrum Mysłowic i w katowickim Zawodziu. Sporo samochodów i niewielki zator mamy też na DK 94 w Dąbrowie Górniczej przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. DK 94 zwalnia też na odcinku w Siemianowicach Śląskich. Przypominam, że rozpoczęła się przebudowa ulic Wybickiego i Wiśniowej w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Obowiązuje tam już zakaz parkowania wzdłuż Wybickiego. Dodatkowo ruchem steruje wahadłowa sygnalizacja świetlna. Ta została umieszczona w rejonie skrzyżowań z ulicami Kwiatkowskiego i Prusa, a jak informuje miasto, prace, które wstępnie zaplanowane są na 3 miesiące, rozpoczną się i rozpoczęły od sfrezowania starej nawierzchni i rozbiórki klinkierowej podbudowy. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 6:30, więc skrót najważniejszych informacji. Agnieszka Tatarczyk, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia, między innymi za doprowadzenie do jego śmierci. Matka chłopca za pomoc i za znęcanie się ma spędzić się w więzieniu 16 lat. Skazani zostali także krewni matki Kamilka, bo nie reagowali na przemoc. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura już zapowiedziała apelację, a rzeczniczka praw dziecka nowelizację Lex Kamilek, przepisów, które powstały po tragedii w Częstochowie. Bielskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta wraz z partnerami zamierza kupić i wyremontować starą szkołę w Kuryłówce na Ukrainie. To miejscowość, w której urodził się i zaczynał edukację Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy. W szkole prowadzona byłaby m.in. nauka języka polskiego. Prawie 94% wniosków złożonych w tegorocznym budżecie obywatelskim w Katowicach przeszło wstępną weryfikację. Mieszkańcy złożyli w sumie 268 pomysłów. Wśród najciekawszych są muzyczny plac zabaw przy Nosprze czy rolkowisko do gry w hokeja na rolkach. Sosnowiecki Stadion będzie mieć nową murawę z wykorzystaniem specjalnej technologii hybrydowej. Metoda ta polega na pionowym wszywaniu włókien syntetycznych w naturalną darń. ArcelorMittal Park będzie pierwszym w Polsce miejscem, w którym wykorzystano tę technologię, a wszystko w ramach przygotowań FIFA do wrześniowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet. Podobną murawę mają stadiony Barcelony czy Juventusu.
4: Reklama. Upiór w operze. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera w monumentalnej arenowej odsłonie po raz pierwszy w Polsce. Pre-Zero Arena Gliwice w czerwcu. Bilety na biletomat.pl i eventim.pl.
5: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi.
7: Reklama.

0: No właśnie, żyć na 100%. Czy to oznacza, że na przykład więcej jednak będziemy sobie załatwiać w realu, tradycyjnie, analogowo, czyli tak stuprocentowo żyć po prostu każdą najmniejszą rzecz bez użycia internetu, co możemy, czy też właśnie odwrotnie, że może to stuprocentowe życie polega na tym, że jak najwięcej spraw załatwiamy e-drogą.
1: I że tak korzystamy zwane. I tak, i tak.
0: No, Paweł Nadrowski, dzień dobry. A ty na przykład zakupy w siatce czy w sieci?
1: Nie no, zakupy to jednak w siatce. Wolę najpierw sprawdzić, co biorę z półki.
0: Czyli, że organoleptyka jednak jeszcze jest bardzo istotna w tym wszystkim. Ciekawe, jak tam państwo, a propos dzisiejszego Europejskiego Dnia E-Aktywności Obywatelskiej z tym załatwianiem spraw. A o czym donosi prasa, proszę pana?
1: Dzisiejsza Rzeczpospolita sprawdza, kto z Polski zarobi na pożyczkach z europejskiego programu SAFE. Jutro bowiem ma zostać podpisana umowa pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Umożliwi ona pożyczenie blisko 44 miliardów euro na zakup uzbrojenia. Zaliczka w wysokości 15% powinna trafić do naszego kraju jeszcze w tym miesiącu. Jak czytamy, najwięcej na kontraktach zarobią... Przepraszam państwa, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Najgłośniejszym w ostatnich miesiącach kontraktem jest zakup systemu antydronowego SAN. Jego wartość to około 15 miliardów złotych. To dodajmy, że do tego projektu może zostać włączony Bumar Łabędy w Gliwicach, o czym informował prezes PGZ-u Adam Leszkiewicz. Również w Bumarze będą produkowane czołgi K2PL. Wydaje się, że również Rosomak w Siemianowicach Śląskich, który produkuje transportery opancerzone, będzie mógł się cieszyć z kolejnej sprzedaży tych ośmiokołowych pojazdów. Więcej na temat beneficjentów pożyczek z programu SAFE w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na portalu bielskobiała.pl czytamy z kolei o sporze o patrona nowego ronda. I w artykule pojawia się pytanie, czy wspomniane rondo u zbiegu ulic Sarni, Potok i Kreciej powinno upamiętnić zasłużonego dla miasta kapitana Jana Dąbrowskiego, czy produkowaną w fabryce samochodów małolitrażowych ikonę, która zmotoryzowała Polskę, czyli Fiata 126P. Pierwotna propozycja, która zyskała aprobatę prezydenta miasta, została złożona przez bielskiego radnego Konrada Łosia. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej chciałby uhonorowania zmarłego w ubiegłym roku kapitana Dąbrowskiego, znanego pod pseudonimem Rekin. Postać ta jest dla radnego PiS symbolem walki o wolność i niezłomnej postawy w dążeniu do prawdy historycznej. Zdaniem radnego Łosia nadanie jego imienia rondu będzie wyrazem najwyższego szacunku. Wydawało się, że to będzie tylko formalność, ale niespodziewanie swoją propozycję dla ronda przedstawił były poseł Lewicy, a obecnie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. On chciałby, aby rondo nosiło nazwę właśnie Fiata 126P. Wiceminister wskazuje na unikalny kontekst historyczny i geograficzny nowego ronda. To właśnie w Bielsku Białej przez blisko 3 dekady produkowano popularnego malucha, a z taśm lokalnych zakładów zjechało ponad 1 000 000 egzemplarzy tego auta. Pojawia się pytanie. Co teraz? Rondo jest jedno, propozycje są dwie. Otóż konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do 19 maja, a później głos w tej sprawie będą mieli bielscy radni. A na koniec Częstochowa i lotnisko Rudniki, które staną się w tym miesiącu areną jednego z najważniejszych wydarzeń w światowym szybownictwie. Pisze o tym Dziennik Zachodni. Jubileuszowe 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata zgromadzą reprezentantów 26 krajów oraz blisko 100 zawodników. To jest podobno ścisła światowa czołówka, która będzie rywalizować o tytuły mistrzowskie. Organizatorzy podkreślają ich międzynarodowy charakter i znaczenie promocyjne, zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Główną bazą mistrzostw będzie lotnisko Rudniki, gdzie zaplanowano zasadniczą część rywalizacji. Oficjalne treningi potrwają od 13 do 15 maja. Jak czytamy, przez ostatnie 2 lata Aeroklub Częstochowski intensywnie pracował, żeby przygotować się na przyjazd najlepszych pilotów z całego świata. Przetestowano lotnisko, operacje naziemne i procedury. Ceremonia otwarcia jest zaplanowana na 16 maja i tego dnia reprezentacje krajów przejdą pierwszą i drugą aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, aby następnie wziąć udział w oficjalnej inauguracji na Placu Biegańskiego. W przemarszu wezmą też udział mażoretki Fana Beria oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kłomnice. Sama rywalizacja sportowa potrwa od 17 do 29 maja. Zapowiada się ciekawie, na pewno będziemy o tym jeszcze mówić w Radiu Katowice bliżej tego wydarzenia.
0: Tak mi przyszło do głowy, słuchając o sporze na temat nazwy dla ronda w Bielsku Białej. Tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zwykle, kiedy spotykają się i zaczynają dyskutować ludzie o dwóch zupełnie różnych wizjach historii i patrzeniu w przeszłość, to ta dyskusja może wyglądać troszkę jak jazda po rondzie bez możliwości zjazdu. Paweł Nadrowski, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Usłyszymy się jeszcze raz po godzinie 7, kiedy to zaprosimy Państwa na dzisiejszą poranną rozmowę w Radiu Katowice. Kompromisu życzymy wszystkim, oczywiście. Kompromisu.

Elizabeth Taylor śpiewała Taylor Swift. W Radiu Katowice 9 minut i będzie godzina 7. Po 7 zapraszamy Państwa na szczegółową prognozę pogody. Być może tam znajdziemy odpowiedź na pytanie, które nurtuje nas, kiedy wreszcie popada. Troszkę mocniej i dłużej i intensywniej. To po godzinie 7, wcześniej o 7 kurier poranny Radia Katowice.

0: Reklama.
1: Popatrz swoją być kryzysową.
2: 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja. Świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
0: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od północy regionu, miejscowości Janów i droga 46, na której to w rejonie skrzyżowania tej trasy z drogą wojewódzką 793 mamy zepsutą ciężarówkę, która skutecznie utrudnia poruszanie się. Wprowadzony został tam ruch wahadłowy, służby kierują na objazdy. W północnej części regionu dość mocno korkuje się też droga 43 w Lgocie, gdzie trwają prace remontowe. W centralnej części z kolei większy ścisk mamy już na drodze 86 przy zjeździe do Grodźca, ale też na wysokości Będzińskiej i Syberki, jak również w Tyskim Czułowie. DK94 zwalnia w Siemianowicach Śląskich, w Sosnowieckiej i Środuli oraz na wysokości dzielnicy Staszic w Dąbrowie Górniczej. W Katowicach największy ścisk mamy w rejonie Pętli Brynowskiej, ale też na samej ulicy Brynowskiej oraz na Ligockiej, Grundmana, Bagiennej czy Warszawskiej. DK79 przykorkowała się na granicy Jaworzna i Sosnowca. Najbardziej odczuwalne jest to przy rondzie koło Marketu Odzieżowego. 691 404 czekamy na sygnały z dróg.

0: Jest siódma. Będzie apelacja i zmiana przepisów. To po wyroku częstochowskiego sądu w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. Ojczym za znęcanie się nad chłopcem usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Prezydent Bytomia złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie referendum i fałszowania podpisów. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał organom państwa polskiego zaprzestanie blokowania pracy nowym sędziom Trybunału Konstytucyjnego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Oczekiwaliśmy surowszej kary. Tak na ogłoszeniu wyroku w sprawie Kamilka zareagowała strona skarżąca. Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności, a Magdę B., matkę Kamilka, na 16 lat. Nasze zastrzeżenia dotyczą kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
2: Sąd wyeliminował jeden z czynów, bo to była kwalifikacja kumulatywna i przyjął znęcanie z ciężkim uszkodzeniem ciała skutkującym śmiercią. Oskarżenie usiłowało udowodnić, że doszło też do przestępstwa zabójstwa. Na pewno zażądamy uzasadnienia pisemnego, zapoznamy się z motywami, jakie przyświecały takiemu rozstrzygnięciu. Jako oskarżyciel podejmę decyzję co do wywiedzenia ewentualnej apelacji.
0: Przyrodnia siostra zmarłego chłopca Magdalena Mazurek powiedziała, że będzie chciała składać apelację od wyroku. Według niej Dawid B. powinien odpowiadać za zabójstwo, a nie za znęcanie się nad jej bratem.
3: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie, zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację Lex Kamilek, przepisów, które powstały po śmierci dziecka. Monika Horna-Cieślak, która również nie zgadza się z wymiarem kary, chce wprowadzić obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje. Postuluje także obowiązek przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania. Tak było w przypadku Kamilka, bo rodzina przeprowadziła się, a urzędnicy nie wymienili się informacjami na jej temat. Prezydent Bytomia złożył do prokuratury zawiadomienie o fałszerstwie przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną. Jak się okazało, wśród podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Mariusza Wołosza znalazły się m.in. osoby bez praw wyborczych, a nawet PESEL-e zmarłych. Prezydent Mariusz Wołosz zwrócił uwagę na problem niewłaściwego zbierania głosów.
4: To, co opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza, pokazuje ogromną skalę patologii, z jaką mieliśmy do czynienia. My obserwowaliśmy ten proces przez cały czas zbierania tych podpisów i uważam, że to jest bardzo jaskrawy przykład tego, jak polski system wyborczy, polskie prawo nie jest przygotowane do tego typu sytuacji.
0: Referendum w Bytomiu nie odbędzie się. Nadal ważą się losy takich głosowań w Będzinie i Chorzowie. Komisarz wyborczy analizuje bowiem uzupełnione listy poparcia pod wnioskami o odwołanie prezydentów Łukasza Komoniewskiego i Szymona Michałka. Szczątki blisko 60 żołnierzy ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, uczestników walk o niepodległość Polski w latach 45-46, zostaną dziś uroczyście złożone na cmentarzu wojennym w Kamesznicy na Żywiecczyźnie. W ceremonii wezmą udział prezydent Karol Nawrocki oraz rodziny zamordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa żołnierzy niezłomnych, a także przedstawiciele władz różnych szczebli, instytucji publicznych, wojska, środowisk kombatanckich i patriotycznych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawi się dzisiaj do pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o sędziów, których pomimo złożenia ślubowania w Sejmie i przesłania dokumentów do prezydenta, prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał wczoraj organom państwa polskiego zaprzestanie blokowania pracy sędziom. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że jeśli tak się nie stanie, władze powinny zareagować.
5: To państwo polskie musi podjąć wszelkie działania, aby prezes Trybunału Konstytucyjnego dopuścił nas do orzekania. Po prostu nie ma takich środków egzekucyjnych innych, jak na przykład nałożenie sankcji finansowych na państwo polskie. Natomiast jeżeli złożymy pozew do Sądu Pracy i będziemy również żądali wydania takiego orzeczenia nakazującego nas dopuszczenia, no i gdyby Sąd Pracy uwzględnił to nasze roszczenie i żądanie, no to wówczas istnieją takie instrumenty w polskim prawie przymuszające do wykonania.
0: Sejm uzupełnił 6 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Prezydent przyjął ślubowanie tylko od 2.

0: Polska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
1: W Radiu Katowice czas na sport. Tadeusz Musioł. Siatkarze Warty Zawiercie wciąż zachowują szansę na pierwszy w historii klubu złoty medal Mistrzostw Polski. W czwartym meczu finałowym Zawiercianie wygrali w Lublinie z Bogdanką 3-1 i w rywalizacji mamy remis 2-2. Decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę w Sosnowcu. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Start Lublin 105-100, a GTK Gliwice wygrało w Słupsku z Czarnymi 89-80. MKS zagra baraże o play-off, a GTK zakończył sezon. Szymon Wiśniewski wygrał w Katowicach pierwszy etap kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Drugi był Maksymilian Radosz, a trzeci Paweł Bernas. Dziś zawodnicy będą mieli do pokonania 150 km na trasie Zarzecze-Wilkowice. Magdalinet i Magdalena Fręch już w pierwszej rundzie zakończyły udział w turnieju w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6, a zawodniczka Górnika Bytom po trzysetowym boju uległa Aleksandrze Jali z Filipin. W pierwszej rundzie turnieju mężczyzn odpadł natomiast Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Sosnowiecki Stadion Piłkarski w Zagłębiowskim Parku Sportowym będzie pierwszym w Polsce, który będzie mógł pochwalić się wstrzykiwaną murawą hybrydową. 5% powierzchni stanowić będą sztuczne włókna mające wzmocnić podłoże i rozwój systemu korzeniowego. Podobne boiska są na stadionach w Barcelonie, Mediolanie czy Paryżu. W przedostatniej serii spotkań rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji I A w hokeju na lodzie o 19.30 Polska zagra z Japonią. Po trzech kolejkach biało-czerwoni zajmują czwartą lokatę, tracąc 5 punktów do prowadzących Kazachów, ale tylko 2 do drugich Ukraińców. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, ostatnia spadnie szczebel niżej. Kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice po 12.00.
2: Reklama.
3: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
2: Reklama.

8 minut po godzinie 7 mamy czwartek, 7 dzień maja. O internetach dzisiaj troszeczkę rozmawiamy w Radiu Katowice. Zakupy w siatce czy w sieci? Urząd w okienku czy w smartfonku? In live czy online? Co lepiej załatwić przez internet, a co tradycyjnie? I dlaczego? Proszę dać znać. Tu redaktor Chirowski. Dzień dobry, dobrzy ludzie.

0: Nareszcie, nie mijamy się już ja i szczęście, to może gdzieś w jakiejś loterii by wziąć udział, tak sobie pomyślałem, idąc za tekstem tej pieśni. Męskie Granie Orkiestra Anno Domini 2026, Zalia i Gerherbut i Vito Bambino. Nareszcie. Kwadrans po godzinie 7.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Się niebo za oknami Radia Katowice zaciągnęło chmurami, to jest szansa, że tam coś tam skapnie, żeby tak skapło coś tam intensywniej. Co z pogodą? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pogodnie, a szczególnie maturzystów. Dziś niektórzy z nich piszą egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z historii muzyki. No to good luck i oby egzaminy poszły wam jak z nut. Dziś, proszę państwa, niżowa aura. Od północnego zachodu będzie napływało nad obszar kraju chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Ochłodzenie nastąpi głównie w centralnej Polsce. Maksymalna temperatura powietrza będzie tam miejscami o 5 do 8 stopni niższa względem ubiegłej doby. Zatem w kraju dziś przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Jednak miejscami też przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz, a na południowym wschodzie i południu kraju pojawią się również burze, gdzieniegdzie z gradem. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. A w województwie śląskim zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i duże, ale warto też mieć przy sobie coś od deszczu, bo lokalnie w drugiej części dnia szczególnie możliwy będzie przelotny deszcz, a gdzieniegdzie również może zagrzmieć. Trochę chłodniej niż ostatnio bywało, na termometrach dziś maksymalnie do 20 stopni w Katowicach i w metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku i w Raciborzu do 20, w Lublińcu i Tarnowskich Górach do 19. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 972, a mierzone na poziomie morza 1006 hektopaskali, będzie rosnąć. Biometr dziś rano obojętny, a potem niekorzystny. A jutro, w piątek, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Nie powinno padać, jedynie rano na południu województwa śląskiego może pokropić deszcz. Nastąpi też dalsze ochłodzenie. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 16-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A w weekend ogólnie pogodnie, bez opadów i nieco cieplej. W niedzielę do 23 stopni Celsjusza.
0: No i pięknie. I takie prognozy lubimy, że w tygodniu deszcz, a w weekend bez opadów i pogodniej. A Dariusz Schmidt ponownie w Radiu Katowice po godzinie 10. Dziękujemy.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Jest 7:19.

0: 22 minuty po godzinie 7. Dziś Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, czyli o tym, jak to Państwo aktywni są w sieci, jak my wszyscy jesteśmy aktywni w sieci, co załatwiamy przez internet, a co tradycyjnie. Pani Teresa na przykład, witam serdecznie, dzień dobry, zakupy to w siatce, a opłaty to w sieci. Wydaje mi się, że to jest taki sensowny podział. Czemużby nie? Paweł Nadrowski ponownie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A propos opłat i w ogóle właśnie rachunków i pieniędzy, to trudne pytanie też padnie do naszego gościa. Którym będzie?
1: Którym będzie profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. A zapytamy o pieniądze, ponieważ uczelnia zamknęła rok obrachunkowy 2025 stratą na poziomie 33 milionów złotych. Co się wydarzyło? Dlaczego tak się stało? I czy działanie uczelni jest zagrożone w jakiś sposób? Między innymi o to zapytamy naszego gościa o godzinie 7.40.
0: Czyli za 17 minut, jeśli dobrze liczę.
1: Zgadza się.
0: Paweł Nadrowski zaprasza. Proszę być z nami.

0: Już 29 minut po siódmej.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Sprawdźmy wieści z Palinowej Treści. Czyli Autorady w Radiu Katowice i Marcin Gazek-Wielkus.
2: W dalszym ciągu trzeba liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 46 w Janowie, to północ województwa śląskiego. W rejonie skrzyżowania tej trasy z drogą wojewódzką 793 mamy zepsutą ciężarówkę, która skutecznie blokuje ruch. Jezdnia w stronę Częstochowy jest całkowicie właśnie zablokowana. Służby kierują na objazdy. Droga 86 przykorkowała się mniej więcej od Dąbrówki Małej do węzła Bagienna w Katowicach oraz w Czułowie na pasach prowadzących od Tychów. W samych Katowicach spory tłok mamy m.in. na 73. Pułku Piechoty, Kościuszki Mikołowskiej, Francuskiej, Ceglanej czy Granicznej. Zwalniamy też na wlocie do Katowic, jadąc DTS-ką od strony Zabrza. Droga 79 przykorkowała się na granicy Jaworzna i Sosnowca. Najbardziej odczuwalne to jest przy rondzie koło marketu odzieżowego. Na tej trasie, czyli na DK79, ciasno jest też w centrum Mysłowic, ale też w katowickim Zawodziu. W Tychach zwalniamy na DK44 na wysokości Urbanowic. Na południu regionu więcej pojazdów mamy na krajowej jedynce w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Z zatorem trzeba liczyć się też jadąc drogą 52 przez Kozy. Droga ta zwalnia też na rogatkach Bielska-Białej. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Siódma 30, skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk.
3: Śląscy strażacy pomogą gasić pożar lasu w województwie lubelskim. Po godzinie 6 w rejon powiatu biłgorajskiego ruszyła kompania gaśnicza ze sprzętem służącym do dystrybucji wody. Zespół liczy 83 strażaków i 21 pojazdów gaśniczych. 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki, 8-letniego Kamilka. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie maltretowania dziecka. Chłopiec był na różne sposoby wielokrotnie krzywdzony. W końcu trafił do szpitala, gdzie lekarze ponad miesiąc walczyli o jego życie. Niestety nie udało się go uratować. Najprawdopodobniej to nie koniec sądowej batalii, bo strony rozważają apelację. Zarówno prokuratura, która chciała uznania, że doszło do zabójstwa, jak i adwokat matki chłopca. Szczątki blisko 60 żołnierzy ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, uczestników walk o niepodległość Polski w latach 1945-46, zostaną uroczyście złożone na cmentarzu wojennym w Kamesznicy. W ceremonii wezmą udział prezydent Karol Nawrocki oraz rodziny zamordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, żołnierzy niezłomnych.
4: Reklama. Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Reklama.

20 minut i będzie godzina 8. W studio już nasz gość zapowiadany wcześniej. Pora zatem na poranną rozmowę Radia Katowice. A rozmawiał będzie Paweł Nadrowski.

0: Gościem Radia Katowice jest profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się w gorącym okresie maturalnym. Za maturzystów oczywiście trzymamy kciuki. Dziś o 9:00. Język angielski rozszerzony.
1: Z tym chyba sobie radzą coraz lepiej, bo poziom znajomości języka angielskiego wśród młodych ludzi jest niebywale wysoki w stosunku do mojego pokolenia w ich wieku.
0: O przyszłości maturzystów porozmawiamy za chwilę pod kątem rekrutacji na studia, ale najpierw inna kwestia, bo kwestia finansowa. Uniwersytet Śląski zamknął rok obrachunkowy 2025 stratą na poziomie 33 milionów złotych. Co się wydarzyło? Dlaczego tak się stało?
1: No, tych przyczyn jest oczywiście wiele, dlatego że uczelnia jest złożoną jednostką finansową, ale dla uproszczenia i niekomplikowania sprawy, nasze przychody, czyli to, co uczelnia pozyskuje przede wszystkim ze środków ministerialnych w postaci subwencji, ale także w postaci środków własnych, nie były wystarczające, okazały się niewystarczające w stosunku do kosztów, które założyliśmy i korygowaliśmy w ciągu roku, stosownie do rosnących cen. Po prostu codzienne funkcjonowanie uczelni jest na tyle wysokie, że subwencja ministerialna go nie pokrywa.
0: Warto podkreślić, że strata nie równa się dług.
1: Nie, to nie jest dług i to rzeczywiście dziękuję, że pan redaktor o tym mówi. Trzeba jasno powiedzieć, uczelnia zachowuje płynność finansową, stabilność finansową, wszystkie zobowiązania na czele z wynagrodzeniami pracowników wpływają terminowo i będą wpływać. Chodzi przede wszystkim o to, co jest kosztem uczelni związanych z jego funkcjonowaniem materialnym, a więc koszty energii, utrzymanie infrastruktury, ale także to, co jest specyficzne dla jednostki finansów publicznych, co nie pozwala przełożyć tej sytuacji na budżety domowe, ponieważ tego typu jednostki są zobowiązane do przygotowania rezerw na odprawy, na nagrody jubileuszowe, na odpisy na fundusz socjalny itd., itd. To są rzeczy, które stoją po stronie kosztów i one, że tak powiem, robią ten wynik, który w części jest po prostu wynikiem księgowym, ale to jest bardzo poważny sygnał, że finansowanie uczelni, nie tylko naszej, bo ta sytuacja dotyka wielu uczelni publicznych w Polsce, zaczyna być niewystarczająca.
0: Wiemy, że jest opracowany plan naprawczy. Jakie są jego główne założenia?
1: Założeniem głównym jest przede wszystkim zachowanie stabilności zatrudnienia, zachowanie warunków studiowania. To są dla nas absolutnie kluczowe rzeczy. Badania muszą się toczyć, studenci muszą odbywać swoje studia w warunkach niezmiennych i zapewniam swoją społeczność, ale także wszystkich państwa, którzy się temu przyglądają, że te najważniejsze grupy pracowników, studentów i doktorantów tego planu, efektów tego planu nie odczują. Będziemy oszczędzać na kosztach infrastruktury, na kosztach energii. Pozbędziemy się tych obiektów, które od dłuższego czasu nie są uniwersytetowi, czy od pewnego czasu nie są mu już potrzebne, a zatem będziemy oszczędniejsi w codziennych wydatkach. Ale powtórzę to jeszcze raz. Uczelnie publiczne w Polsce od jakiegoś czasu przeszły w tryb zarządzania kryzysowego. I to na pewno jest postulat wymierzony do rządzących, do naszego ministerstwa, że trzeba to wziąć pod uwagę. Bo inaczej co jakiś czas będziemy się z takim kryzysem borykać.
0: Czyli funkcjonowanie bieżące uczelni zagrożone nie jest.
1: A absolutnie.
0: Jak z inwestycjami, na przykład Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności, budowa akademików?
1: To jest równie ważne pytanie, dlatego że Uniwersytet Śląski bardzo intensywnie się rozwija od swojego powstania, a w ostatnich latach szczególnie dynamicznie. I byliśmy bardzo mocno niedofinansowani, jeśli chodzi o infrastrukturę eksperymentalną w zakresie nauk przyrodniczych, przede wszystkim eksperymentalnych. I te dwie inwestycje ogromnie nas cieszą. Czyli my się musimy rozwijać, musimy stwarzać lepszą bazę dla studentów, lepszą bazę dla naukowców, także po to, żeby nie mierzyć się z tymi problemami, o których dzisiaj rozmawiamy. Żeby przyciągać biznes, żeby przyciągać otoczenie gospodarcze, żeby móc zaoferować badania i kształcenie na tyle wysokim poziomie, żeby na podobne kryzysy się uodpornić.
0: Panie profesorze, czy ten plan optymalizacji kosztów musi wystarczyć? Czy jest jakaś szansa na wsparcie ze strony Ministerstwa Nauki?
1: Jesteśmy w trakcie rozmów. Ja w przyszłym tygodniu wybieram się na spotkanie z panem ministrem. Będziemy także o tym rozmawiać. Ministerstwo ma świadomość tego, że uczelnie są niedofinansowane w dostateczny sposób, dlatego w poprzednich latach uzupełniały koszty subwencji zwykle pod koniec roku. W tej chwili mamy sytuację trudną, dlatego że polityka zrozumiałych zupełnie zbrojeń i wydatków na zbrojenia przesunęła ten ciężar dodatkowych wydatków na ten resort. I ja to rozumiem, jako obywatel chcę być bezpieczny, no ale z uczelniami też trzeba pod tym względem coś zrobić.
0: Tymczasem studenci zbierają podpisy pod listem otwartym, kwestionującym rozwiązania oszczędnościowe, które przedstawiła uczelnia. Cytując fragment, jesteśmy przekonani, że plany oszczędności związane z kształceniem oraz zapleczem socjalnym dla studentów nie tylko odbiją się negatywnie na procesie dydaktycznym, ale też przyniosą Uniwersytetowi Śląskiemu wymierne straty wizerunkowe. Co pan na to?
1: Studenci mogą się wypowiadać, powinni się wypowiadać, są równorzędnymi partnerami dyskusji o wszystkim, co się dzieje w uniwersytecie. Chcę ich uspokoić. Zabezpieczenie socjalne dla nich się absolutnie nie zmieni. Pojawiła się gdzieś taka pogłoska, którą dementuję zasadniczo, że mielibyśmy rezygnować z akademików. Nie tylko nie rezygnujemy z akademików, ale czynimy bardzo intensywne starania, żeby budować nowe na kampusie katowickim, w centrum miasta. Podobnie studenci tego nie odczują, jeśli chodzi o codzienną dydaktykę. My optymalizujemy liczbę godzin w programach kształcenia, ale broń Boże, ich nie ścinamy z powodów oszczędnościowych. Po prostu są dostosowane do tego, co jest w najlepszych uniwersytetach w Polsce.
0: Tutaj jedna zbiórka podpisów, a tymczasem jest jeszcze jedna, bo naukowcy z różnych ośrodków w kraju apelują między innymi o zwiększenie finansowania nauki do 3% PKB. W ich ocenie w polskiej nauce brakuje pieniędzy na godne wynagrodzenia, stabilne warunki dla studentów i doktorantów oraz prowadzenia badań, i opublikowali petycję w tej sprawie. Aktualnie polska nauka jest dla pasjonatów?
1: No niestety tak, a zwłaszcza dla młodych pasjonatów, a na tych nam zależy, nie chcę powiedzieć, że najbardziej, wszyscy są ważni, ale jeśli ma funkcjonować ciągłość w badaniach naukowych i kształceniu, to musimy pozyskiwać utalentowanych młodych ludzi, a oferta, jaką mamy dla nich, jeśli chodzi o wynagrodzenie podstawowe, jest słaba. I cieszy mnie ten głos, on się zbiegł z naszą rozmową zupełnie przypadkowo, ale jeśli nasze wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe wynoszą mniej więcej 1,1 PKB, średnia w Europie jest 2,2, no to proszę zobaczyć, jaki dystans nas dzieli od średniego poziomu, a przecież mamy aspirację bycia jedną z najmocniejszych gospodarek świata.
0: Wśród osób, które poparły petycję, są przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, między innymi z Katowic. Czy pan by się podpisał, panie profesorze?
1: Obiema rękami.
0: Spotykamy się w okresie maturalnym, wspomnianym na początku, a po maturach przyjdzie czas na wybór kierunku studiów. Czy pojawią się jakieś nowości na Uniwersytecie Śląskim, jeśli chodzi o kierunek?
1: My mamy ogromną ofertę i bardzo bogatą, i każdy, kto chce studiować w uniwersytecie, czyli w tej uczelni, która ma najbogatszą, najszerszą ofertę, znajdzie coś dla siebie. Poza tym postawiliśmy mocno na indywidualizację kształcenia. Zakładamy, że student często lepiej wie, czego chce się uczyć i jakie wykształcenie chce zdobywać. W związku z tym stworzyliśmy taki system, który oprócz programu kierunkowego pozwala studentowi wybierać niemalże w całym uniwersytecie, aby tworzyć unikalną ścieżkę kształcenia. Dzisiaj to staje się coraz bardziej ważne. To studenci chcą decydować, czego i jak chcą się uczyć.
0: Internetowa rejestracja kandydatów rusza na początku czerwca.
1: Tak, jesteśmy przygotowani. To już jest w całości zautomatyzowane, uproszczone i wszystkiego się można dowiedzieć, nie ruszając się z domu.
0: Panie profesorze, a jaka przyszłość czeka polskie uczelnie? Patrząc teraz chociażby na samorządowców, którzy mówią, że mają problem z wypełnieniem klas w szkołach podstawowych. Czy podobne zjawisko da się zaobserwować na Uniwersytecie Śląskim? W sensie niż demograficzny. Czy to na razie jeszcze was nie dotyczy?
1: Jeszcze nie. Dane demograficzne mówią, że te dwa najbliższe roczniki będzie charakteryzować zwyżka demograficzna, więc uczelnie tego jeszcze nie odczują. Natomiast obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, I tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe. I tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej. Kłaniam się tu i zwracam nie tylko do ministra spraw zagranicznych, ale i do pana wojewody, aby mieć na uwadze to, że nie tylko studenci i obcokrajowcy, którzy chcą studiować spoza Unii w naszych uczelniach, ale także naukowcy potrzebują tego wsparcia. Powinni być zweryfikowani, musimy czuć się bezpiecznie, ale jeśli będziemy im przeszkadzać w chęci studiowania, to ten problem się odbije na kondycji polskich uczelni.
0: Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, był gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia dla państwa.

0: ma.
1: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Służby przekazują, że w dalszym ciągu z dużymi kłopotami trzeba liczyć się na drodze 46 w Janowie. To północna część województwa śląskiego. Tam w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką 723 ruch skutecznie utrudnia zepsuta ciężarówka. Jezdnia w stronę Częstochowy nadal jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. W Katowicach mocno przytkany jest wlot do centrum, jadąc drogową trasą średnicową od strony Zabrza. Poza tym zwalniamy też na drodze 86, jadąc od Sosnowca czy od Tychów. 86 przetyka się także w Będzinie na wysokości Syberki i przy zjeździe w ulicę Wolności, gdzie dziś ma zostać wprowadzona już stała organizacja ruchu i zniknąć mają zwężki w ciągu dnia. Wracamy do stolicy województwa śląskiego, bo dość ciasno jest też m.in. na Grundmana, 73 Pułku Piechoty, Mikołowskiej Armii Krajowej, Ligockiej, Kościuszki Ceglanej czy Granicznej. Droga 79 zwalnia w centrum Mysłowic w katowickim Zawodziu, ale też cały czas na granicy Jaworzna i Sosnowca. 691 404 400 to numer alarmowy Autoradia.

0: Jest 8. O problemach finansowych uczelni mówił w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie z udziałem prezydenta odbędą się uroczystości związane z pochówkiem żołnierzy niezłomnych. W 2029 roku Tychy zyskają kolejowe połączenie z Bieruniem. Jest przetarg w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Uniwersytet Śląski planuje wdrożyć oszczędności. Uczelnia zamknęła ubiegły rok ze stratą wynoszącą 33 miliony złotych. Jej codzienne funkcjonowanie jest na tyle kosztowne, że subwencja ministerialna tego nie pokrywa. Jednak jak podkreślił w porannym programie Radia Katowice rektor uczelni profesor Ryszard Koziołek, strata to nie dług. Uniwersytet zachowuje stabilność finansową. Planowane jest wprowadzenie planu naprawczego. Uczelnia będzie oszczędzać na kosztach infrastruktury i energii. Pozbędzie się także obiektów, które nie są już jej potrzebne. Zachowane zostaną warunki zatrudnienia i studiowania. Jak dodał profesor Koziołek, sytuacja uniwersytetu to bardzo poważny sygnał, że finansowanie uczelni w Polsce zaczyna być niewystarczające. Całej rozmowy mogą Państwo wysłuchać na stronie www.radiakatowice. Uroczystości państwowe związane z pogrzebem żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka odbędą się dzisiaj w Kamysznicy na Żywiecczyźnie. Była to największa formacja podziemia opozycji antykomunistycznej na Śląsku i Podbeskidziu. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Żołnierze zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we wrześniu 1946 roku w akcji o kryptonimie Lawina. Jak mówi Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, szczątki żołnierzy były długo poszukiwane.
2: Tych żołnierzy, których zamordowano w czasie pozornych transportów, Instytut Pamięci Narodowej poszukiwał od 2012 roku. Znaczną część ofiar tej komunistycznej zbrodni udało się odnaleźć i część zidentyfikować. Te masowe groby zostały odnalezione w Starym Grodkowie i w Malarzowicach Wielkich. Będziemy oddawali honory i ostatnią posługę 57 żołnierzom kapitana Henryka Flamy Bartka. Nie są to wszyscy odnalezieni, kilku zostało wcześniej pochowanych.
0: A zgodnie z wolą bliskich, żołnierze spoczęli w grobach rodzinnych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Będzie nowe połączenie kolejowe w województwie śląskim. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na prace związane z modernizacją i przywróceniem do pełnej funkcjonalności linii łączącej Tychy z Bieruniem. Inwestycja obejmie wymianę około 12 km starych i budowę około 3 km nowych torów, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK.
3: Linia kolejowa na odcinku Tychy Lodowisko Bieruń Stary zostanie zelektryfikowana. Planuje się montaż około 8 km nowej sieci trakcyjnej. Pociągi pasażerskie osiągną prędkość do 120, a towarowe do 80 km na godzinę. Dzięki modernizacji 5 przejazdów kolejowo-drogowych zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu.
0: Przebudowane zostaną istniejące, a także wybudowane będą nowe przystanki i stacje. W pierwszym kwartale przyszłego roku ma zostać podpisana umowa z wykonawcą prac na linii kolejowej Tychy-Bieruń, a wszystko ma być gotowe w 2029 roku. 55 projektów zgłosili mieszkańcy Rybnika do budżetu obywatelskiego. Wśród nich jest 47 zadań dzielnicowych, co najmniej po jednym w każdej rybnickiej dzielnicy. Tegoroczna 14. edycja budżetu to ponad 7,5 miliona złotych. Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania poznamy do 4 września. Potem odbędzie się głosowanie.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Od 19 do 22 stopni dzisiaj w regionie. Do końca dnia zmienna aura z przelotnym deszczem. Lokalnie zagrzmi.
5: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
6: Reklama. FC Body Care Częstochowa pomaga odzyskać niezależność w podróży. Przystosowujemy auta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. U nas wykorzystasz środki z PFRON na zakup lub doposażenie auta w programach SAM i aktywny samorząd. FC Body Care. Ruszaj wygodnie, bezpiecznie, bez barier. Częstochowa, ulica Żółkiewskiego 18.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Pan Tadeusz stwierdza, że jeśli zakupy, to tylko tradycyjną drogą, czyli że w siatce, a nie w sieci. Pani Weronika, a propos hasła takiego, żeby było łatwe do zapamiętania, a jednocześnie trudne do rozszyfrowania. Polecam kawałek przysłowia lub refrenu, który się lubi.
1: Okej.
0: O internetach dziś w Radiu Katowice, 7 minut po godzinie 8. Rafał Kierowski, dzień dobry.

0: panującym królem Polski. A jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
1: Ścieżki miłości.
2: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22:15.
3: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
2: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
4: Ogłoszenie nadawcy.

0: Maciej Musiałowski śpiewał Flora. Czekamy zatem na ciąg dalszy i na przykład na singiel pod tytułem Fauna. Kwadrans po godzinie 8. 127 dzień roku, 7 dzień maja, Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, Światowy Dzień Hasła. Do tych tematów wracamy sukcesywnie dziś w porannym programie Radia Katowice. Świętują Róża oraz Gizela. Co się tutaj pierwej działo? Darek Kalendarek.
1: Zaraz kiwam powiem, co się tutaj pierwej działo. 7 maja 1756 wielko fojera spoluła półskoczowa. Ogień wybuchnął w zabudowaniach browaru miejskiego i gipko łobił całe miasto. I spolął więcej niż 100 domów. Po tę tragedię zaczynali stawiać skoczowie murowane chałupy na kerę, część pieniędzy do cesarz austriacki. 7 maja 1874 urodził się Józef Szafranek, farosz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, zwany śląskim Rejtanem. Bez 35 lat swojej posługi zdobył wielki autorytet w mieście. Pomogł biednym i zwalczył plagę alkoholizmu. Doprowadził do powstania szpitala miejskiego, katolickiego gimnazjum męskiego i szkoły żeńskiej. Otwarł biblioteka, czytelnia i amatorski teatr. Sprowadził do pomocy 3 zakony żeńskie. Bronił interesów mieszkańców Śląska jako poseł do pruskiego Zgromadzenia Narodowego. 7 maja w Hajdukach Wielkich rodził się Henryk Alszer, futbaler, reprezentant Śląska i Polski, olimpijczyk z Helsinek z 1952. Największe sukcesy święcił, jak grał w ruchu Chorzów. 7 maja 1930 w Gliwicach urodził się Horst Bieniek, niemiecki pisarz, tłumacz i reżyser filmowy. 7 maja w Mikołowie przyszło na świat Andrzej Wojaczek, aktor, brat poety Rafała Wojaczka. W 2000 ślos ze sceny życia. Dzisiaj 100 lat możemy zaśpiewać Ireneuszowi Dudkowi, czyli Szakinowi Dudi, urodzonemu w Katowicach kompozytorowi, wokaliście, autorowi tekstów, który nie ino gro i śpiewu, ale też wymyślił i od 1981 roku organizuje największy w Polsce festiwal bluesowy Rawa Blues. 7 maja 1955 urodził się Michał Smolusz, dziennikarz, publicysta, scenarzysta, reżyser, który za życie był znany ze swoich felietonów. 7 maja 1977 najprawdopodobniej na zlecenie esbeków zabity został Stanisław Pyjas, urodzony w Gliwicach student i działacz opozycji okresu PRL-u. 7 maja 1994 pierwszy raz wyświetlili film Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kuca o tym, jak to na początku stanu wojennego zomowcy szczylali do górników z kopalni Wujek.
2: Pacyfikują jastrzębskie kopalnie. Nadchodzi nasza kolej.
3: Strzelają! Strzelają!
4: Uciekajcie! Uciekajcie!
5: Morderca!
6: Nie wyjdziecie stąd. Teraz zobaczycie, coście zrobili.
1: I to z tych historii, którą się z wami dziela, byłoby dzisiaj na tela.
0: Dariusz Schmidt, dziękujemy. 19 minut po godzinie 8. Świętują również Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia. Wszystkiego najlepszego.

0: 25 minut po godzinie 8, już za momencik bardzo szczegółowe autoradio w Radiu Katowice, a także skrót najważniejszych informacji.
1: Reklama.
2: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
3: Każdego dnia. Każdego dnia.
1: Reklama.

0: 8:29.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Bardzo szczegółowe autoradio w Radiu Katowice. Północ, południe, centrum naszego regionu. Zapraszam, Marcin Kazek-Wielgus.
2: No, zaczynamy od Katowic, gdzie cały czas mocno przetkany jest wlot do centrum, jadąc DTS-ką od strony Zabrza. Poza tym zwalniamy też na drodze 86, jadąc od Sosnowca czy od Tychów. 86 przytyka się też w Będzinie, szczególnie na wysokości Syberki. O tej porze wolniej jedziemy S1 przez Dąbrowę Górniczą. Zwalniamy na jezdniach w obu kierunkach, mniej więcej na wysokości węzła Podlesie. I wracamy do stolicy województwa śląskiego, bo dość ciasno jest m.in. na 73. Pułku Piechoty, Kościuszki, Grundmana, Mikołowskiej, Armii Krajowej, Ligockiej, Ceglanej czy Granicznej. Autostrada A4 ze spowolnieniem ruchu jest w rejonie węzła Brzęczkowice oraz przed węzłem Murckowska, jadąc w stronę Gliwic. I jeszcze Tychy, gdzie zwalniamy przede wszystkim jadąc drogą 44 przez Urbanowice. I przenosimy się teraz na północ województwa śląskiego. Drogi w tej części regionu monitoruje o poranku Krzysztof Słabikowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. W Częstochowie wzmożony ruch, ale bez poważnych utrudnień. Na drodze krajowej 43 w Lgocie w związku z przebudową skrzyżowania utrudnienia i korki zarówno w kierunku Kłobucka, jak i Częstochowy. W zawierciu noga z gazu na obrońców Poczty Gdańskiej, Wojska Polskiego i Paderewskiego. Wolniej jedzie się także drogą wojewódzką 786 przed Koniecpolem. Bezpiecznej podróży.
2: Bardzo dziękujemy i zaglądamy do Bielska-Białej, gdzie czeka na nas Andrzej Ochodek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Na jedynce między Czechowicami, Dziedzicami a Bielskiem Białą w miejscu budowy wiaduktu zdecydowanie zwalniamy, a na wszystkich wjazdach do Żywca, zwłaszcza od S1 postoimy, przytyka się główne skrzyżowanie na Wiślance w Skoczowie. Mamy dziś dwie tak zwane nadzwyczajne sytuacje. W Kamesznicy na Żywiecczyźnie odbędzie się ceremonia pogrzebowa szczątków żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z udziałem prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Od 9 do 15 planowane jest całkowite zamknięcie ulic Dworkowej i Beskidzkiej, z wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji. Poza tym pomiędzy 10 a 14 należy się liczyć z krótkotrwałymi zamknięciami ulicy Krzywej. Dla osób, które chcą wziąć udział w uroczystości, wyznaczono parkingi przy Kamieniołomie i Kościele Parafialnym. Drugie utrudnienie to kolarskie kryterium asów. Tutaj pomiędzy 11 a 14 trzeba uważać na trasie Wilkowice-Zarzecze, Międzybrodzie Żywieckie i Bialskie, Porąbka, Targanice, Kocierzych, Wałcki i Łękawica.
2: Bardzo dziękujemy za tę informację, a kolejny raz na drogi regionu wyjedziemy przed 9.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Do 9:30 godziny skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk.
5: Uniwersytet Śląski planuje wdrożyć oszczędności. Uczelnia zamknęła ubiegły rok ze stratą wynoszącą 33 miliony złotych. Jej codzienne funkcjonowanie jest na tyle kosztowne, że subwencja ministerialna tego nie pokrywa. Jak mówił w porannym programie Radia Katowice rektor uczelni profesor Ryszard Koziołek, uniwersytet będzie oszczędzać na kosztach infrastruktury i energii. Pozbędzie się także obiektów, które nie są już potrzebne. Śląscy strażacy pomogą gasić pożar lasu w województwie lubelskim. Po godzinie 6 wyruszyła kompania gaśnicza ze sprzętem służącym do dystrybucji wody. Zespół liczy 83 strażaków i 21 pojazdów. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą. Zapewnił o tym kilka minut temu przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szczątki blisko 60 żołnierzy ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, uczestników walk o niepodległość Polski w latach 1945-46, zostaną uroczyście złożone na cmentarzu wojennym w Kamesznicy na Żywiecczyźnie. W ceremonii weźmie udział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Park kieszonkowy powstaje na osiedlu Granitowa w Bieruniu. W mieście będą też 4 zielone przystanki. Wszystko w ramach projektu o nazwie Bieruńsko-Gruba – Moje miejsca na ziemi. Z przeszłości do przyszłości – transformacja górniczej społeczności. Inwestycje są finansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Reklama. W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – Muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Reklama.
0: Za 25 minut będzie 9, więc już za chwileczkę, już za momencik numer do radia trzeba będzie wykręcić. Tak bym to ładnie zrymował, bo będzie, proszę Państwa, konkurs z podwójnym zaproszeniem na bardzo fajny koncert do wzięcia. Proszę być z nami, szczegóły za moment.

Piosenka jak najbardziej na czasie, wszak zaliczonej matury na 5 życzymy. Wszystkim tym, którzy właśnie... No nie, jeszcze nie. Za 20 minut zaczną pisać rozszerzony język obcy. 21 minut i będzie godzina 9. Proszę Państwa, jest podwójne zaproszenie na Jazz One Night w Cavatina Hall. Adam Bałdych i znakomici jazzowi goście. Jest naprawdę uczta dla prawdziwych, wyrobionych konsumentów muzyki. Jazz One Night Cavatina Hall to jest 9 maja o godzinie 18.30. Fantastyczny koncert się szykuje. Adam Bałdych solo, Jacob Carlson ze Szwecji, a także Adam Bałdych w kwintecie z towarzyszeniem Jakuba Mizerackiego oraz gościa specjalnego Kuby Więcka. To wszystko już 9 maja o godzinie 18.30. Jest podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jazz One Night Cavatina Hall. Kto ma ochotę? 32 205 10 22. Śmiało można wykręcić ten numer pod warunkiem, że się nie wygrało niczego w Radiu Katowice w ciągu ostatnich 3 miesięcy, więc kto ma czyste konto, jeśli chodzi o nagrody, no to 32 205 10 22. Proszę dzwonić.

0: mistrze wyłączenia przeróżnych gatunków i wybierania z historii muzyki tego, co najlepsze. Tame Impala i Janie w Radiu Katowice, a z nami pan Tomasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A, jest pan Tomasz, dobrze, bo już się bałem, że gdzieś pan zniknął, bo ostatnio nam tutaj rzeczy martwe złośliwością się wykazują, ale dzisiaj akurat w porządku. Dobrze. Panie Tomaszu, z Częstochowy, skąd pan dzwoni do Bielska-Białej, jest kawałeczek, ale myślę, że warto. Taka noc jak Just One Night w Cavatina Hall zdarza się tylko raz. Może częściej niż raz, ale z takim udziałem, no to jest naprawdę rzecz godna rozgrywki konkursowej na antenie Radia Katowice. Pan jest?
1: Chętnie bym spróbował.
0: Dobra, okej.
1: Pojechać do Bielska.
0: Dobra. Myślę, że nie będzie tak trudno, jakby się wydawać mogło. Proszę pana, nasz konkurs nazywa się Co było wczoraj. Wczoraj, podobnie jak i dzisiaj, była matura, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. No i teraz pan uważnie posłucha, bo wczoraj informowaliśmy o maturze wczorajszej, jako że to było wczoraj, i teraz pan zamieni się w słuch. W informacjach mówiliśmy o tym mniej więcej tak.
2: Dzisiaj przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych. Ponad 95% zdających wybrało...
0: No właśnie, ponad 95% zdających wczoraj wybrało jaki język, panie Tomaszu?
1: No myślę, że tak jak moja córka, język angielski.
0: Sprawdźmy.
2: Dzisiaj przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych. Ponad 95% zdających wybrało język angielski.
0: Tak jest!
1: Yes!
0: Yes! That's right! And the winner is Mr. Tomasz in Radio Katowice. Tak się wygrywa, właśnie. Podwójne zaproszenie w pana ręce, proszę pana. Córa, pan mówi, też zdawała wczoraj.
1: Tak, tak.
0: I podobnie jak
1: wie... Dzisiaj też zdaje.
0: Dzisiaj też, rozszerzony.
1: Rozszerzony angielski, tak, mhm. Dokładnie.
0: I jest podobnego zdania jak większość pytanych przez nas wczoraj maturzystów, że łatwizna?
1: Tak, raczej tak. Chociaż jakieś tam mieli się zdarzyły małe błędy, ale...
0: No tak.
1: Dzisiaj jest ważniejszy dla niej, więc...
0: Rozumiem. To trzymamy kciuki w takim razie za w ogóle zdaną maturę i za wszystkich maturzystów. Pan Tomasz pozdrawia?
1: Pozdrawiam. No, zacznijmy od maturzystów i mojej córki.
0: Jasne.
1: Całą rodzinę, zwłaszcza moich synów, którzy najbardziej się emocjonują konkursami Radia Katowice.
0: Okej.
1: Okay. Wszystkich. No i pana, całą ekipę z radia i wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki piękne. Pozdrawiamy. Panie Tomaszu, pan oczekuje kontaktu z naszego działu promocji. Szykuje się pan na 9 maja Bielsko-Biała Cavatina Hall, Jazz One Night, Adam Bałdych i znakomici goście. To wszystko będzie pana udziałem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam również.

0: 7 minut i będzie godzina 9. Uniwersytet Śląski będzie oszczędzać. O przyczynach strat finansowych mówił w Radiu Katowice rektor profesor Ryszard Koziołek. Do tej rozmowy wrócimy w najbliższych informacjach Radia Katowice.
1: Reklama.
2: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga.
3: Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
4: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Przekułam pasję w karierę naukową.
10: Studiuję i jednocześnie pracuję.
11: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
9: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
10: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
11: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
9: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
12: Mogę eksperymentować

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Jeszcze trzeba liczyć się z utrudnieniami w północnej części województwa, dokładniej w Janowie, gdzie w ciągu drogi krajowej nr 46 przy skrzyżowaniu z wojewódzką 793 stoi zepsuta ciężarówka. Jezdnia w stronę Częstochowy, jak informują służby, nadal jest zablokowana, nadal trzeba więc korzystać z objazdu. Z utrudnieniami trzeba liczyć się też na drodze 43 w Lgocie, gdzie mamy prace drogowe, które generują korki. Zator o tej porze utworzył się na dąbrowskim odcinku drogi ekspresowej S1 przed węzłem Podlesie. Na pasach w stronę Tychów miało dojść do zdarzenia drogowego. Korek sięga węzła Gołonóg. Zaglądamy teraz do Katowic, gdzie cały czas korkuje się w lot do centrum od strony Sosnowca i Tychów, jadąc z drogą 86, jak również od strony Zabrza czy Chorzowa, jadąc drogową trasą średnicową. Z zatorem mierzymy się też na 73. Pułku Piechoty, na Kościuszki, Mikołowskiej, Ceglanej, Granicznej czy Dudy Gracza. Na południu regionu największy ścisk mamy na wlotach do Żywca, jadąc od strony ekspresówki. Zwalniamy też, jadąc drogą 52 przez Kozy. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg.

0: Jest 9. Uniwersytet Śląski będzie oszczędzać. O przyczynach strat finansowych mówił w Radiu Katowice rektor profesor Ryszard Koziołek. Śląscy strażacy pomagają gasić pożar lasu na Lubelszczyźnie. Żywiec coraz bliżej uchwały krajobrazowej, czyli przepisów porządkujących miejską przestrzeń.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Uczelnie w Polsce przeszło od jakiegoś czasu w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy uniwersytet zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Profesor Koziołek ocenił, że podobna sytuacja dotyka wielu uczelni w Polsce, co pokazuje, że finansowanie zaczyna być niewystarczające.
2: Nasze przychody, czyli to, co uczelnia pozyskuje przede wszystkim ze środków ministerialnych w postaci subwencji, ale także w postaci środków własnych, okazały się niewystarczające w stosunku do kosztów, które założyliśmy i korygowaliśmy w ciągu roku, stosownie do rosnących cen. Po prostu codzienne funkcjonowanie uczelni jest na tyle wysokie, że subwencja ministerialna go nie pokrywa.
0: Uniwersytet Śląski zapewnia, że bieżące funkcjonowanie i inwestycje nie są zagrożone. Jednocześnie przygotowano plan optymalizacji kosztów.
2: Te najważniejsze grupy pracowników, studentów i doktorantów efektów tego planu nie odczują. Będziemy oszczędzać na kosztach infrastruktury, na kosztach energii. Pozbędziemy się tych obiektów, które od dłuższego czasu nie są uniwersytetowi, czy od pewnego czasu nie są mu już potrzebne, a zatem będziemy oszczędniejsi w codziennych wydatkach.
0: Profesor Ryszard Koziołek zapowiedział, że w przyszłym tygodniu planuje spotkać się z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Tematem rozmów będzie ewentualna pomoc dla uczelni ze strony resortu. Śląscy strażacy pomagają gasić pożar lasu na Lubelszczyźnie. Po godzinie 6 do akcji wyruszyła kompania gaśnicza SOA z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Katowicach-Szopienicach, poinformowała Radio Katowice brygadier Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Wyjechała do działań na terenie województwa lubelskiego kompania SOA w składzie 83 strażaków i 21 pojazdów, głównie samochodów gaśniczych, a także samochodów wężowych i kłada. W skład kompanii wchodzą dwie magistrale wodne z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tychach i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bielsku-Białej.
0: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek. Obszar działań operacyjnych służb szacowany jest na ponad 1000 hektarów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Żywiec coraz bliżej uchwały krajobrazowej, czyli przepisów porządkujących miejską przestrzeń. Chodzi o reklamy, billboardy, czyli wszystko to, co zaśmieca ulice i zasłania widoki, jeśli nie jest umieszczane według określonych reguł. Prace nad uchwałą trwają od prawie 2 lat. Wkrótce projekt ma trafić pod obrady Rady Miasta. A dzisiaj o 16:00 w Urzędzie Miasta w Żywcu odbędzie się publiczna debata na temat korzyści i strat, jakie może przynieść przyjęcie dokumentu. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy zainteresowani są tym tematem. Uchwały krajobrazowe w naszym regionie mają już m.in. Sosnowiec, Cieszyn czy Mikołów. Znana jest lista 44 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziś będzie można je poznać podczas publicznej prezentacji, która odbędzie się o 17:00 w Centrum Usług Społecznych. A głosy będzie można oddawać od 25 maja do 3 czerwca, zarówno przez internet, jak i w formie tradycyjnej.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Od 19 do 22 stopni dzisiaj w regionie. Do końca dnia zmienna aura z przelotnym deszczem. Lokalnie możliwe burze.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
4: Reklama.
5: Musical wszechczasów. The Phantom of the Opera. Andrew Lloyda Webbera. Po raz pierwszy w Polsce w monumentalnej odsłonie. Olśniewające kostiumy. Efekty specjalne. Muzyka, którą kochają miliony. Już w czerwcu w Pre-Zero Arena Gliwice oraz Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety dostępne na biletomat.pl oraz eventim.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Modele z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia.

0: Jak co roku o tej porze, szanowni państwo, niektórzy pogodowi guślarze już poprawiają kaptury, zerkają w kalendarz, no i wieszczą niebawem majową apokalipsę. Cztery jeźdźcy, pankracy, serwacy, bonifacy, zimna Zośka w teorii mają nam przynieść ostatnie, ale dla wielu roślin bardzo bolesne majowe przymrozki. Ale, no właśnie jest ale. Po pierwsze, mamy dzisiaj dopiero 7 maja, więc zimni ogrodnicy to jeszcze stoją za kulisami i czekają. Po drugie, u nas dzisiaj to nie wygląda na taki mroźny dramat. To raczej taki weź parasol, niebo ma jakieś tam humory. Zresztą sprawdzimy, co się dzieje za naszymi oknami już teraz.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Kwadrans po 10. Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: No ja właśnie. Ci
2: powiem, Gizela święta zimy nie pamięta, to do tych ogrodników tak, no, także także nie będzie zimno.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: No, chociaż troszeczkę chłodniej niż ostatnimi czasy.
0: No, musiałeś po prostu dodać swoje. No, dobra, słuchamy w takim razie. 7 maja, co nam przyniesie?
2: Dziś taka niżowa aura od północnego zachodu napływa do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju przeważnie zachmurzenie duże, choć pojawiać się będą też w ciągu całego dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie i na południu kraju również mogą pojawić się burze, gdzieniegdzie z gradem. Ale jeżeli te burze się pojawią, to głównie po południu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23, a nawet 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami dość silny i porywisty z kierunków północnych. Tylko na południowym wschodzie kraju wiatr będzie wiał południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wysoko w górach porywy wiatru będą sięgać 70 km na godzinę. W województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże, do południa bez deszczu, ale po południu i wieczorem lokalnie, szczególnie na Jurze, możliwe będą przelotne opady deszczu i trochę chłodniej niż ostatnio bywało. Na termometrach dziś maksymalnie do 20 w Katowicach i w metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 również w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu, do 20 w Lublińcu, w Tarnowskim górach do 19, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie, spójrzmy, rzeczywiste wynosi w Katowicach 976, mierzone na poziomie morza 1009, jednak będzie rosnąć. Biometr dziś, proszę państwa, tak do południa obojętny, a potem już po południu zamieni się w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, czyli pogoda wypisz, wymaluj, taka jak dziś. Z tym, że nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie nadal sporo chmur, ale już większe przejaśnienia, nie powinno raczej padać, a temperatura w zakresie 16-19 stopni, czyli już będzie rosnąć. Wiatr słaby z północy, w niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza.
0: No dobrze, no dobrze. Jest dobra wiadomość, jest słoneczko w tej prognozie pogody też, więc bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: Dariusz Schmidt, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w naszej aplikacji.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.

0: Reklama.
1: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
2: Każdego dnia.
0: Reklama.

0: Lekkie załamanie pogody, ale szanowni państwo, kultura, proszę państwa, ma tę przewagę nad pogodą, że nawet kiedy pada, potrafi człowieka z domu wyciągnąć, a w Stolicy Kultury dzieje się bardzo dużo. Gdzie warto zajrzeć, gdzie czego posłuchać, co zobaczyć i przy czym na chwilę zwolnić, sprawdza Marta Dobrowolska-Damszel w Radiu Katowice.
1: Bielsko-Biała. Polska Stolica Kultury.
2: Od młodzieńczej rebelii w Linorycie przez potężną dawkę energii gospel, aż po literackie spotkania z robotem w tle. Kulturalnie Bielsko-Biała nie daje w tym tygodniu chwili wytchnienia. Zaczynamy od wizyty w punkcie 11. Tamtejsza wystawa Linorytów to efekt pracy młodzieży z bielskiego plastyka. Uczniowie wzięli na warsztat codzienny język, czyli napisy, komunikaty i skojarzenia, i przetworzyli je w formy wizualne pełne humoru, ale i społecznej refleksji. O projekcie Graforyzm mówi Aleksandra Tarnawa, szefowa punktu 11.
3: Ale najpierw nauka, wiedza, inspiracje, potem tworzenie linorytów, które pojawiły się zarówno na przystankach, ale właśnie stały się również muralem. Tutaj ozdabiają naszą witrynę i były też na przypinkach, ale przede wszystkim myślę, że połączyły tę grupę, dały im wielką siłę. I to, że wyszli w miasto w tak, myślę, że różny sposób, jak dało im to dużo doświadczenia.
2: Wystawy można oglądać tylko do połowy maja. Tak więc warto zarezerwować czas jeszcze w tym tygodniu. A w poniedziałek Polska Stolica Kultury ponownie wypełni się mocą muzyki gospel. To za sprawą 4. Międzynarodowego Festiwalu Gospel. Wydarzenia międzypokoleniowego, gdzie zaciera się granica między artystą a widzem. Międzynarodowa formuła tego przeglądu łączy warsztaty dla wokalistów z niezwykle żywiołowymi koncertami. Wykonawcy wystąpią w różnych świątyniach w kilku punktach miasta. Szczegóły znajdą państwo na stronie festiwalu.

0: Równie intensywnie będzie w Książnicy Beskidzkiej, która zaprasza na Tydzień Bibliotek. To święto literatury, ale i nowoczesności, bo na przykład czytelników w tych dniach będzie obsługiwał robot. To pokaz tego, jak technologia wspiera dostęp do kultury. W programie m.in. spotkanie z Katarzyną Groniec, znakomitą artystką i autorką nominowanych do nagród Kundli, to w środę o 17, a za tydzień w czwartek warsztaty kulinarne z Markiem Zarembą pod hasłem Chleb i Smarowidło. Jeszcze na deser zajrzyjmy do Galerii Bielskiej BWA. Przypominam, że czeka tam na Państwa wystawa Przedpokój. To kobiecy dialog Pauliny Poczętej i Małgorzaty Łuczyny, prowadzony za pomocą tkaniny. Mówi dyrektor galerii Agata Smalcerz.
1: To prezentacja dwóch artystek, które na co dzień nie pracują z sobą, znają się, ale działają w zupełnie odmiennych mediach. I obie artystki działają na emocjach, pracują w materiałach, które pozwalają im opowiedzieć historie zaczerpnięte z własnego życia. To są takie opowieści zahaczone w autobiografii, ale uzyskujące formę, która jest ciekawa dla widza.
0: Ekspozycja będzie dostępna w Bielskiej BWA do końca maja. Polecam i do zobaczenia na kulturalnym szlaku Bielska-Białej.
2: Radio Katowice, partnerem regionalnym Polskiej Stolicy Kultury.
3: A polecała i zapraszała Marta Dobrowolska-Damszal.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Niestety, główny inspektorat ochrony środowiska opublikował raporty za 2025 rok i wynika z nich, że wciąż mamy problem z pyłem. Także w naszym regionie, między innymi w Bielsku-Białej, polskiej stolicy kultury, w Częstochowie, w strefie śląskiej, nadal wraca też benzapiren, czyli ten wyjątkowo nieprzyjemny bohater sezonu grzewczego. Normy mają być ostrzejsze, monitoring dokładniejszy, no ale pytanie brzmi, ile zdrowia tracimy przez to, czym oddychamy każdego dnia? Na temat smogu zresztą teraz będziemy rozmawiać w naszym cyklu poradniczym. Stan środowiska naturalnego ma przecież bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka, a zła jakość powietrza co roku przyczynia się do około 46 tysięcy przedwczesnych zgonów, a to więcej niż łączna liczba zgonów z powodu wypadków, HIV i uzależnień, tak alarmują naukowcy, i to nie jest abstrakcyjny problem ekologów, tylko jeden z głównych czynników pogarszających zdrowie w Polsce. Od noworodków po seniorów, szanowni państwo. 20 minut zostało nam tylko do godziny 11. Dzisiejszą ekspertką w cyklu nauka każdego dnia jest profesor Małgorzata Kowalska z Katedry i Zakładu Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawia z nią Katarzyna Głuch-Juszkiewicz. Każdemu damy radę.
1: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
2: Dla nas, mieszkających na Śląsku, to nic nowego. Prawda, pani profesor?
3: Smog to nie jest nowa sprawa, bo to są niekorzystne warunki meteorologiczne i sprzyjające im koncentracje zanieczyszczeń powietrza. Znany co najmniej od 60 lat, bo pierwsze takie dobrze opisane ze względu na stan zdrowia zjawisko dotyczyło Londynu. Od tamtej pory poznaliśmy tę sytuację już i w Krakowie, i na Śląsku. Problemem tym w Krakowie zajmował się profesor Jędrychowski, który już nie żyje parę lat, a więc 20 lat obserwacji mamy tam. Te sytuacje, te alerty smogowe zostały opracowane dobrze. Natomiast co stało się obecnie? Sprawę po prostu nagłośniono dzięki internetowi, dzięki mediom. Informacja dotarła do ogromnej rzeszy społeczeństwa. W jaki sposób to oddziałuje na zdrowie i czy oddziałuje na zdrowie? I co można zrobić, żeby sytuację poprawić? Nieco zmieniły się źródła, struktura tych źródeł w emisji. My na Śląsku wiemy, to głównie sadza, produkty spalania węgla, ale i metale ciężkie, które były związane z hutnictwem. To już właściwie historia. Teraz nasze życie zmieniło się diametralnie. Mamy bardzo poważny udział transportu samochodowego, a także udział tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania węgla, drewna, ale również śmieci w naszych przydomowych piecach. Poszliśmy w drobniejsze cząstki, które mogą penetrować głębiej, nawet do krwioobiegu, stąd kardiolodzy też się wypowiadają na ten temat, do mózgu, ale także są to cząstki o innym składzie chemicznym. No, jeśli spalamy śmieci i są to produkty plastikowe, w sposób niekontrolowany, o ile kiedyś robił to głównie przemysł, to przemysł zainwestował w filtry, natomiast indywidualne źródła z dominującą przewagą indywidualnych pieców starego typu, no to tutaj ta emisja jest jakby niekontrolowana.
4: Kiedy byliśmy mali, rodzice zawsze kazali nam wietrzyć pokoje przed snem, żeby w nocy mózg się dotlenił. Jak jednak patrzymy na poziomy zanieczyszczeń w aplikacjach, to odechciewa się i wychodzić z psem wieczorem, i wietrzyć pokój. No to jak to jest z tym wietrzeniem?
5: Stukrotnego powiększenia na przykład jesteśmy w stanie takie cząsteczki zauważyć i te cząsteczki niestety wnikają do naszego organizmu.
3: Wszystkie problemy w układzie oddechowym to także jest efekt czynników biologicznych. Przecież my mieszkając w określonym mieszkaniu mamy to samo powietrze co nasz zewnątrz. Mało z nas ma klimatyzację z oczyszczaniem filtrem HEPA, prawda? Zatem wymiana tego powietrza no, jest konieczna, chociażby dla grzybów, pleśni. Otwarte okno całą noc niezalecane, natomiast przewietrzyć, żeby spowodować wymianę powietrza jak najbardziej. Tym bardziej, że no, tak jak badania pokazują, że te dzieciaki, które przy tych drogach z dużym ruchem samochodowym, one zdecydowanie częściej mają ataki właśnie astmy. To powoduje ubytek snu, bo one się budzą, te dzieci, świst, duszność. są niewyspane, stąd może w szkole nie mają takiej koncentracji, to powoduje absencję i tak dalej, więc to myślę w ten sposób.
2: Jaki wpływ może mieć smog na grupę seniorów?
3: Starzenie się społeczeństwa jest czymś zupełnie normalnym. My zdecydowanie dłużej żyjemy. W trakcie ostatnich 10 lat, średnio, no troszkę poniżej 10 lat wydłużyliśmy życie. A skoro żyjemy dłużej, to żyjemy z konsekwencjami naszego życia, a więc z nadciśnieniem, z cukrzycą, różnymi chorobami, z astmą czasami. I to nic dziwnego, tylko że my żyjemy dłużej. W związku z tym i obciążenie finansowe jest większe i przyrasta tych problemów pacjentów w poradniach. Natomiast prawdą jest, że w toku życia słabnie nasz układ odpornościowy. My już tak łatwo nie radzimy sobie właśnie z jakimkolwiek stresorem, chociażby z zanieczyszczeniem powietrza. W związku z tym częściej u tych osób występują zaostrzenia tych chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia także, bo to ma wpływ, a także często widzimy to w większej jakby umieralności także tych osób. Liczy się, że Ślązak średnio około 9 miesięcy życia traci z powodu zanieczyszczeń powietrza.
2: 9 miesięcy?
3: Tak. Takie są dane z międzynarodowych raportów, którzy używają tej samej metody. Potencjalne utracone lata życia wskutek zanieczyszczeń powietrza pyłem wynosi to 9 miesięcy.
1: Audycja powstała przy współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego.

0: Właściwie 8 minut do 11, szanowni państwo, to oznacza, że 8 minut zostało nam tylko do informacji. Później odkurzymy półkę historyczną z kolei, a będziemy odkurzać w stylu niezwykle modnym o największej konkurentce Coco Chanel, która potrafiła zrobić kapelusz z buta, której zawdzięczamy współczesny strój kąpielowy i która ubierała córkę naszej noblistki. Będziemy rozmawiać, proszę być blisko.
1: Reklama.
2: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub wskocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: FC Body Care Częstochowa pomaga odzyskać niezależność w podróży. Przystosowujemy auta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. U nas wykorzystasz środki z PFRON na zakup lub doposażenie auta w programach SAM i Aktywny Samorząd. FC Body Care. Ruszaj wygodnie, bezpiecznie, bez barier. Częstochowa, ulica Żółkiewskiego 18.
1: Reklama. Ogłoszenie nadawcy.
8: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat, ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
9: Ścieżki miłości.
10: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22.15.
11: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
10: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce. Opowiada Krzysztof Lewandowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Nie ma już utrudnień po zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej, gdzie korek miał kilkaset metrów, a zaczynał się przed węzłem Gołonów. Teraz zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Pyrzowic jedziemy płynnie, czego nie można powiedzieć o podróży drogą 43. Przypomnę, w Lgocie, to północ województwa śląskiego, trwają prace drogowe i mamy zmienioną organizację ruchu, co niestety generuje korki. Ruszyła rozbudowa ulicy Architektów w Gliwicach. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, które wiązać się będą ze zmianą w organizacji ruchu. Pierwsze zmiany obowiązują od wtorku na odcinku od Ciesielskiej do skrzyżowania z ulicy Architektów z Daszyńskiego, jadąc od strony Sośnicowic. Drugi wprowadzony będzie 20 maja na odcinku od skrzyżowania ulicy Architektów z Daszyńskiego, jadąc od strony centrum Gliwic do ulicy Geodetów. 691 400 400, czekamy na Państwa sygnały z dróg.

0: Jest 11. Spółka z Tajwanu, partnerem strategicznym budowy samochodu elektrycznego w Jaworznie, ogłosiło Ministerstwo Aktywów Państwowych. 21 czerwca odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i radnych w Pszowie. Kładka sąsiedzka, tak nazywać się będzie graniczne przejście na Sole, łączące gminę Haszlach z czeską Karwiną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Firma z Tajwanu, partnerem strategicznym Polski w budowie samochodu elektrycznego w Jaworznie. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie ze spółką, poinformował kilkanaście minut temu minister Wojciech Balczun. To nie jest projekt Izera, tylko zupełnie inna inwestycja, przekazał minister. Podziękował marszałkowi województwa śląskiego i władzom Jaworzna za wkład w realizację projektu. Wkrótce ma ruszyć budowa fabryki, a produkować mają być 3 modele samochodów elektrycznych. Będzie też ogłaszany konkurs na nazwy. W Bytomiu nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Tymczasem 21 czerwca zagłosują w sprawie swojego burmistrza mieszkańcy Pszowa. Postanowienie w tej sprawie wydał komisarz wyborczy w Bielsku-Białej. Zmiany władzy w mieście chce komitet referendalny Pszów od nowa. Komitet zarzuca burmistrzowi Piotrowi Kowalowi i Radzie Miasta m.in. brak transparentności, nierealne planowanie budżetu, zaniedbania w infrastrukturze i niewłaściwą politykę społeczną. By referendum było ważne, musi zagłosować w nim co najmniej 2750 uprawnionych do głosowania mieszkańców Pszowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie dostępne jest stoisko promocyjno-informacyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą poznać możliwości związane z pełnieniem służby. To okazja do bezpośredniej rozmowy z żołnierzami, mówi Ewa Borowik z Częstochowskiego Urzędu Pracy.
2: Można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, warunków służby oraz dostępnych benefitów. Punkt informacyjny będzie dostępny w naszej siedzibie cyklicznie, raz w miesiącu.
0: Punkt znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Dziś będzie czynny do godziny 13. Nowa graniczna kładka na Olzie, łącząca gminę Haszlach z czeską Karwiną, ma już oficjalną nazwę. Kładka sąsiedzka to prawie 70-metrowy stalowy most dla pieszych i rowerzystów, łączący sołectwo Pogwizdów oraz karwińską dzielnicę Łąki. Jej nazwę wybrali internauci. W głosowaniu wzięło udział około 30 tysięcy osób. Konstrukcja wykonana została w ramach projektu transgranicznego obu gmin za ponad 7 milionów złotych. I jak mówi wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń, jej powstanie to praktyczne i symboliczne spojrzenie na międzynarodowe projekty obu państw.
3: Ta kładka będzie miała nie tylko sens praktyczny, to znaczy dla pieszych oraz dla turystów na rowerach, ale przede wszystkim widać współpracę pomiędzy dwoma państwami i to, że ludzie cieszą się na te wspólne spotkania po obu stronach. Tak możemy poznać znowu bliskość obu narodów i wrócić do historii.
0: Kładkę wybudowała strona czeska, a gmina Haszlach domyka po polskiej stronie dojazd rowerowy od ulicy Sosnowej w Pogwizdowie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 6 czerwca w ramach wydarzenia Interreg na granicy.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Do końca dnia w regionie na przemian chmury z deszczem i większe przejaśnienia. Temperatura do 22 stopni.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Reklama.
6: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Radio Katowice. Każdego dnia.
9: 11:05, szanowni państwo, modne to będzie przedpołudnie w Radiu Katowice, a to wszystko za sprawą dzisiejszej bohaterki cyklu O czym milczy historia, a później zajmiemy się tym, dlaczego deszcz jest nam potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Proszę zostać z nami.

Kwadrans po 11:00. Moda od zawsze, szanowni państwo, jest dla nas istotna. Byli ludzie, którzy decydowali się, w co mamy się ubrać albo jak się rozebrać, żeby wzbudzić zainteresowanie nie tylko najbliższych. Któż nie zna takich nazwisk kreatorów mody jak Chanel, Dior, Gucci, Versace czy Yves Saint Laurent? Ale historia milczy o Elzie Scarapelli. A w swoim czasie porównywano ją do Coco Chanel właśnie i niejednokrotnie kreacje Elzy Scarapelli były bardziej efektowne. O niej właśnie to rozmawiają dziś w Radiu Katowice Urszula Pawlik i Marek Mierzwiak.

0: o czym milczy historia.
1: Madame Schiaparelli to książka, którą napisała Agnes Gabriel, opisując Elzę Schiaparelli, czyli projektantkę mody, która była na szczycie przez wiele, wiele lat i która u nas nie jest znana. Bardziej znamy Coco Chanel, a te dwie panie rywalizowały ze sobą od wielu, wielu lat. Natomiast ta powieść biograficzna opowiada o Elzie Schiaparelli, która naprawdę była fantastyczną projektantką mody.
2: Tak, Madame Schiaparelli była to kobieta, dla której moda, dla której ubranie było dziełem sztuki. I na to dzieło sztuki składała się współpraca z wybitnymi artystami dwudziestolecia międzywojennego. Współprojektował kreację Elzy Schiaparelli Dali. Słynna suknia z homarem, który nosiła Wallis Simpson na balu, gdzie anonsowano jej ślub.
1: To z księciem Edwardem.
2: To był projekt Salvatore Dali. Jean Cocteau. Suknia zodiakalna, którą nosiła Marlena Dietrich. To była suknia Elzy Schiaparelli. Suknia komoda. To była sukienka dwuczęściowa, która z przodu miała naszyte tak zaszewki, że one sprawiały wrażenie szuflad. Zresztą Maria Curie nosiła właśnie taki żakiet komodę. Kobieta, która ubrała naszą noblistkę na galę odbioru Nobla. Uszyła jej całą kolekcję do Szwecji. Kobieta, która wprowadziła rewolucję w modzie. Te kostiumy kąpielowe, które dzisiaj nosimy z wszytymi miseczkami, to jest wynalazek Schiaparelli z lat 30., który zrobił rewolucję w kostiumach. Zamki błyskawiczne, które w latach 30. nie były w poważaniu, były czymś wstydliwym. Kobiety miały swoje służące i eleganckie było zapinać dziesiątki guzików z tyłu na plecach. Ona w miejsce tych guziczków wprowadza zamek błyskawiczny. I to zamek błyskawiczny, który uchodzi za coś ordynarnego, wulgarnego. Ona mówi nie. To też może być ozdoba. Łączy sztukę ze sztuką projektową. Dla niej motywy tkanin, wzory tkanin rysują na wyścigi Cocteau i Salvatore Dali. Ją wspomaga również Picasso. Pozwolił jej swój słynny obraz Guernica przenieść na jedwab. I ona robi właśnie taką suknię. Sukienka lniana, lniana szmizjerka. To jest wynalazek Schiaparelli. Biały Wimbledon.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, stroje sportowe.
2: To są jej suknie. Wprowadza cały szereg elementów sportowych. Ta słynna koszulka polo. To jest Schiaparelli. Swetry z dzierganymi wzorami. No kultowy swetr z kokardą. Zresztą ona uwielbiała kokardy do marynarek. No tutaj mamy jej zdjęcie
1: na okładce,
2: gdzie mamy tą ogromną białą kokardę na tle czarnego żakietu. Życie osobiste nie było usiane sukcesami, bo pochodzi z bardzo dobrej rodziny, z bardzo zamożnej rodziny. Matka jest arystokratką. No niestety trafia na Hochstaplera z tytułem hrabiowskim, z którym ma niepełnosprawne dziecko. Dziecko jest po porażeniu dziecięcym. Łączy w sobie rolę żony, która pozbywa się męża, co nie było w dwudziestoleciu wojennym takie proste, dostaje rozwód.
1: No ale mąż okradł ją ze wszystkiego.
2: Ze wszystkiego mąż ją okrada, zostawia ją w nędzy do tego stopnia, że dziecko musi spać w kartonach po bananach, bo nie ma na wózek czy nie ma na kołyskę i dochodzi do ogromnego majątku, ale majątku, który nie zatrzymuje dla siebie. Majątku, którym się dzieli w przeciwieństwie do Coco Chanel. Cała wojna to są wykłady o modzie, gdzie ona zjeżdża Amerykę wszerz i wzdłuż, mając w jednym przypadku 28 tysięcy słuchaczek na stadionie. I wszystko, co zarobi, przeznacza na pomoc dzieciom, które ucierpiały w wyniku wojny, na lekarstwa, na wspomaganie lazaretów wojennych. Wspaniała projektantka, wspaniały człowiek, wspaniała kobieta, choć nie urodziwa, ale tak inteligentna, tak dowcipna, że jest duszą towarzystwa. No i do tego zgrabna, bo jest w stanie nosić te swoje odważne kolekcje. Suknia z homarem, która podobno jest najdroższą suknią na świecie. Kupiło ją Muzeum Mody za nieznaną cenę. Suknia, kościotrup, swetry, blazery, które weszły na salony.
1: Suknia,
2: szorty. Suknia, komoda, spodnio, spódnice, plisowane spodnie. I taką ikoną Schiaparelli numer jeden to jest Lady Gaga, która się bardzo chętnie ubiera w jej kreację, która pokazała na inauguracji Joe Bidena, śpiewając hymn Ameryki.
1: Zapraszamy do przeczytania tej książki. Dowiecie się państwo dużo więcej, niż my dzisiaj możemy powiedzieć o Madame Schiaparelli. Urszula Pawlik, Marek Mierzak. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia za tydzień.

0: jest piękne.
1: Rzeki są zwykle cierpliwe. Płyną sobie przez miasta, płyną przez wsie, pola i rzadko tak domagają się naszej uwagi. Ale kiedy zaczyna ich ubywać, no to trudno udawać, że nie dzieje się nic. IMGW podaje, że stan wody na polskich rzekach układa się dziś głównie w strefie stanów niskich. Nawet intensywne opady mogą tu nie pomóc, bo przy przesuszonej ziemi woda często spływa, zamiast zasilać gleby i rzeki. Za chwilę sprawdzimy, dlaczego rzeki w Polsce wysychają i dlaczego to nie jest tylko problem tam gdzieś nad brzegiem, ale temat, który wcześniej czy później dopłynie do każdego z nas.

0: ma.
1: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
2: Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Polska jest jednym z najuboższych wodę krajów Europy, szanowni państwo. Nasze odnawialne zasoby to zaledwie 1600 metrów sześciennych na mieszkańca rocznie. Średnia dla całej Europy wynosi niemal 3 razy więcej. Według ONZ ten poziom uznaje się za próg stresu wodnego, co stawia Polskę w grupie krajów najbardziej zagrożonych deficytem oprócz Czech, Cypru i Malty. Dlaczego pomimo śnieżnej zimy już wczesną wiosną mówimy o suszy hydrologicznej? Sprawdza Dobrowolska. Marta Dobrowolska-Damszel.
1: Nauka każdego dnia. Przyroda.
2: Na mapach hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej coraz częściej pojawiają się czarne plamy. To nie błąd. To sygnał alarmowy. Nasze rzeki wysychają, a skrajnie niskie poziomy wody stają się nową normą. Również u nas w regionie.
3: To jak na tą porę roku nie jest taką bardzo znakomitą informacją. Czyli po zimie nie odbudowaliśmy zasobów wodnych, na co patrząc na śnieg każdy miał nadzieję. No i zobaczymy, co przyniosą najbliższe miesiące.
2: Mówił hydrolog profesor Tomasz Okruszko. Skąd susza, skoro zimą brodziliśmy jeszcze w śniegu? To prosta fizyka. Przez gwałtowne skoki temperatur śnieg nie wsiąka, lecz błyskawicznie spływa do Bałtyku. Resztę wilgoci wypompowują rośliny, które przez ocieplenie klimatu budzą się do życia zbyt wcześnie. Efekt? Ziemia zamienia się w pył, a rzeki w puste koryta. Czy jesteśmy bezbronni? Oczywiście nie, jeśli zrozumiemy jedno słowo – retencja. Mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
4: Wodę trzeba wszelkimi sposobami zatrzymywać właśnie na te potrzeby tych okresów, kiedy tej wody nam po prostu brakuje. Alternatywą jest to, co wiele krajów już zaczyna na poważnie podejmować, czyli odsalanie wody. I możemy korzystać z tych wód tutaj, które się pojawiają w postaci opadów. To jest, można powiedzieć, ta najtańsza woda, z której możemy mieć tutaj pożytek.
2: Czas najwyższy przestać traktować wodę jak coś, co po prostu płynie. Musimy nauczyć się ją magazynować. Zamiast kosić trawniki na zapałkę, dajmy urosnąć łące. To naturalna, chłodna gąbka, która trzyma wilgoć tygodniami. Zamieńmy też rynny w źródło darmowej wody do podlewania. I pamiętajmy, każda zatrzymana w naszym ogródku kropla to mniejszy deficyt w lokalnej rzece. Nie pozwólmy wodzie uciekać, a nauczmy się ją zapraszać i zatrzymywać u siebie na dłużej.
1: Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe. Albert Einstein.

0: 9 minut do południa, szanowni państwo. Czwartkowe południe przed nami, a z nim informacje w Radiu Katowice, także te z dróg i wiadomości sportowe.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgu. Zaczynamy je od wieści przekazanych przez naszego słuchacza z autostrady A1. Na około 3 km przed MOP-em Starcza Zachód w północnej części województwa śląskiego doszło do wystrzału opony w samochodzie ciężarowym. Pojazd jest na poboczu, jednak jezdnia w stronę Gliwic może nieco się korkować. Na północy regionu z utrudnieniami trzeba liczyć się też na drodze krajowej numer 43, gdzie w Lgocie, przypomnę, mamy prace drogowe i zmienioną organizację ruchu. Teraz tychy, zwalniamy jadąc drogą 44 przez Urbanowice. Na południu województwa śląskiego najbardziej uciążliwy jest dojazd do centrum Żywca jadąc od strony S1. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej od granicą z gminą Psary do parkingu przy zbiorniku Pogoria 4.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Jest 12. Spółka z Tajwanu partnerem strategicznym dla budowy w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych. Prezydent Karol Nawrocki chce, by we wrześniu odbyło się narodowe referendum w sprawie polityki klimatycznej. Takiego głosowania domagają się związkowcy ze Śląska. W tym serwisie także o problemach finansowych Uniwersytetu Śląskiego i uroczystości w Kamysznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Krok milowy w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Spółka Electromobility Poland rozpoczyna współpracę z tajwańskim koncernem Foxconn. Porozumienie w tej sprawie podpisało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak poinformował minister Wojciech Balczun, nie będzie to projekt Izera, przygotowywany przez poprzedni rząd, ale inna inwestycja.
2: Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć również z punktu widzenia interesów regionu, interesów Śląska. Od razu przystąpimy do budowy fabryki w Jaworznie. Będzie stworzona odrębna marka dla tych samochodów. Będą różne modele samochodów produkowane. Będziemy centrum nie tylko produkcji, ale również dystrybucji tych samochodów na cały rynek europejski.
0: Podpisanie porozumienia skomentował w mediach społecznościowych prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Jak napisał, dla miasta to bardzo dobry kierunek i sygnał, że Jaworzno jest postrzegane jako miejsce z potencjałem do realizacji dużych strategicznych inwestycji. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września. Takiego głosowania domagali się związkowcy ze Śląska. 20 maja wybierają się na manifestację przed gmach Senatu RP. Przedstawiciele kilku central związkowych chcą, by senatorowie zgodzili się na referendum dotyczące m.in. Zielonego Ładu. To właśnie politykę klimatyczną Unii Europejskiej działacze uważają za przyczynę m.in. wysokich cen energii. Marszałek Senatu już zapowiedziała, że Izba rozpatrzy wniosek głowy państwa na najbliższym posiedzeniu.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Uczelnie w Polsce przeszły od jakiegoś czasu w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział rano w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy Uniwersytet Śląski zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Profesor Koziołek ocenił, że podobna sytuacja dotyka wielu uczelni w Polsce, co pokazuje, że finansowanie zaczyna być niewystarczające. Bieżące działanie i inwestycje uczelni nie są zagrożone, ale przygotowano plan optymalizacji kosztów.
3: Te najważniejsze grupy pracowników, studentów i doktorantów efektów tego planu nie odczują. Będziemy oszczędzać na kosztach infrastruktury, na kosztach energii. Pozbędziemy się tych obiektów, które od dłuższego czasu nie są uniwersytetowi, czy od pewnego czasu nie są mu już potrzebne, a zatem będziemy oszczędniejsi w codziennych wydatkach.
0: Profesor Ryszard Koziołek zapowiedział, że w przyszłym tygodniu chce rozmawiać o ewentualnej pomocy dla uczelni z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie trwają uroczystości pogrzebowe żołnierzy niezłomnych. W ostatnią drogę wyruszają szczątki blisko 60 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Ich ciała zostały odnalezione na Opolszczyźnie. To tam żołnierze podziemia antykomunistycznego zostali zwabieni w pułapkę, a następnie brutalnie zamordowani w 1946 roku przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa. W uroczystościach biorą udział rodziny żołnierzy.
4: Ja jestem siostrą.
5: Jak się pani brat nazywał?
4: Franciszek Dalik. No, rodzina już nie żyje, już nikt nie żyje, zostałam tylko ja. Rodzice, bracia, siostry już są tam z nim.
5: Co pani dzisiaj czuje?
4: No taką jakby ulgę, że już człowiek no wie, gdzie, co i jak.
5: Lata minęły od tej tragedii, ale widzę, że te uczucia wciąż są w pani żywe.
4: Tak.
0: Szczątki niezłomnych zostaną pochowane na otwieranym dzisiaj w Kamysznicy cmentarzu wojennym. Zwierzogranie, akcja pomagania zwierzętom zapoczątkowana przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę będzie kontynuowana. Ogłosił Team Litewka, a miasto Sosnowiec zapowiedziało właśnie, że będzie partnerem wydarzenia. Choć jest w nas cały czas smutek i niedowierzanie, to wiemy, że marzeniem Łukasza Litewki było zwierzogranie. Deklarujemy pełne wsparcie dla tegorocznej edycji, która po raz drugi odbędzie się w Sosnowcu, napisał w mediach społecznościowych prezydent Arkadiusz Chęciński. Zwierzogranie ma się odbyć 14 czerwca w Parku Środula. Do końca dnia zmienne zachmurzenie, możliwe deszcze, lokalnie także burze. Temperatura do 22 stopni. Jutro już niewielkie ryzyko przelotnych opadów, ale zrobi się chłodniej, od 14 do 18 stopni.
6: Sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Amerykanka Katie Magnelli będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w grze pojedynczej we włoskiej imprezie. W pierwszej rundzie odpadły Magdalena Fręch i Magdalinet, a u mężczyzn Hubert Hurkacz. A dziś Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał turnieju we Francji. W 1/8 tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała zmierzy się ze Szwedką Lizą Zar. Jan Krzysztof Duda zajmuje czwarte miejsce po 6 z 9 rund rozgrywanego w Warszawie turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich. Dziś zaplanowano ostatnie 3 rundy. A już jutro koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza rozpoczną zmagania w fazie play-in o prawo gry wśród 8 najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Aby wystąpić w play-off, dąbrowianie muszą pokonać 2 rywali. Jutro na własnym parkiecie Stal Ostrów Wielkopolski, a w niedzielę słabszego z pary Anwil Włocławek za Stal Zielona Góra. W przedostatniej serii spotkań rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej, a w hokeju na lodzie o 19.30 Polska zagra z Japonią. Po 3 kolejkach biało-czerwoni zajmują 4. lokatę, tracąc 5 punktów do prowadzących Kazachów, ale tylko 2 do drugich Ukraińców. 2 najlepsze drużyny awansują do elity, ostatnia spadnie szczebel niżej. Pod nazwą Laguna Beskidów toczy się dziś 2. etap kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Przed godziną zawodnicy wystartowali z Zarzecza i po 150 km jazdy, m.in. na pętlach przez Międzybrodzie Żywieckie, Porąbkę, Targanicę, Kocierz i Łękawicę, dotrą na metę w Wilkowicach. Dekoracje najlepszych zaplanowano około 15. A ponownie o sporcie w Radiu Katowice mówić będziemy za 2 godziny. Reklama.
7: Jak brzmią 2 bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
8: Poleca Radio Katowice.
9: Przekułam pasję w karierę naukową.
10: Studiuję i jednocześnie pracuję.
11: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
9: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
10: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
11: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
9: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
12: Mogę eksperymentować

0: wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
1: Reklama.
2: Radio Katowice. Każdego dnia.
3: I tak rozbiliśmy południe, szanowni państwo, 9 minut po godzinie 12, jak południe, to zaproszenie do dyskusji z naszymi gośćmi. Za chwilę połączymy się z Wieliczką, która stanie się wraz z Tarnowskimi Górami niebawem sercem rozmów o przyszłości naszego górniczego dziedzictwa. Proszę być blisko.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co mówi ciało po śmierci?
2: To są tak zwane noże brzuszcowe. One służą do odpreparowywania skóry.
1: Dlaczego młodzi ludzie wybierają zawód związany ze śmiercią?
2: Krótko przed 30 stwierdziłam, że to jest chyba taki ostatni moment, żeby spróbować.
1: Strach, obawa czy dociekanie prawdy? Co jest silniejsze?
2: Gdybym mogła cofnąć czas, to chyba jedyne, co bym w życiu zmieniła, to jest jednak ta medycyna. Poszłabym na medycynę.
1: Jaśniejszy odcień czerni. W Radiu Katowice już dziś o 21.40.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: a w Radiu Katowice goście, i to wyjątkowi, bo nie z naszego regionu, tym razem Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Brzób Krakowskich Wieliczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, a łączymy się z wyjątkowej okazji. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górnictwa i Obiektów Podziemnych. Dziedzictwo górnicze w szybko zmieniającym się świecie. To będzie temat tej konferencji, którą organizuje Muzeum Brzób Krakowskich Wieliczka oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. I to nie jest, tak myślę, konferencja tylko o dawnych kopalniach, ale w ogóle rozmowa o tym, jak opowiadać o dziedzictwie górniczym. Co możemy zrobić dla tego, żeby to górnictwo zachować dla przyszłych pokoleń, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. No, górnictwo tak naprawdę nas cały czas otacza, bo przecież wszystkie rzeczy, których używamy w większości, to co się w tej chwili mówi o tych różnego rodzaju surowcach krytycznych, no to pochodzą z górnictwa. Czyli coś, co się jest dzisiejszym dniem, no jutro będzie dniem wczorajszym, więc będzie to naszym też dziedzictwem. A ta konferencja jest może mniej akademicka, aczkolwiek będą tam eksperci ze świata nauki, a bardziej dla praktyków, czyli dla tych, którzy zarządzają obiektami górniczymi czy pokopalnianymi, głównie tymi podziemnymi z całego świata, tak.
0: No właśnie, około 100-150 uczestników, tak, 50-60 prezentacji przygotowanych przez kluczowych ekspertów. O czym będziecie państwo debatować tak naprawdę?
1: Ta konferencja jest takim miejscem wymiany doświadczeń. To, co właśnie wspomniałem, między praktykami, czyli jakie rozwiązania się sprawdzają, co się z kolei nie sprawdza. I to jest podstawowa jakby rola właśnie tej konferencji, gdzie wiadomo, że w Wieliczce, no bo Wieliczka jest tym sztandarowym miejscem. Oczywiście też Tarnowskie Góry, no bo też miejsce pisane na listę UNESCO. A no mottem tej konferencji jest związane z... No, ze zmieniającą się rzeczywistością, że my w tym momencie to postrzeganie górnictwa chyba, które na przestrzeni ostatnich 3 lat, nawet od ostatniej konferencji, no trochę się zmieniło. No bo nagle wszyscy zobaczyliśmy, że bez tych surowców, o których wspomniałem, no nie da się żyć. I musimy być tak naprawdę tu na przykład w Europie niezależni, czyli prawdopodobnie te kopalnie do nas wrócą. Jak tą bieżącą sytuację przełożyć na część historyczną, no bo kiedyś na przykład ta sól była tak istotna, czy srebro było tak istotne, tak jak obecnie na przykład nikiel czy kobalt.
0: Na świecie około 1000 takich miejsc istnieje, w którym chronione lub udostępniane jest dziedzictwo górnicze, od historycznych kopalń, prawda, podziałające zakłady, tak, które częściowo można zwiedzać. Miliony turystów rocznie odwiedza te miejsca. No właśnie, czy to jest tak, że to, co nam dzisiaj się wydaje takim zwykłym narzędziem pracy, to za 100 lat może być bardzo cennym zabytkiem? Czy my sobie zdajemy w ogóle z tego sprawę?
1: To czas trochę dociera do świadomości. Bo problemem jest właśnie to, żeby chronić tak samo te rzeczy, które są jakby bieżące, no bo za jakiś czas one będą zabytkami. Można powiedzieć, że w tej chwili produkcja jest bardziej masowa, więc rzeczy są powtarzalne i nie są tak unikatowe. No aczkolwiek są maszyny górnicze, które są dedykowane dla konkretnych kopalń, dla konkretnych wyrobisk, no które gdzieś kończą swoją żywotność i może wartałoby się zastanowić nad tym, co zostawić, żeby już na etapie pracy kopalni, ale która kiedyś będzie likwidowana, zastanowić się, a może tego nie zasypujmy, może tą maszynę tu zostawmy, a nie złomujmy, no bo jest to nasze dziedzictwo. I tutaj jakim idealnym właśnie jest przykładem jest Wieliczka, która przecież miała turystykę już od późnego średniowiecza, ale na masową skalę zaczęło się to w sposób zorganizowany w końcu XVIII wieku, w XIX wieku, ale ona już jako zakład produkcyjny została objęta ochroną konserwatorską, no a potem wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO jako zakład, więc i to w tym momencie zakończenia produkcji, no było to płynne przejście. już w obiekt ściśle muzealny, obiekt zabytkowy. I to jest taki wzorzec i widać, że wiele obiektów na świecie przyglądało się nam i idzie właśnie w tym kierunku.
0: Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka 75-lecie w tym roku państwo obchodzicie. No a początki to właśnie jest to ratowanie zabytkowych maszyn górniczych przez profesora Alfonsa Długosza i górników. Jak będziecie świętować w takim razie w tym roku? Może jeszcze podpytam. No, ta konferencja jest częścią, rozumiem, tych obchodów.
1: Ta konferencja oczywiście jest częścią, jest takim podkreśleniem naszego dorobku. No a taka dokładna rocznica będzie przypadała w grudniu, więc myślę, że może nie będzie jakichś wielkich fajerwerków, tylko bardziej, bo już sam wysiłek w tej chwili konferencyjny jest duży, bardziej wewnętrznie, pewnie jakąś górniczą barburkę i akademię zorganizujemy w tym względzie.
0: A propos Barbary, to konferencji będzie towarzyszyć także wystawa i ta wystawa, o ile konferencja jest konferencją branżową, tak jak pan powiedział, to wystawa będzie dostępna dla zwiedzających. Święta Barbaro, módl się za nami.
1: Tak jest.
0: Co zobaczymy w ramach tej wystawy?
1: To jest prywatna kolekcja z Portugalii, prywatnego kolekcjonera już niewiążącego, więc jego spadkobierców, gdzie różnego rodzaju przedstawienia świętej Barbary, przede wszystkim rzeźby, ale nie tylko, bo też i znaczki pocztowe z całego świata, no ponieważ święta Barbara jest patronką nie tylko górników, czy też patronką jest generalnie dobrej śmierci, więc wszystkie niebezpieczne zawody powinny się do niej modlić. Czyli jest patronką górników, to jest najbardziej znana, ale jest tak samo artylerzystów, a tak samo marynarzy. Także tutaj ten kult świętej Barbary jest bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza tutaj w części europejskiej i w Ameryce Południowej, w krajach, powiedzmy, anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych jest tam mniej popularną. Natomiast tutaj ta kolekcja przyjechała do nas z Portugalii, będzie pokazywana od 11 maja do końca grudnia w podziemnych wyrobiskach, właśnie w części muzealnej kopalni soli Wieliczka w Komorze o historycznej nazwie Maria Teresa, gdzie są właśnie prezentowana będzie ta cała kolekcja. Warto to naprawdę zobaczyć.
0: Zapraszamy, szanowni państwo. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej książąt pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.

0: A z Wieliczki przenosimy się na Śląsk szybko w Radio Katowice. 30 minut zostało nam do godziny 13. Czas na kolejny odcinek audiopowieści po śląsku Marcina Melona, komisarza Hanusika i Zakon Ostatniego Karminadla, które czyta w Radio Katowice aktorka i lektorka Anna Krypczyk.
1: Bonjour. Krepleks, Super Wurstlik i Silesian Krupniok Company to były 4 firmy, które wygrały aukcje na kust klimat trefu. Nie trzeba ani gadać, co rozchodziło się tutaj o richtig epne pieniądze. 20 tysięcy ludziów miało zjechać na Śląsk i ktoś musiał im pokazać, co lepszego jodła jak u nas to nikaj nie znajdą. Już od piątku we Pyrzowicach lądowały fligry, z których wyłazili ministry od ekologii ze całkiego świata, a których w ten czas epnymi czornymi limuzynami zawioźli aż do Katowic. Za czym sztartły prawe obrady, ministry rajzowali po śląsku. Francuzy pocisły do Neudeck zobaczyć, wiele się stało ze śląskiego Wersalu. Delegaty z południowej Afryki wleźli do Oszole i zjechali 300 metrów na dół na Guido. Amerykański sekretarz stanu powiedział, co on od hańdowna chciał zobaczyć Holmgruba i Zaroski pojechał tam ze swoimi pomagerami. Za ten czas Angliki by zuchowali do sztolnie Czornego Pstrąga, Kanadyjczyki na Luisa. A Chińczyki łazili po Nikiszu i nie umieli się nadziwować, co te roboty w oknach wyglądają choby prawe klachule, a że dopiero ktoś im wytuplikował, co to nie są roboty i no baby, które dostały ta robota za unijne pieniądze. Ponad 40 samych ministrów, a dyć z każdym przyjechało jeszcze ze 20 pomagerów, do tego pora tysięcy chętnych do pomagania przy pochytaniu tego wszystkiego. Też ze całkiego świata. No i te, które będą się ciepać. Pora tysięcy tych, które się ciepią, bo nie umią ścierpieć marasu i drugie tela, które nie poradzą ścierpieć ekologię. Co by nafutrować tela narodu, trzeba było narychtować w pieruny krupnioków, wusztu, krepli i żuru. Bez tuż każdo ze 4 firm, które miały szafnąć kust, dawno już ogłosiła, co szuko chętnych do pomagania im przy ważeniu. Było prawie wele połednio w sobota, kiedy kuchorze z firmy Bonjour kludzili ostatnio tajla rekrutacje. W poczekalni siedziało poranoście babów, a między nimi Herta Kachlertowo, kiero 3 dni temu pojechała na urlop, a teraz kiworos. Sama nie wie jak, znodła się we poczekalni firmy Bonjour. Tak naprawdę, to Herta ani nie pamiętała, o co się rozchodziło z tym urlaubem, no tela, co woroz znodła się z Reisentaschum we jakimś maszketnym hotelu. W ten czas zazi ta myślika śpitły, coraz to częściej się to ostatnio działo. Herta będzie musiała entliś iść do tego doktora. I zaś się dopiero obudziła we tej poczekalni. Siedziała prawie i filowała dyrecht na epny szild, na którym napisane było motto firmy. Jedz dużo żuru, to będziesz chob jak z muru. Herta pamiętała, co były takie momenta jej żywobycio, kiedy ona wolała być chopym i mieć więcej siły, co by poradzić komuś wklupać. Jak w ten czas kiedy... Ja. To było lato 1972. To się idzie lekko wspomnieć, bo tego samego roku przyjechał na Śląsk Fidel Castro. Herta pamięta wszystko z tamtego dnia. Każda jedna sekunda. Ten hop i ta baba. I ten talerz z tym łoszkliwym pieroństwem. Zjedz sobie pierożka, Helenko. Padała ta frechowno baba. Nie chca. Ślimtała Herta. Jo się nie mianuje żodno Helenka. Co ona mówi, Wiesiu? Spytała się tamta baba tamtego chopa. Nic z tego nie rozumiem. A, bo to ta ich śląska gwara, odpowiedział. Myślisz, że nie smakują jej pierożki? Helenko, nie smakuje ci? Mianuje się Herta. Ona musi coś zjeść, inaczej jej rodzice będą mieli do nas pretensje. No otwórz buzię, dziewczynko, zjedz pierożka za mamusię. Ale Dziołuszka nie chciała ich pieruńskich pierogów. W to normalny je pierogi na niedzielny łobiot. Herta była richtyś wylękano, co łojce ustawili ją na zowdy u tych goroli i już nigdy w niedziela nie dostanie porządnego obiadu. Mało wiela brakło, a załkłaby się swoimi płaczkami. Napoczła fachlować rękami i ściepła pieroga z widełki. Przytrzymaj ją, Wiesiu, a ja jej włożę pierożka do buzi, powiedziała gorolica i rychtyś napoczła siłą otwierać hercinie gęba.
2: Nie chca, nie chca,
1: ryczała Dziołuszka.
2: No jedz, Helenko,
1: godął gorol i pchał jej do gęby te lagramyńskie pierogi.
2: W tym czas podziało się coś igmaszketnego.
1: Herta wyrwała się gorolom, łobaliła stołek i wyrwała chopu widełka z ręki.
2: Żodno, Helenka,
1: powiedziała i wejrzała na nich frechownie.
2: Jej chyba chodzi o to, że matka mówi do niej tym szwabskim imieniem, zmiarkowała gorolica. Ale Helenka brzmi o wiele lepiej niż ta Herta.
1: Mianuje się Gerhard, wrzasła Łoros Herta. Chociaż tak po prawdzie, to już wrzasknął Gerhard, uśmiechnął się i ciepnął z widełką na goroli.
3: Pani Maria Łosuń,
1: powiedział kucharz, który prawie wyszedł do poczekalni we firmie Bonjour.
3: To jo,
1: odpowiedział Gerhard i uśmiechnął się frechownie, tak samo jak w tym czas latem 72. Wstał ze swojego zica i wlos do gabinetu.
3: Pani Mario, robiliście już pierwej za kucharka?
1: Spytał się kucharz Gerhata, kej ten zawar za sobą dźwierze.
3: Całkie żywobycie ważyła rzech moim dwóm hopom, jak kosz do normalno śląsko baba.
1: Styknie, nadocie się.
3: Aintliś tukej rozchodzi się ino o ważenie głupiego żuru. Przyjdźcie dzisiaj o 6 we wieczór do kuchni, tam wą pedzą co i jak.
1: Naważa wą takiego żuru, co żodyn nie przepomnił o tym klimat trefie. Zachichrał się Gerhard.
3: Ino, że... Co ja tukej robię?
1: Spytała się Herta, kiero prawie zaś przyszła dran.
3: Mocie przyjść do kuchni o 6 we wieczór, ważyć żur,
1: wspomniał jej kucharz.
3: Ja dobre, byda,
1: odpowiedziała Herta bamontnie.
3: Jaki żur? Jako kuchnia? Co ja tukej robię?
1: Szelątało jej we głowie. No ale nic więcej nie powiedziała. Ino wylazła na zód na poczekalnia.
0: Komisarz Hanusik i zakon ostatniego karmina dla w Radiu Katowice Marcina Melona czyta Anna Krypczyk, a kolejny odcinek już jutro o tej samej porze.

0: O bigosie mówi się, że im dłużej stoi, tym jest lepszy i z językiem bywa podobnie. Słowa też muszą czasem postać przez wieki, przejść przez kilka kuchni, kilka granic, kilka znaczeń, żeby nabrać smaku. I o tej porze, kwadrans przed 13, próbujemy w Radiu Katowice dokopać się jednak do źródeł języka. Iwona Kwaśny.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Jeśli jesteśmy sprawcami nieprzyjemnej i kłopotliwej sytuacji, to możemy śmiało powiedzieć, że narobiliśmy niezłego bigosu. Wyrażenie to funkcjonuje jako synonim wywołania problemów, zamieszania i bałaganu. A co kłopoty i zamieszanie mają wspólnego z naszą narodową potrawą, czyli z bigosem? O tym opowie językoznawczyni dr Kinga Wąsińska z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Mówimy dzisiaj narobić bigosu, czyli zamieszania. Dlaczego zamieszanie? No, kiedyś ten bigos był taką potrawą, taką jak i dziś znamy, to Jędrzej Kitowicz w Obyczaja XVIII-wiecznych pisze troszeczkę o tym, że to była kapusta i różnego rodzaju mięsiwa w kawałkach. No i właśnie te różnego rodzaju mięsiwa tworzyły takie połączenie, gdzie człowiek nie za bardzo mógł się spodziewać, jaki dokładnie będzie środek. Więc narobić bigosu, pewnego zamieszania, no ale coś z tego pewnie wyjdzie lub nie. Podobnym znaczeniem jest niezły pasztet. Dlaczego pasztet? No skoro mógł być bigos, to i pasztet. Ale zastanówmy się, skąd mamy pasztet w języku polskim. Tak naprawdę pasztet nazywał zapiekany w cieście farsz. I ten farsz początkowo mógł być mięsny, rybny lub jarzynowy, dlatego że nie było ważne, co jest w środku. Ważne było raczej to, że jest to zapieczone w cieście. No i słowo pasztet, też taka niepewna historia tego słowa, bo albo mamy z języka włoskiego i tu mamy pasta, tak, też makaron, więc coś, co jest rzeczywiście ciastem, albo z niemieckiego pasztete, też ciasto, prawda? No ale taka kłopotliwa sytuacja, no bo nie wiadomo, co w środku, jak rozkroimy. Czy mięso, czy warzywa, czy ryba.

0: zachmurzyła dla nas nieco niebo. 8 minut zostało nam do godziny 13:00. Punktualnie pełne informacje w Radiu Katowice, także te z dróg.
1: Reklama.
2: FC Body Care Częstochowa pomaga odzyskać niezależność w podróży. Przystosowujemy auta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. U nas wykorzystasz środki z PFRON na zakup lub doposażenie auta w programach SAM i Aktywny Samorząd. FC Body Care. Ruszaj wygodnie, bezpiecznie, bez barier. Częstochowa, ulica Żółkiewskiego 18.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: I z drogowym raportem przed 13 w Radiu Katowice, Wojciech Pacula. W policyjny meldunek wpisano jak do tej pory ponad 60 drogowych zdarzeń, bez tragedii na szczęście, jak kontrole policyjne, jeśli chodzi o trzeźwość, już w podsumowaniu za połowę doby wykazały, że 7 kierujących było w stanie nietrzeźwości jednak. Oczywiście dalej nie pojechali. Teraz sygnalizujemy stłuczkę na odcinku Chorzowskiej, to Katowica, więc 79 od tutaj ronda w stronę Chorzowa z problemami przejazd. Ogólnie, jeśli chodzi o natężenie ruchu, sytuacja jeszcze nie najgorsza, ale oczywiście są i problemy. Korek mamy też na dojeździe do katowickiej Ligoty. Chodzi o fragment drogi 81, gdy nadjeżdża się od Murcek. To standardowa sytuacja, pierwszy symptom przeciążeń na popołudniowe godziny. Sytuacje pechowe, jak chociażby częściowa blokada jezdni na A1, to jest pobliżem MOP-u Starcza Zachód, a więc północ regionu, częściowo przyblokowana jezdnia z powodu awarii tira. Taka sytuacja od kilku godzin. Proszę mieć po prostu rozwagę i roztropność przy przejeżdżaniu w tym miejscu. 691-400-400, przypomniałem, alarmowy telefon do autoradia.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Na zegarach 13. Policjanci w Orzeszu wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego 1,5-roczną dziewczynkę. W ubiegłym roku do ZUS-u trafiło 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Na jednym z parkingów w Orzeszu policjanci wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego 1,5-roczną dziewczynkę. Miała ona zamknięte oczy i nie reagowała na nawoływania. W zamkniętym samochodzie zostawiła ją mama, która wyszła do apteki. Dziewczynce na szczęście nic się nie stało, poinformowała mikołowska policja. Matka tłumaczyła, że zostawiła córkę w samochodzie, bo nie chciała jej budzić. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności tej sprawy. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni.
2: Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe.
0: Beata Kopczyńska podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
2: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Trwa nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej, które mają powstać w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk Południe. Przy ulicy Generała Józefa Bema planowana jest budowa 5 budynków wielorodzinnych. Powstanie tam 88 mieszkań, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
3: Miejsce piękne, bo miasteczko bezpieczne, ze wszystkimi udogodnieniami, dookoła obszary leśne, więc otoczenie śliczne. Mieszkanie od 40 metrów kwadratowych do 57 metrów kwadratowych. Pod klucz, wykafelkowane, odmalowane z panelami, a co najważniejsze, każdy blok z windą, część mieszkań bez jakichkolwiek barier architektonicznych, do każdego mieszkania dedykowana komórka lokatorska i miejsce parkingowe.
0: Nabór wniosków potrwa do 29 maja. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet. To nowa inicjatywa w mieście, której inicjatorką była radna Martyna Głowacka. W skład rady wejdzie 15 mieszkanek miasta. 10 z nich zostanie wybranych poprzez jawne losowanie spośród kobiet, które zgłoszą się w trakcie naboru. Pozostałych 5 miejsc zostanie obsadzonych przez przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów, przedstawicielkę prezydenta oraz grupy inicjatywnej i organizacji pozarządowych. Nabór trwa do 27 maja. Do Rady Kobiet mogą się zgłosić mieszkanki Dąbrowy Górniczej, które ukończyły 16 lat i chcą się włączyć w działania na rzecz kobiet.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie spodziewany jest drobny grad. Na termometrach dziś do 22 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
5: Reklama.
6: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie.
4: Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
5: Reklama.
7: Radio Katowice. Każdego dnia.
8: 13:05 było o dziedzictwie, no to teraz o przyszłości, czyli o nowoczesnym regionie. W tej godzinie będziemy rozmawiać do 14:00 o biznesach młodych. Komu przyszłość leży na sercu? Zostaje z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
2: Ścieżki miłości.
3: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22:15.
4: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
3: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Im mniej pracujemy, tym dłużej żyjemy. Takie hasło mi się rzuciło dzisiaj w oczy. Brzmi jak hasło, które powinno wisieć nad ekspresem do kawy, ale nie ma tak łatwo. Statystyczny Polak zaczyna swoją pierwszą pracę zawodową w wieku 22 lat. Niektórzy nawet ambitniej niż inni, bo zakładają własne biznesy. Mówi się, że takie młode firmy zaczynają od wielkich marzeń, małego budżetu, no i jednego laptopa, który widział więcej kryzysów niż niejeden zarząd. Ale właśnie z takich miejsc często rodzą się najciekawsze pomysły. Więc kto wie, może dzisiaj wyłowimy przyszłych potentatów naszego regionu. W Nowoczesnym Regionie proszę być blisko.

0: reklama.
1: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
2: Każdego dnia.
0: Reklama.

0: 25 minut po godzinie 13 Radio Katowice z tej strony. Szanowni Państwo, trzeba uważać, co się mówi i kiedy się mówi. Powiedziałam przed chwilą, że im mniej się pracuje, tym dłużej się żyje i akurat weszła wycieczka Śląska Izba Lekarska. Od razu zostałam skontrowana, bo wszyscy tutaj jeszcze pracują. Proszę się odezwać i bardzo w świetnej kondycji nas odwiedzili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co już odwiedziliście tutaj u nas w radiu?
2: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Katowice.
0: Pozdrawiają.
3: Również pozdrawiamy bardzo gorąco naszą izbę lekarską.
0: Co się najbardziej podobało do tej pory u nas w radiu? Mogę podpytać, bo zawsze nas to ciekawi.
3: W zasadzie wszystko. I realizatornia, i właśnie tutaj to studio jest bardzo wspaniałe. No w ogóle wszystko. Muzeum jest fantastyczne. Wszystko nam się bardzo, bardzo podoba.
2: I okazuje się, że pierwsza zbiórka, ta, która kilka dni temu zadziwiła cały świat, taka zbiórka była zdecydowanie wcześniej. Szef radia Ligoń zrobił zbiórkę na temat przed wojną. Nie tylko zebrał pieniądze dla żołnierzy na karabin, na czołg i na samolot. W związku z tym ta dzisiejsza troszkę blednie przy
0: prekursor,
2: dzisiejszym
0: obejrzeniu muzeum. A nie było internetu wtedy.
4: Uważnie pani słuchałam.
0: Bardzo dziękujemy za tę wizytę, szanowni państwo. No i zapraszamy także, każdego roku organizujemy Dzień Otwarty, kiedy każdy może przyjść i zobaczyć od kulis naszą pracę. Jeszcze raz pozdrowimy.
2: Pozdrawiam.
3: Brawo! Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas do Polskiego Radia.

0: Ależ my lubimy gości w Radiu Katowice. 30 minut zostało nam do godziny 14, ale lubimy też gościć w różnych miejscach. Teraz wraz z Anną Sojką wracamy na Europejski Kongres Gospodarczy, w czasie którego odbył się Startup Challenge i prezentowały się młode, kreatywne, innowacyjne firmy. Posłuchajmy.
1: Nowoczesny region. Nowoczesny region.
2: Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu zwycięzcę w kategorii Fortech, technologie przyszłości. To startup Migam AI. Przed nami Paweł Potakowski i Wiktor Wróbel.
3: Migam to firma społecznego wpływu, która zmienia świat dla ludzi głuchych już od bardzo dawna. Moim największym błędem było myślenie, że głusi potrafią po prostu czytać, że do komunikacji z głuchymi wystarczy kartka i długopis.
4: Niestety tak nie jest, bo kiedy ktoś rodzi się niesłyszący, język polski jest dla niego językiem obcym.
3: Dlatego właśnie potrzebni są tłumacze, a Migam to firma, która od lat zapewnia dostęp online do tłumaczy polskiego języka migowego. Dzięki nam głusi dzwonią, ale także głusi mogą przyjść i zostać obsłużeni w fizycznych lokalizacjach.
4: I jest to ponad 40 tysięcy lokalizacji w Polsce, w których świadczymy naszą usługę.
3: Te usługi w Polsce świadczymy dla ponad 2000 podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki, także dla administracji publicznej.
4: Prawo wymaga od naszych klientów zapewnienie właśnie dostępności w 100%.
3: I to prawo to nie tylko prawo regionalne, tak jak w Stanach Zjednoczonych na przykład Americans with Disabilities Act, ale to też prawo, które jest już między wieloma krajami, dlatego przywołujemy tutaj European Accessibility Act, czyli Europejską Dyrektywę o Dostępności.
2: Ile osób na świecie nie słyszy?
4: Jest około 80 milionów ludzi głuchych na świecie, którzy mają problemy z podstawowymi usługami jak healthcare, rozrywka czy administracja publiczna.
3: I w każdym z tych obszarów ta dostępność jest potrzebna. Natomiast żywych tłumaczy jest po prostu za mało. W Polsce to około 7 minut tłumaczenia tygodniowo na jedną głuchą osobę. W Stanach 11 minut. Przy takich możliwościach tylko i wyłącznie AI jest rozwiązaniem.
2: Od kiedy wy zajmujecie się tym problemem?
4: Od 2011 roku tworzymy i pracujemy nad automatyzacją tłumaczeń języka migowego.
3: Stworzyliśmy skutecznie nasz własny generatywny model sztucznej inteligencji, który jest w stanie nauczyć się dowolnego języka migowego. Nieważne, jakie będzie źródło wejściowe, jesteśmy w stanie przetłumaczyć wszystko. Już w tej chwili nasz pilotaż realizujemy w ramach tłumaczeń właśnie w Stanach Zjednoczonych dla klienta w amerykańskim języku migowym.

0: Jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, nazwę firmy, którą reprezentuje Adam Kądziela, mógłby wymówić jako nanosi.
1: Firma Nanosai. Czasami się śmiejemy, że nanosi, dlatego że nanosimy na warstwy ceramiczne warstwę nitlenku tytanu. Tworzyliśmy niesamowitą technologię oczyszczania powietrza opartą o proces fotokatalityczny i po tych kilku latach badań dojścia do ogromnej efektywności. Dzisiaj twierdzimy, że jesteśmy najlepsi na świecie w tym procesie oczyszczania powietrza. Skierowaliśmy się na rynek przechowywania produktów spożywczych, głównie owoców i warzyw.
0: A jakie tak naprawdę problemy niesie z sobą przechowywanie warzyw i owoców?
1: Pleśń, to znamy ze swoich lodówek, ale też etylen. Etylen to jest gaz wydzielany przez owoce i warzywa, który powoduje, że te owoce i warzywa się szybciej psują i tracą też jędrność. Są mniej smaczne. Stworzyliśmy urządzenie, które jednocześnie wykorzystuje naszą technologię fotokatalityczną, opatentowaną. Zabija pleśń, bakterie, wirusy również w tych miejscach przechowywania, ale też usuwa etylen, co jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe żadną inną technologią.
0: Jak to działa?
1: Jest to proces półprzewodnikowy, odnawialny, który nie wymaga wymiany filtrów, ani nic nie zostaje po nim. Używa się tylko energię. Jest bardzo ekologiczny. Ta technologia, którą my stworzyliśmy, nie wymaga szkodliwej chemii. Produkujemy to ze wszystkich komponentów, które można kupić w Europie.
0: Dla kogo to jest rozwiązanie? Kto może z niego skorzystać?
1: Rynki, na które idziemy, to przechowywanie owoców i warzyw, to jest głównie tak zwany cold storage, ale także farmy wertykalne, szklarnie, no i food processing, tam gdzie są bakterie też na przykład w mięsie, czy produkcji nabiału, ale także na przykład w pakowaniu gotowych posiłków.
0: Zastosowaliście sztuczną inteligencję?
1: Nasza ogromna zaleta to jest to, że ubraliśmy naszą technologię w system IT. Oprócz oczyszczania powietrza mamy też system czujników i pokazujemy nie tylko działanie, ale też efekt tych naszych urządzeń online.
0: A jak można sprawdzić efekty działania waszego urządzenia?
1: Instalujemy miernik, zobacz, ma takie stężenie, aha, instalujemy nasze urządzenie i widzi, jak ten etylen spada. I jaki będzie wpływ na jabłka czy śliwki, jest zrozumiałe dla niego od razu, no bo to jest praca technologa żywienia. Wiedzieć, jak się przekłada stężenie dwutlenku węgla, tlenu, czy właśnie etylenu na to przechowywanie. Etylen jest po prostu takim czynnikiem jak temperatura w lodówce. To nie jest żadna nowość.
0: W czasie tegorocznej edycji Startup Challenge jak zwykle nie zabrakło firm oferujących rozwiązania dla systemu ochrony zdrowia. Alarmujące dane, ale też pomysł na częściowe przynajmniej rozwiązanie problemu przedstawiają Ewa Kieczka i Marek Pitura z Greylight Imagine.
2: Przyszliśmy tutaj, żeby porozmawiać o problemie, który prawdopodobnie dotyczy co drugiego z Państwa, a mianowicie problem miażdżycy. I my z tym cichym zabójcą mierzymy się w Greylight Imaging każdego dnia. I dlaczego to jest takie ważne? 20% zgonów na świecie wynika z powodu miażdżycy. I to brzmi strasznie, ale co 3 sekundy ktoś umiera z powodu chorób związanych z wieńcówkami.
3: Jak odpowiemy na te problemy? I my odpowiadamy naszym produktem, który nazywa się Brighter. Jest on aplikacją, chociaż my wolimy powiedzieć, że jest to oprogramowanie będące kompleksową stacją do opisu serca, wykorzystujące oczywiście badania tomografii komputerowej. To nie tylko to, będzie też on, czy jest już wyposażany w algorytmy sztucznej inteligencji, autorskie, opracowane przez nas, które automatycznie przeanalizują to badanie, przedstawią opis lekarzowi do zatwierdzenia, więc oczywiście zawsze na końcu znajduje się człowiek.
0: Mówicie o badaniach tomografii serca. Jaka to skala?
2: Rocznie wykonuje się 6 milionów badań tomografii komputerowej serca. Ta liczba rośnie o 15% w skali roku i szacuje się, że w 2033 będzie już ich 20 milionów. Nie przybywa radiologów, nie przybywa kardiologów, czas się nie skraca. Jesteśmy na granicy eksplozji tego systemu i co jest warte podkreślenia, we wszystkich 20 milionach, o których powiedziałam, może być zastosowany Brighter.
3: W tej chwili te narzędzia i te analityki, o których wspominałem, niezbędne dla opisu serca, są rozproszone po różnych narzędziach dostępnych na rynku lub dopiero wdrażanych.
0: A kto stoi za waszym pomysłem?
2: Greylight to jest 50-osobowa firma. My na naszym pokładzie mamy zarówno kardiologów, radiologów, fizyków medycznych, specjalistów od AI. I ta interdyscyplinarność pozwoliła nam na zrozumienie potrzeb zarówno od strony medycznej, jak i też jakim wyzwaniem informatycznym jest stworzenie takiego rozwiązania. Rynek rozwiązań medycznych nie jest przyjazny startupom. I to chciałam podkreślić, że to jest bardzo trudne. Rozwiązanie musi być certyfikowane. Niemniej w wersji Research Only mamy to wdrożone na przykład na Gliwickiej Onkologii. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi szpitalami. Odbiór jest bardzo pozytywny.
4: Nowoczesny region.

O startupach słuchaliśmy przed chwilą w Radiu Katowice. No, ja wysłyszałam tam co najmniej kilka wyjątkowych pomysłów, a wiedzą państwo, jak to jest. Jeff Bezos zaczynał od pakowania i wysyłania pierwszych książek w piwnicy swojego domu w Seattle. Bill Gates i Paul Allen przez pierwsze miesiące rozwijali oprogramowanie z poziomu pokoju hotelowego i przydomowego garażu, a Michael Dell składał i sprzedawał komputery na zamówienie w swoim pokoju w akademiku, więc warto obserwować początki. Nigdy nie wiadomo, która

0: 7 minut do 14 nam zostało punktualnie pełnej wiadomości, drogowe informacje i wieści sportowe w Radiu Katowice.
1: Reklama.
2: Upiór w operze. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera w monumentalnej, arenowej odsłonie po raz pierwszy w Polsce. Pre-Zero Arena Gliwice w czerwcu. Bilety na biletomat.pl i eventim.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: I przed godziną 14 w Radiu Katowice jeszcze krótko o sytuacji drogowej w regionie, zwłaszcza w Katowicach. Oto szczegóły naszego raportu. Wojciech Pacula. Pokapało w Katowicach, to warto zauważyć, choć drobne te opady, może ktoś, gdy nagle hamuje, wpaść w lekki poślizg. Zdarzeń drogowych ponad 60 jak do tej pory, to wynika z meldunku Śląskiej Drogówki, nie jest źle, bez dramatu, ale na przykład utrudniono jeszcze przejazd Chorzowską tutaj od Katowic za rondem właśnie w stronę Chorzowa. Tam godzinę temu doszło do kolizji. 79 teraz w drugą stronę, więc kierunek Mysłowice mocno zakorkowana. Do Sosnowca już za węzłem Bagienna. Dojedziemy tutaj w miarę powolutku, ale potem jazda nabiera tempa i nie ma problemów. Natomiast od Dąbrowy Górniczej do Sosnowieckiego Szpitala, tutaj, a więc kierunek Katowice, to jest droga 94 z problemami. Zatłoczony właśnie ten fragment drogi. Podobnie jest na 81 tu w Katowicach. Chodzi o dojazd od Murcek do Ligoty. Sznurt, a także na drodze 86 w samym Będzinie, niedaleko rozjazdu do Czeladzi. Przypomnę, tam remont, jedziemy jednym pasem, no i takich utrudnień w regionie sporo. Zatem cierpliwości za kierownicą.
1: Minęła 14. Policja przeprowadziła akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. Dwóch mężczyzn zatrzymano w Częstochowie. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny. W serwisie także o problemach finansowych polskich uczelni.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji Hellfire wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 170 przeszukań oraz zabezpieczono 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch częstochowian w wieku 35 i 40 lat. Obaj posiadali w celu rozpowszechniania tysiące plików multimedialnych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na wniosek prokuratorów Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Akcję pod kryptonimem Hellfire prowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. W sprawę zaangażowanych jest 64 prokuratorów z całego kraju. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Nie będzie to zapowiadana kilka lat temu Izera. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu.
3: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
4: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
3: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub elektromobilności w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
5: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
3: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie.
1: Tym tematem zajęła się Krystyna Prostak.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Uczelnie w Polsce przeszły od jakiegoś czasu w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy Uniwersytet Śląski zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Profesor Koziołek ocenił, że podobna sytuacja dotyka wielu uczelni w kraju, co pokazuje, że finansowanie zaczyna być niewystarczające. Ulica Pszczyńska w Woli zostanie wyremontowana. To droga, która łączy Pszczynę z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Podpisano już w tej sprawie umowę. Obecnie droga jest w złym stanie, przyznaje starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
6: Jest problem zarówno z odwodnieniem, jak i samą komunikacją. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Tutaj jednak ciężki tabor, który funkcjonuje tam na tej drodze, bo to również dojazd do byłej kopalni oraz wszystkich zakładów przemysłowych, które po tej kopalni powstawały.
1: Wojewoda śląski Marek Wójcik zwraca uwagę na to, że po remoncie wzrośnie bezpieczeństwo.
7: W tej części regionu ta droga pełni ważną funkcję. Myślę, że po jej przebudowie będzie pełniła jeszcze ważniejszą funkcję, dlatego że po prostu zostanie przebudowana, wzmocniona. Natomiast w ramach przebudowy wbudowana również zostanie droga pieszo-rowerowa po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo również niechronionym użytkownikom drogi.
1: Koszt inwestycji to około 11 milionów złotych. Prace rozpoczną się za kilka miesięcy i zgodnie z przewidywaniami mają zakończyć w październiku przyszłego roku.
2: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
1: Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami będą pojawiać się opady deszczu, a gdzieniegdzie także burze.
2: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
8: Tadeusz Musioł w Radiu Katowice, zapraszam na sport. Maja Chwalińska gra awans do ćwierćfinału turnieju we Francji. W 1/8 tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała rywalizuje ze Szwedką Lizą Zar. W pierwszym secie mamy remis 2-2. Amerykanka Katie Magnelli będzie natomiast rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w grze pojedynczej we włoskiej imprezie, bo w pierwszej rundzie odpadły Magdalena Fręch i Magdalineta, u mężczyzn Hubert Hurkacz. Reprezentacja Polski koszykarek 3-3 nie zdołała awansować do ćwierćfinału drugiego turnieju Women serii z FIBA w Manili. Biało-czerwone w grupie przegrały z azerskim Neftchi oraz drużyną Chin. Teraz przed Polkami już Mistrzostwa Świata, które w czerwcu odbędą się w Warszawie. Jan Krzysztof Duda zajmuje czwarte miejsce po 6 z 9 rund rozgrywanego w Warszawie turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich. A w przedostatniej serii spotkań rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie o 19:30 Polska zagra z Japonią. Po trzech kolejkach biało-czerwoni zajmują czwartą lokatę, tracąc 5 punktów do prowadzących Kazachów, ale tylko 2 do drugich Ukraińców. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, ostatnia spadnie szczebel niżej. Dziś rozpoczęło się już pierwsze spotkanie. Francja gra z Litwą. Po 2 tercjach mamy remis 1-1. A pod nazwą Laguna Beskidów toczy się drugi etap kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Zawodnicy wystartowali o godzinie 11 z Zarzecza po 150 kilometrach. Mniej więcej za godzinę będą na mecie w Wilkowicach. Trasa biegnie przez Pętlę, przez Międzybrodzie Żywieckie, Porąbkę, Targanicę, Kocierz i Łękawice. Dekoracja najlepszych zaplanowano właśnie około 15. I ponownie o sporcie w Radiu Katowice mówić będziemy za 2 godziny.
2: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: 8 minut po godzinie 14. Małgorzata Lachendra, to jest ten moment, kiedy mówię już Państwu do usłyszenia, bo Łukasz Fej czeka tutaj w cuglach.
2: Czekam.
1: I zaraz przejmie to popołudnie.
2: Bardzo mi miło Państwu.

0: 14.15. My nie zapominamy. Czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: W czwartkowe popołudnie o pogodzie opowie nam Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Dziś, proszę Państwa, w pogodzie rządzi niż. Od północnego zachodu nadal będzie napływało na to obszar kraju chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zatem w drugiej części dnia w kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jednak miejscami przyda się parasol, bo przelotnie popada deszcz na południowym wschodzie i południu. Pojawią się również burze, gdzieniegdzie z gradem. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-26 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz porywisty z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie kraju, południowy i południowo-zachodni. W województwie śląskim zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Po południu i wieczorem lokalnie jednak też popada deszcz. Parasol szczególnie przyda się na północy, w okolicach Lublińca, Toszka, Częstochowy, Woźnik oraz w Beskidach. Na termometrach dziś jeszcze maksymalnie do 20 stopni w Katowicach i Metropolii, do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w Rybniku, w Raciborzu, do 20 w Lublińcu i Tarnowskich Górach, do 19. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie rosnąć. Biometr dziś niestety niekorzystny. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady mogą być dość intensywne. Temperatura maksymalna w zakresie 8-11 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. A jutro w piątek na Śląsku zachmurzenie przeważnie całkowite lub duże z przejaśnieniami, lokalnie przelotne opady i dalsze ochłodzenie. Temperatura w zakresie 14-17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. W sobotę na niebie sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Nie powinno też padać. Temperatura maksymalna ciut wyższa od piątkowej w zakresie 16-19 stopni. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę już więcej słońca i temperatura maksymalna do 23-24 stopni Celsjusza.
0: Dariusz Schmidt, to była prognoza pogody w Radiu Katowice.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl

0: tańcząc w ciemności. Nie dlatego, że słońce schowało się gdzieś za chmurami. Bruce Springsteen i Radio Katowice. Popołudniową porą. Co pół godziny przekazywać będziemy Państwu najświeższe informacje, także z dróg naszego regionu. 691-400-400 to numer alarmowy. I już za chwilę najnowszy raport.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co mówi ciało po śmierci?
3: To są tak zwane noże brzuszcowe. One służą do odpreparowywania skóry.
2: Dlaczego młodzi ludzie wybierają zawód związany ze śmiercią?
3: Krótko przed 30 stwierdziłam, że to jest chyba taki ostatni moment, żeby spróbować.
2: Strach, obawa czy dociekanie prawdy? Co jest silniejsze?
3: Gdybym mogła cofnąć czas, to chyba jedyne, co bym w życiu zmieniła, to jest jednak ta medycyna. Poszłabym na medycynę.
2: Jaśniejszy odcień czerni. W Radiu Katowice już dziś o 21:40.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Reklama.

0: było miło, a czy jest miło na drogach w regionie, to sprawdzamy dla Państwa już teraz.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Najnowszy drogowy raport przedstawi Wojciech Pacula.
2: Powiedziałbym tak, najgorzej może nie jest. Zdarzeń drogowych łącznie kolizji wypadków jak na tę porę 74. To oficjalne dane z meldunku śląskiej drogówki. Bywały dni, kiedy o tej porze meldowaliśmy, że już ponad 100 zdarzeń drogowych. Dziś czwartkowe popołudnie jak na razie bez tragedii. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy w trasie. Oczywiście popołudniowa pora to oznacza, że przeciążeń sporo będzie tutaj na drogach, zwłaszcza w aglomeracji w samych Katowicach i stąd. Katowice ze sznurem aut teraz na 79. Tak od ronda i tunelu w stronę rozjazdu Mysłowice-Sosnowiec, a więc dojazd do węzła Bagienna, potem dopiero robi się luźniej. W stronę Mysłowic jadąca 79. Tutaj no, kumulacja pojazdów na odcinku, gdzie właśnie remonty, a sporo tych odcinków na dojeździe do centrum Mysłowic. Sygnał też mamy, że do kolizji doszło właśnie na dojeździe od ronda w ulicy Szopienickiej i ten fragment 79 teraz no, przytkał się mocniej. Podobnie na wspólnym odcinku 86 94 to okolice Sosnowieckiego Centrum Urazowego. Tam nie ma stuczki, ale spory ruch i niestety zderzak w zderzak jazda. Tym bardziej, że między Syberką a Pogonią mamy remontowe pasmo, a więc trzeba korzystać z jednego pasa. Dotyczy to jazdy w jedną i drugą stronę po jednym pasie. Luźniej robi się dopiero, gdy minie się Łagisze i dojedzie do węzła pod Siewierzem. Teraz 44 pod lupą autoradia Tychy i droga w stronę Oświęcimia, a więc już za węzłem z jedynką. Niestety zderzak w zderzach w kilku miejscach i też dodać trzeba kilkanaście minut do uśrednionego czasu przejazdu. Skoro jedynka, to jeszcze przeciążenie sygnalizujemy między Pszczyną a Bielskiem Białą. Na Wiślance, czyli na Krajowej 81, teraz mamy korek jedynie przed węzłem Harbutowice, a więc chodzi o dojazd do węzła z drogą 52. No i jeszcze odstoimy chwilę w Uchabach i Skoczowie. Tyle na tę porę wieści z dróg. Ja przypomnę autoradio Monurem alarmowy numer 691-400-400, jakby co. Proszę dzwonić.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Jest 14.30, zapraszamy na informacje w skrócie. A w studiu Tomasz Gancarek.
3: W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem Hellfire, wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby. Na Żywiecczyźnie trwają państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Na nowym cmentarzu wojennym w Kamesznicy trwa pochówek szczątków 60 żołnierzy ofiar komunistycznej zbrodni z 1946 roku. Firma z Tajwanu partnerem strategicznym Polski w budowie samochodu elektrycznego w Jaworznie. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie ze spółką, poinformował minister Wojciech Balczun. Pierwsze samochody mają zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet. Do 27 maja mogą zgłaszać się dąbrowianki, które ukończyły 16 lat. W skład rady wejdzie 15 mieszkanek miasta.
4: Reklama.
5: W 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja. Świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

Men at Work z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy teraz w pracy. Za 24 minuty 15, to jest czwartkowe popołudnie z Radiem Katowice. Tak, czwartkowe. Trudno się przyzwyczaić, bo zazwyczaj o tej porze mnie nie ma. Ale myślę, że już możemy zaplanować 17 maja, między 11 a 15 plac Biegańskiego w Częstochowie. Plenerowa akcja Radia Katowice. Właśnie, na to czekaliśmy cały rok. Trenuj z LIGO. Wydarzenie promuje zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i dobre nawyki żywieniowe wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Głównym bohaterem wydarzenia będzie oczywiście nasz radiowy pingwin, który po zimowych aktywnościach na nartach i łyżwach tym razem zachęca dzieci do biegania, no i do ruchu na świeżym powietrzu i zdrowego odżywiania. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. A za chwilę Polska Stolica Kultury, a więc przeniesiemy się do Bielska Białej i opowiemy Państwu, co ciekawego na weekend.

0: Jeszcze ten jeden raz. Taki tytuł piosenki. Ania Dąbrowska w Radiu Katowice. Jeszcze ten jeden raz. Nie pierwszy i nie ostatni. Mamy coś dla Państwa. Jak co czwartek o tej porze sprawdzamy, co słychać w polskiej stolicy kultury. O najciekawszych wydarzeniach nadchodzących dni w Bielsku-Białej opowiada Marta Dobrowolska-Damszel.
1: Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
2: Od młodzieńczej rebelii w minorycie przez potężną dawkę energii gospel, aż po literackie spotkania z robotem w tle. Kulturalnie Bielsko-Biała nie daje w tym tygodniu chwili wytchnienia. Zaczynamy od wizyty w punkcie 11. Tamtejsza wystawa linorytów to efekt pracy młodzieży z bielskiego plastyka. Uczniowie wzięli na warsztat codzienny język, czyli napisy, komunikaty i skojarzenia, i przetworzyli je w formy wizualne pełne humoru, ale i społecznej refleksji. O projekcie Graforyzm mówi Aleksandra Tarnawa, szefowa punktu 11.
3: Ale najpierw nauka, wiedza, inspiracje, potem tworzenie linorytów, które pojawiły się zarówno na przystankach, ale właśnie stały się również muralem. Tutaj ozdabiają naszą witrynę i były też na przypinkach, ale przede wszystkim myślę, że połączyły tę grupę, dały im wielką siłę. I to, że wyszli w miasto w tak, myślę, że różny sposób, jak dało im to dużo doświadczenia.
2: Wystawy można oglądać tylko do połowy maja. Tak więc warto zarezerwować czas jeszcze w tym tygodniu. A w poniedziałek Polska Stolica Kultury ponownie wypełni się mocą muzyki gospel. To za sprawą czwartego Międzynarodowego Festiwalu Gospel. Wydarzenia międzypokoleniowego, gdzie zaciera się granica między artystą a widzem. Międzynarodowa formuła tego przeglądu łączy warsztaty dla wokalistów z niezwykle żywiołowymi koncertami. Wykonawcy wystąpią w różnych świątyniach w kilku punktach miasta. Szczegóły znajdą Państwo na stronie festiwalu.

0: Równie intensywnie będzie w Książnicy Beskidzkiej, która zaprasza na Tydzień Bibliotek. To święto literatury, ale i nowoczesności, bo na przykład czytelników w tych dniach będzie obsługiwał robot. To pokaz tego, jak technologia wspiera dostęp do kultury. W programie m.in. spotkanie z Katarzyną Groniec, znakomitą artystką i autorką nominowanych do nagród Kundli, to w środę o 17, a za tydzień w czwartek warsztaty kulinarne z Markiem Zarembą pod hasłem Chleb i smarowidło. Jeszcze na deser zajrzyjmy do Galerii Bielskiej BWA. Przypominam, że czeka tam na Państwa wystawa Przedpokój. To kobiecy dialog Pauliny Poczętej i Małgorzaty Łuczyny, prowadzony za pomocą tkaniny. Mówi dyrektor galerii Agata Smalcerz.
1: To prezentacja dwóch artystek, które na co dzień nie pracują z sobą, znają się, ale działają w zupełnie odmiennych mediach. I obie artystki działają na emocjach, pracują w materiałach, które pozwalają im opowiedzieć historie zaczerpnięte z własnego życia. To są takie opowieści zahaczone w autobiografii, ale uzyskujące formę, która jest ciekawa dla widza.
0: Ekspozycja będzie dostępna w Bielskiej BWA do końca maja. Polecam i do zobaczenia na kulturalnym szlaku Bielska Białej.
2: Radio Katowice, partnerem regionalnym Polskiej Stolicy Kultury.
3: A wieści z Bielska Białej wracają za tydzień o tej samej porze na naszej antenie. Za 12 minut będzie godzina 15. Now this is not

0: Sunrise Avenue i za nieco ponad 8 minut do 15 przekażemy najważniejsze informacje w Kurierze Popołudniowym. Poprzedzimy je drogowym raportem. Zostańcie Państwo blisko z nami.
1: Reklama.
2: FC Body Care Częstochowa pomaga odzyskać niezależność w podróży. Przystosowujemy auta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. U nas wykorzystasz środki z PFRON na zakup lub doposażenie auta w programach SAM i Aktywny Samorząd. FC Body Care. Ruszaj wygodnie, bezpiecznie, bez barier. Częstochowa, ulica Żółkiewskiego 18.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
1: Reklama.

0: I jeszcze przed kurierem Radio Katowice o godzinie 15 z drogowym raportem Wojciech Pacula. To szczegóły tego raportu, blisko 80 drogowych zdarzeń. Tyle wiemy oficjalnie z meldunku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ostatnie zgłoszenia. Proszę bardzo, z odcinka S1 za Żywcem na południe jadąc w okolice Węgierskiej Górki. Niestety niedobre wieści. Zakorkowany spory fragment przelotowej S1, a więc i dojazd do granicy ze Słowacją z problemami. Właściwie to blisko siebie miały miejsce dwa zdarzenia. Tyle wiemy na tę porę i o cierpliwość apelujemy do wszystkich, którzy są na odcinku S1 w pobliżu Żywca i do rozjazdu również do centrum Żywca. Są tam już służby na miejscu, jak nam zameldowano przed chwilą. Utknąć można w wielu innych miejscach, bo służby pracują, remontują z drogi i aglomeracja to przede wszystkim fragment remontowanej drogi 86 i 94 na wysokości Będzina, niedaleko rozjazdu też do Dąbrowy Gruńczej i w stronę Katowic. W aglomeracji 79 mocno przytkana od Dębu, jadąc przez Katowice tutaj do ronda tunelu, dalej do rozjazdu Sosnowiec-Mysłowice i 79 właśnie od tego rozjazdu w stronę Mysłowicy, no z kilkoma takimi utrudnieniami aż do węzła Jęzor, a więc na granicy już Jaworzna. W aglomeracji fragment jeszcze drogi 94-86, to jest Będzin na rozjeździe do Pogoni Sosnowieckiej z problemami i przejazd na zasadzie zderzak w zderzak. To samo dotyczy Dąbrowy Górniczej, ulicy Staszic. Uwaga, tam doszło dosłownie przed chwilą do stuczki, stąd dojazd w stronę Sławkowa Orkusza tą równoległą drogą do 94 z problemami.
1: Na zegarach 15. Policjanci z Częstochowy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie materiałów pedofilskich. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie otwarto dziś cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W Jaworznie będą produkowane samochody elektryczne. Partnerem spółki Electromobility Poland będzie koncern z Tajwanu.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji wymierzonej w przestępczość internetową o takim właśnie charakterze. O szczegółach reporter Radia Katowice.
3: Pod hasłem Hellfire na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 170 przeszukań oraz zabezpieczono 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch Częstochowian w wieku 35 i 48 lat. Obaj posiadali w celu rozpowszechniania tysiące plików multimedialnych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na wniosek prokuratorów Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Grozi im 15 lat więzienia. Akcję pod hasłem Hellfire prowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. W sprawę zaangażowanych jest 64 prokuratorów z całego kraju.
1: O czym z Częstochowy informował Krzysztof Słabikowski. Na Żywiecczyźnie odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Na nowym cmentarzu wojennym w Kamysznicy pochowano szczątki 60 żołnierzy, ofiar komunistycznej zbrodni z 1946 roku. To finał wieloletnich starań o godne upamiętnienie największej formacji antykomunistycznej na Śląsku i pod Beskidziu, której członkowie zostali zamordowani przez bezpiekę w ramach operacji Lawina. W uroczystościach udział wziął prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, żołnierze Bartka do końca pozostali wierni najwyższym wartościom.
4: Zakochani byli przede wszystkim w wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej. Tylko taką znali. Takiej się rodzili, taka ich kształtowała po roku 1918. Taką ukochali, dla takiej gotowi byli walczyć i dla takiej gotowi byli umierać. Leżą w ziemi ukorzeni. Tej ziemi leżą, którą ukochali. Do tej ziemi dzisiaj wracają.
1: Cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy to największa tego typu nekropolia w kraju.
2: Polskie Radio Katowice.
5: zawsze pierwsze w regionie.
1: Pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności. W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje między innymi transfer technologii.
6: Fabryka powstanie w Polsce i local content będzie na poziomie 70%. To jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery, który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł, poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew. W tej chwili zupełnie w innym systemie, dzięki również środkom z KPO, zaangażowaniu się państwa polskiego, będziemy realizowali takie przedsięwzięcie. Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
1: W pierwszej fazie projektu mają być produkowane 3 modele samochodów.
6: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to, natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej. Będziemy oczywiście szukali nazwy, zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
1: Większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 roku jest Skarb Państwa. W Żywcu odbędzie się dziś debata dotycząca uchwały krajobrazowej. Jej założenia przedstawi zespół autorów, a spotkanie będzie okazją do zadawania pytań czy wymiany uwag na temat korzyści, ale i obciążeń, jakie może przynieść przyjęcie dokumentu. Jak powiedziała Radiu Katowice posłanka KO Małgorzata Pępek, uchwała jest konieczna i powinna być wprowadzona w życie już dawno.
7: Bo chociażby patrząc na estetykę naszych miast i gmin, jeżeli chodzi o te wszystkie billboardy, to powiem szczerze, że to mi się nie podoba. Wzorem jest miasto Cieszyn. Gdy jadę do Cieszyna, tam nie ma tyle billboardów, co w innych miejscach, a Żywiec jest liderem w tych obrzydliwych billboardach.
1: Sceptyczny co do konieczności wprowadzania zapisów jest natomiast były starosta żywiecki, obecnie senator PiS Andrzej Kalata. Zdaniem polityka państwo ingeruje obecnie w zbyt wiele aspektów życia obywateli. Spotkanie ma charakter otwarty, odbędzie się w sali sesyjnej żywieckiego ratusza. Początek za godzinę.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
1: Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy w regionie raczej pochmurno, miejscami opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w nocy od 8 do 11 stopni.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
8: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej książąt pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
9: Przekułam pasję w karierę naukową.
10: Studiuję i jednocześnie pracuję.
11: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
9: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
10: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
11: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
9: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
12: Mogę

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: I siódmy dzień maja, 7 minut po godzinie 15. Witamy wszystkich, którzy dołączyli do nas. Jeśli po porannej zmianie w drodze do domu, no to będziemy Państwu towarzyszyć z muzyką taka jak ta, między innymi. Co w tej godzinie do 16? Poskaczymy po półkach, będzie też moc kultury. Zapraszam.

Uciekaj przed słońcem, Draculo. Uciekaj przed słońcem. Czyż ten widok nie jest wspaniały? Tak brzmi refren tej piosenki, a powiem tak. Akurat w temacie słońca jesteśmy na bieżąco. Czy to dobrze, że się schowało? Nie wiem, nie mnie oceniać. Ale na pewno przydałby się deszcz. Albo świeża krew. To nie ja, to Dracula. Tame Impala, Jenny Remix, to nasza muzyczna propozycja. Może czosnek do obiadu? Na wszelki wypadek.

0: ten utwór zyskał ogromną popularność w internecie jako viral, stając się znaczącym wydarzeniem muzycznym. I taka nasza propozycja na popołudnie. A już teraz propozycja książkowa. Zapraszam, Maciej Szczawiński.
1: Skacząc po półkach.
2: Tomasz Jastrun, poeta, felietonista, prozaik, syn Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny, podjął się zadania trudnego, a jednocześnie fascynującego, opowiedzieć historię swojej rodziny, ale tylko przy pomocy zdjęć i wierszy. Zdjęć i wierszy. Te zdjęcia są także poezją. Wszystko zależy, jak się na nie patrzy, jak się je czyta. A wiersze w książce zatytułowanej Album rodzinny to wiersze ojca Tomasza Jastruna, czyli wybitnego poety, tłumacza Mieczysława Jastruna oraz Mieczysławy Buczkówny, to matka Tomasza Jastruna. I oto otrzymaliśmy całość, która była może i łatwa do skomponowania, bo w końcu kto, jak nie syn, potrafi w sposób czuły i najbardziej kompetentny przywołać to, co najbardziej było dla niego istotne w twórczości ojca i matki i co ten album rodzinny, czyli coś bardzo prywatnego, a jednocześnie poetyckiego, uniwersalnego objawia. Najpierw wiersz Mieczysława Jastruna, jego ojca, zatytułowany Podwójność. Inną kobietę widział w niej, ukrytą w tej obcej, którą znał, nie znając wcale. To może tamta, dla której miał litość, szła cieniem klonów, okryta jak szalem. To może tamta, którą ona sama czuła jak żal, jak ból, jak oddalenie, zjawiła mu się w okrągłości ramion za opuszczonym ku ziemi spojrzeniem. Lub w liniach, co zbiegły w trójkąt ciemny pod gładką tarczą wypukłości brzucha, gdzie była jeszcze dziewczęca i krucha i gdzie ich młodość łączył dreszcz wzajemny. Wiersz Mieczysława Jastruna, ojca Tomasza, teraz wiersz matki, czyli Mieczysławy Buczkówny. Tylko poduszka słyszy, jak ich myśli oddalają się od siebie. Niewinne oskarżenia, winne spojrzenia w oczy, obolałe uśmiechy, pozorna gra pozorów, zręcznie zatajana zdrada, myśl o rozstaniu jak laserowy nóż. Leżą przy sobie oddzielnie, starają się cicho oddychać. Wspaniały wiersz Mieczysławy Buczkówny. Za każdym razem jakiś brylant poetycki. No, z takiej rodziny wychodzić w świat, to nie można nie być poetą. I Tomasz Jastrun w tej książce tak ją właśnie zamyka takimi swoimi wierszami z różnych zresztą okresów. Moja mama patrzy na mnie zdziwiona, że jestem taki stary. Z takim samym zdziwieniem, kiedy była małą dziewczynką, patrzyła na martwego ptaka pod gałęzią kwitnącej jabłoni. Jeszcze jeden z tych wierszy Tomasza Jastruna, który zamyka album rodzinny, wiersze i fotografie, tak brzmi tytuł. Szczęście. Jedziemy na rowerze, ja i mój synek. Słońce nas liże pomarańczowym językiem. Owady kipią w trawie, śmieje się pies za płotem i biegnie naszym śladem. To właśnie jest szczęście. Innego nie będzie.
0: Maciej Szczawiński, książkowa recenzja, wielkie dzięki. A słońce nie ostatni raz wspomniane.

0: Ewelina Lisowska w Radiu Katowice. Już za chwilę najnowsze wieści. Sprawdzimy, co dzieje się w regionie, jak podróżuje się kierowcom.
1: Reklama.
2: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
1: Reklama.

0: Myślę, że nie jedna osoba o tej porze myśli już o wieczorze. Waiting for Tonight i Jennifer Lopez w Radiu Katowice, a teraz najnowsze wiadomości dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: A wieści dla kierowców przekaże Wojciech Pacula.
2: Za sprawą trzech kolizji, jak się okazuje, zakorkowanej, to bardzo mocny, spory fragment trasy S1. To południe województwa śląskiego, blisko już granicy ze Słowacją, praktycznie od kilkudziesięciu minut jadący między Żywcem a Węgierską Górką utknął w korku, no bo zator jest w obie strony. Dłuższy postój, nawet do godziny sygnalizujemy. Tam doszło praktycznie do trzech blisko siebie drobnych stłuczek. Policja ma problemy z rozładowaniem tego korka i myślę, że przez godzinę jeszcze ten problem się niestety utrzyma. Przypomnę, trasa S1 między Żywcem z Wardoniem, z problemami przejazd. Cierpliwości to życzenie nie tylko od autoradia. O tej porze spore natężenie ruchu w Bielsku, także na Stracące, w Kozach to już 52 i na jedynce między Pszczyną a węzłem Mazańcowice już pod samym Bielskiem. W aglomeracji, czyli w samych Katowicach, także standardową. Zderzak przejazd przelotową 79 przez centrum miasta i tak od Chorzowa jedziemy w stronę Sosnowca i Mysłowic. Utkniemy potem na mysłowickim fragmencie drogi 79. Tam tych odcinków remontowych więcej, a więc zwężenia wymuszą postoje. Wjazd do Ligoty Katowickiej od Murcyk w Katowicach, no, z problemami standardowo o tej porze. No i tłoczno zrobiło się teraz na A4 od węzła Murckowska, czyli od Katowic, jadąc w stronę Krakowa, więc kierunek na wschód z problemami. Bytom teraz przeciążona 94, okolice skrzyżowania z drogą wojewódzką 925, a w Zagłębiu standard 94, mocno, bardzo mocno przeciążona teraz na wzgórzu Dąbrowy Górniczej oraz przy Sosnowieckim Centrum Urazowym i przy Będzińskiej Syberce, tam remont montowe zwężenia. Teraz 94 przywołana, konkretnie zjazd do Sławkowa, a więc kierunek dojazdu do sporej bazy Euroterminala. Niestety remont odcinka na ulicy Kołdaczka, ruch na zasadzie wahadła, chwilami postój do dwóch zmian świateł, to daje dobre 20 minut postoju. Te prace z poszerzeniem jezdni potrwają co najmniej jeszcze miesiąc. By zasygnalizować zauważoną kolizję bądź utrudnienie przejazdu, do autoradia dzwonimy pod numer, przypomnę, 691-400-400.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 15.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Tomasz Gancarek.
3: Na jednym z parkingów w Orzeszu policjanci wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego półtoraroczną dziewczynkę. W samochodzie zamkniętym zostawiła ją mama, która wyszła do apteki. Na szczęście dziewczynce nic się nie stało, poinformowała policja. Matce może grozić natomiast do 5 lat więzienia. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie otwarto dziś cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas państwowej uroczystości z udziałem prezydenta spoczęło na nim 60 żołnierzy niezłomnych. To członkowie zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Uczelnie w Polsce od jakiegoś czasu przeszły w tryb zarządzania kryzysowego, powiedział na naszej antenie rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował sytuację finansową swojej uczelni. Ubiegły rok obrachunkowy Uniwersytet Śląski zamknął stratą na poziomie 33 milionów złotych. Zuzanna Bujok z Wisły została laureatką 51. edycji nagrody imienia Oskara Kolberga. To wyróżnienie przyznawane za zasługi dla kultury ludowej. Zuzanna Bujok została doceniona za wieloletnią pracę na rzecz ochrony i pielęgnowania beskidzkiego dziedzictwa, w tym wiślańskiej gwary, pieśni oraz ludowych opowieści.
4: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Carbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub wskocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Carbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.carbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

I jeszcze jeden ostatni raz. Bon Jovi w Radiu Katowice, aż przez chmury przedarły się promienie słońca. Chciałbym w to wierzyć, że mamy jakiś wpływ. No ale najważniejsze jest to, że dobra energia płynie z głośników. Witamy wszystkich, którzy są razem z nami, którzy dołączyli po pracy, po przerwie. No i pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami od samego rana. Mówiliśmy już o tym, ale warto przypomnieć, bo wielkie wiosenne bieganie przed nami, czyli 17 maja na Placu Biegańskiego w Częstochowie się, drodzy Państwo, spotykamy. W specjalnym miasteczku Radia Katowice uczestnicy będą mogli wziąć udział w sportowej rozgrzewce prowadzonej przez Elizę Meger, dziennikarkę radia, no ale też wielokrotną medalistkę Mistrzostw Polski w biegach średniodystansowych, wspólnych biegach, warsztatach edukacyjnych i pokazach oraz animacjach. W tym wydarzeniu nie liczy się wynik sportowy, ale dobra zabawa i aktywne spędzanie czasu, a oczywiście ten trening także pod okiem naszej maskotki pingwina Ligo. Chcemy pokazać dzieciom, że każdy, kto uprawia sport, jest zwycięzcą. Czyli nie będziemy mierzyć czasu, nie będziemy jakoś nadmiernie ze sobą rywalizować, bo najważniejsza jest radość z ruchu i wspólnej aktywności. 17 maja to pierwsza z naszych wiosennych biegowych akcji. Warto obserwować, warto nasłuchiwać, a poczytać można na naszej stronie internetowej. Roxy i Faust.

0: i można poczuć się jak w niebie. Fiction Factory, za kwadrans będzie godzina 16, a my sprawdzamy, co w świecie kultury. O szczegółach opowie Ewa Niewiadomska.
1: Moc kultury

0: Szczeńskim Centrum Kultury o 19:00 rozpocznie się recital kabaretowy Artura Andrusa. Zaprezentuje on autorskie utwory, okrasi je komentarzami, anegdotami, a wszystko, o czym śpiewa i mówi, jest efektem niezwykle wnikliwej obserwacji naszego życia. 11 maja minie 55 lat od śmierci Rafała Wojaczka. Gościem Salonu Literackiego w Miejskim Domu Kultury Koszutka w Katowicach będzie dziś nasz redakcyjny kolega i autor książki, reportażu literackiego o życiu i twórczości legendarnego poety Maciej Szczawiński. Spotkanie zatytułowane Który był, który jest? Rafał Wojaczek 1945-1971 rozpocznie się o 17:00. Wojny grafików to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, mający na celu pokazanie, jak różne mogą być spojrzenia na ten sam temat. O 17:00 w filii Biblioteki Bibliosfera w Sosnowcu Dańdówce zobaczymy graficzne zmagania dwóch artystek. Alicja Ludwichowska oraz Agnieszka Żbikowska-Kieszkiewicz zmierzą się z niezwykle inspirującym tematem – Muza Zagłębia. Ostateczne rozstrzygnięcie bitwy poznamy po zakończeniu wystawy, kiedy zliczone zostaną wszystkie oddane przez publiczność głosy. W ramach cyklu To jest sztuka w Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach historyczka sztuki Katarzyna Czapla opowie o fenomenie śląskich artystów nieprofesjonalnych. Spotkanie zatytułowane Smoki, Święte, Górnicy, sztuka zwana naiwną rozpocznie się tu o 17:00. Na wykład poświęcony niezwykłym odkryciom archeologicznym przedmiotów drewnianych, materiału pozornie nietrwałego, a jednak zachowującego wyjątkowe świadectwo przeszłości zaprasza Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Omówione zostaną tu m.in. drewniane elementy budynków, konstrukcji studni, które pozwalają odtworzyć wygląd dawnej zabudowy, a także mniejsze przedmioty, tabliczki pisarskie, zabawki, naczynia czy instrumenty muzyczne. Każdy z nich stanowi unikatowe źródło wiedzy o życiu, pracy i rozrywce w minionych epokach. Wykład przybliży również przedmioty o szczególnym przeznaczeniu, których funkcje nie zawsze są oczywiste, a które rzucają nowe światło na dawne zwyczaje i praktyki. Polecam i zapraszam.
1: Ewa Niewiadomska. To była Moc Kultury na BIS.

Każdego dnia o tej porze pewnie niejednemu słuchaczowi, słuchaczce Radia Katowice przyjdzie zagwozdka. Co tam w tym radiu dzisiaj rozdają? Po 16 będzie konkurs i jak zwykle mamy wejściówki albo bony do restauracji. Tak dzisiaj zestaw kosmetyków. Warto spróbować swoich sił. Po 16 otworzymy linię. No i będzie można dzwonić, a jak się państwo nie zadzwonią, to pozostaną już słowa na K. Sylwia Grzeszczak. Taki tytuł piosenki, nie, że coś, że jakaś sugestia.

0: Już za chwilę przekażemy najnowsze informacje w Radiu Katowice za 6,5 minuty. Wcześniej będzie też Autoradio, a po 16 sport i konkurs.
1: Reklama.
2: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandre Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Poleca Radio Katowice.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama. Ogłoszenie nadawcy.
6: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat. Ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
7: Ścieżki miłości.
8: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22.15.
9: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
8: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: I w Radiu Katowice przed 16:00 drogowy raport. Wojciech Pacula, nie jest to na teraz dobry czas dla kierowców, konkretnie dla wyjeżdżających od węzła Bangienna w Katowicach w stronę Sosnowca. Przede wszystkim mamy tu bowiem na 86 na wysokości salonu Kastoramy z prawej strony kolizję. Te skrajne pasy zakorkowane. Korek niestety wstecz odkłada się już problemami z przejazdem Aleją Murckowską. Odłącznica czwórki, także dojazdowa 79 od ronda. Tutaj tunel, kierunek Sosnowiec, Mysłowice również z postojem. No, około godziny nawet można stracić. Takie są przewidywania autoradia. Niestety, przypomnę, pokolizyjne utrudnienie. Nie lepiej jest na czwórce w stronę Mysłowic i Krakowa, jadąc tutaj za węzłem Bagienna. Mamy też od reportera Radia Katowice sygnał, że do kolejnej stuczki doszło na odcinku drogi 94 w Dąbrowie Górniczej. Mniej więcej na wysokości sieci sklepów wielkoprzemysłowych Umownie na wysokości ulicy Staszyca. Spowolniona 94 przez Dąbrowie Górniczą. Dotyczy to jadących w stronę Sławkowa i Olkusza. W Katowicach tłoczno jeszcze nadaje się do Ligoty od węzła Murcki. To przepychanka ulicą 73 Pułku Piechoty. Gliwice standardowo tu spowolniony przejazd od węzła Sośnica A1 do rozjazdu w Średnicówkę w stronę Katowicy. Na południu regionu problemy z przejazdem odcinkiem S1. To Węgierska Górka Żywiec. Chwilowa blokada. Tam również wcześniej doszło do kolizji. 120 drogowych zdarzeń bez tragedii. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy w trasie.
1: Minęła 16:00. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie pochowano szczątki żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Maturzyści napisali dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie otwarto dziś cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas państwowej uroczystości z udziałem prezydenta spoczęło na nim 60 żołnierzy niezłomnych. To członkowie zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Ich ciała zostały odnalezione na Opolszczyźnie, gdzie zostali brutalnie zamordowani przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa w 1946 roku. Dzisiejsze uroczystości w Kamysznicy obserwował reporter Radia Katowice Dawid Damszel.
3: Oddajemy ostatnią posługę tym, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny.
4: Ojciec był w tej organizacji, podpalili budynki, gdzie się tam przechowywał.
5: To był jeden z wielu w tamtym czasie oddziałów partyzanckich, największy.
6: Dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
5: Walka tych oddziałów zbrojnych polegała na zwalczaniu struktur państwa komunistycznego.
7: No, uważam to za coś wzruszającego, że tu właśnie na naszym terenie będzie coś takiego.
1: Cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy to największa tego typu nekropolia w kraju. Maturzyści napisali dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego, a język angielski od lat jest najczęściej wybierany przez abiturientów. Po maturze rozmawiała z nimi Martyna Szymczakowska.
8: Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili w dobrych nastrojach, a na pytanie, jak im poszło, odpowiadali krótko.
9: A bardzo dobrze.
10: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
11: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
10: Wspaniale. Lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
8: Egzamin trwał 150 minut i sprawdzał wiedzę zrozumienia ze słuchu, czytania, pisania i gramatyki. Według zdających poziom trudności był zdecydowanie wyższy niż na podstawowym angielskim, ale nie było niczego, co mogło zaskoczyć.
9: Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach.
10: Na pewno słuchanie było troszeczkę trudniejsze i tam zadania były w miarę podobne, ale troszeczkę też trudne.
8: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja.
1: A ich wyniki będą ogłoszone 8 lipca.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet. Jej inicjatorką jest była radna Martyna Głowacka. W skład rady wejdzie 15 pań, mówi Agnieszka Sienkiewicz-Ćwiek z Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.
12: 10 mieszkanek będzie pochodziło z wolnego wyboru, natomiast 5 miejsc jest dedykowane. Jedna przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawicielka Rady Seniorów, przedstawicielka Pana Prezydenta i również jest przedstawicielka, która będzie pochodziła z grupy inicjatywnej i jedno miejsce dla przedstawicielki NGO-sów. Ten skład właśnie ma powodować tą różnorodność. Nie tylko panie, które są z grupy inicjatywnej, które były inspiratorkami tego przedsięwzięcia. Chcemy dać szansę mieszkankom, które dopiero dowiedziały się o tej inicjatywie.
1: Nabór potrwa do 27 maja. Do Rady Kobiet mogą zgłaszać się mieszkanki Dąbrowy Górniczej, które ukończyły 16 lat. Z powiatu wodzisławskiego do Czech będzie można wkrótce pojechać rowerem. Rozpoczęły się prace przy oznakowaniu nowej transgranicznej trasy, która połączy Rydułtowy z Mesto Orlowa. Co ważne, droga połączy Rybnik z żelaznym szlakiem rowerowym, który obecnie łączy ponad 50-kilometrową pętlą 5 gmin po polskiej i czeskiej stronie granicy. Wieczorem i w nocy pochmurno i będą pojawiać się opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni, a jakość powietrza wciąż w całym województwie jest dobra.
13: Sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Maja Chwalińska jest blisko awansu do ćwierćfinału turnieju we Francji. W 1/8 tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała rywalizuje ze Szwedką Lizą Zar. Chwalińska przegrała pierwszego seta 3-6, drugiego wygrała 7-5, a w trzecim prowadzi 5-2. Amerykanka Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w grze pojedynczej we włoskiej imprezie. W pierwszej rundzie odpadły Magdalena Fręch, Magdalinet, a u mężczyzn Hubert Hurkacz. Reprezentacja Polski Koszykarek 3-3 nie zdołała awansować do ćwierćfinałów drugiego turnieju Women's Series FIBA w Manili. Biało-czerwone w grupie przegrały z azerskim Neftchi oraz drużyną z Chin. Teraz przed Polkami już Mistrzostwa Świata, które w czerwcu odbędą się w Warszawie. Jan Krzysztof Duda zajmuje czwarte miejsce po 6 z 9 rund rozgrywanego w Warszawie turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich. Dziś zaplanowano ostatnie 3 rundy. A już jutro koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczną zmagania w fazie play-in o prawo gry wśród 8 najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Aby wystąpić w play-off, Dąbrowianie muszą pokonać dwóch rywali. Jutro na własnym parkiecie Stal Ostrów Wielkopolski oraz w niedzielę słabszego z pary Anwil Włocławek za Stal Zielona Góra. W przedostatniej serii spotkań rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie o 19.30 Polska zagra z Japonią. Wcześniej Francja pokonała Litwę, ale dopiero po rzutach karnych 2-1, a obecnie Ukraina gra z Kazachstanem. W czwartej minucie gry jest bezbramkowo. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, ostatnia spadnie szczebel niżej. Kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice po 19.
14: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
20: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
21: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
22: Reklama.
23: Radio Katowice. Każdego dnia.
24: 7 maja i 7 minut po 16. W tej godzinie reportaż, ale to, co tygryski lubią najbardziej, to emocje konkursowe, czyli już za chwilę do zdobycia zestaw kosmetyków. Szczegóły za chwil parę. Wcześniej Bryan Adams.

Here I Am i Bryan Adams. W Radiu Katowice popołudniową porą zestaw kosmetyków Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój, a więc z naszego regionu, będzie można zdobyć taki zestaw już za chwilę. Tylko jedno pytanie, trzy możliwe odpowiedzi, jedna z nich będzie prawidłowa, a więc wydaje się być dosyć prosty konkurs. 32 205 102 jeszcze 2. Mocno trzymam kciuki. No i czekamy na Państwa. 32 205 102 i 2.

0: Metzner i Gotham. Miasto pachnie. Tak się zaczęła ta piosenka i tak od razu nam się z Olą skojarzyło, że to chyba tematycznie, bo gramy o zestaw kosmetyków Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój, a razem z nami Paweł z Siemianowic Śląskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A w Siemianowicach pachnie?
1: To znaczy, na pewno, chociaż teraz chwilowo jestem w Katowicach, ale żona dzwoniła, mówiła, że tak.
0: No to jest bardzo dobra informacja, ale dobry zapach zawsze się przyda, prawda? Więc taki zestaw kosmetyków, myślę, że i dla pana, i dla żony. Jak najbardziej, jeszcze tym bardziej, że to wyroby regionalne. Panie Pawle, jak tam w ogóle nastroje po majówce? Ja wiem, że już czwartek, ale jak się zaczął miesiąc dla pana?
1: Znaczy bardzo dobrze, mam remont w mieszkaniu, ale...
0: Remont, ale to co, taki generalny, czy...?
1: Tak, generalny, taki, że tak powiem, wszystko poszło i...
0: Zapylone wszystko, no, gładzie, szpachla jest...
1: Tak, gładzie, meble...
0: Dobra, no to łączę się z panem w bólu w takim razie. Panie Pawle, będziemy mieć pytanie. Proszę podać wzór chloro, wodoro, tlenku, glinu, który jest składnikiem dezodorantów.

0: Żartowałem. Żartowałem, spokojnie. Będziemy mieć pytanie związane z pewną miejską legendą, a jako, że to zestaw kosmetyków Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, no to będzie bardzo lokalnie. Dobrze?
1: Okej. Okay.
0: Kim był Goczał, na którego cześć według legendy miały powstać Goczałkowice? Królem, rycerzem czy wiedźminem?
1: Ojej,
0: kim był Goczał?
1: Tak będę strzelał, no, króla takiego nie kojarzy. Albo wiedźmin.
0: Ostateczna wiedźmin. Odpowiedź jest? Jaka?
1: Wiedźmin.
0: Że był wiedźminem. No, Geralt z Rivii, to tak. A Goczał był rycerzem. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem jego potomkowie przybrali miano Goczałkowiczów, a miejscowość, w której żyli, nazwali Goczałkowicami. Więc był to legendarny rycerz, który za chwałę na polu walki, za osiągnięcia, właśnie dostał kawałek ziemi i tam ją zagospodarował. No nie udało się niestety, a więc nie wiem, może ten wzór jednak chemiczny byłby prostszy.
1: No tak, przestrzeliłem, tak powiem.
0: No nic nie szkodzi, spokojnie, jak już zrobicie łazienkę, to może akurat znowu będzie konkurs w Radiu Katowice, znowu będzie można wygrać kosmetyki, to będzie na gotowo wtedy. A teraz to nawet nie byłoby gdzie wsadzić, bo wszystko i tak jest w remoncie, prawda? Więc na spokojnie przyjmujemy. Dobrze, a chce pan kogoś pozdrowić, panie Pawle?
1: Wszystkich, którzy mają akurat remont, łączę się z nimi w bólu.
0: To i ja z panem również. Pozdrawiamy wszystkich remontowiczy.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dzięki.

0: Cher, Believe. A my głęboko wierzymy w to, że następnym razem się uda. Tym razem pan Paweł z Siemianowic Śląskich nie trafił, ale może jutro będzie lepiej. Za chwilę przekażemy najnowsze informacje i sprawdzimy, jak podróżuje się kierowcom.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
1: Reklama.
11: Polskie Radio Katowice 103 w Bielsku-Białej, 98,4 w Częstochowie, 97 w Raciborzu, 102 i jeszcze 2 w Katowicach.

0: Chris Ria i Radio Katowice popołudniową porą. Czas na wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Co dzieje się w regionie? O tym Wojciech Pacula, najpierw z katowickiego studia.
2: Rozpocznę od doniesień policyjnych. 120 drogowych zdarzeń. No sporo jak na dzień, kiedy w zasadzie kierowcom aura sprzyjała przynajmniej do tej pory. Kilka kolizji z ostatnich kilkudziesięciu minut będzie mocno komplikować niestety przejazd. Konkretnie odcinek Krajowej Drogi 94 Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza. Ten fragment ważnego tranzytu olkuskiego, tak zwanego, przywołuje w autoradiu, bo na wysokości osiedla Staszyca na jezdni w stronę Olkusza zator, co jest konsekwencją oczywiście stłuczki, a więc od Sosnowieckiego Zagórza z kłopotami jedziemy w stronę węzła Sulno, dopiero potem właśnie przed Sławkowem robi się luźniej. Do kolizji doszło także niedawno za węzłem Bagienna, to Katowice, a więc 86, Aleja Roździeńskiego już jest w stronę Sosnowca. Z Katowic z utrudnieniem przejazdu mamy do czynienia od kilkudziesięciu minut tutaj od Murckowskiej. Auta hamują, by dojechać nadjeżdżający od tunelu, od Chorzowa 79 mają te same kłopoty i ta sytuacja niestety od ponad godziny się utrzymuje. Z naprzeciwka wjazd do Katowic Aleją Roździeńskiego, czyli dojazd od Sosnowca bez większych problemów. Wcześniej poważniejszą kolizję mieliśmy na odcinku trasy S1. To jest ten fragment z Wardoń, granica Żywiec. Konkretnie okolice węzła Przybędza. No właśnie, o to pytamy, czy przejazd możliwy teraz. Marcina Kaska-Wielgusa, a więc bielskie studio wywołane. Słuchamy cię.
3: Dzień dobry. Na wysokości miejscowości Radziechowy Wieprz, właśnie pomiędzy węzłem Przybędza a węzłem Żywiec-Browar, na pasach w stronę z Wardoń zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Co ważne, nie ma informacji o poszkodowanych, jednak droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Jak przekazują służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, objazd poprowadzono starym śladem trasy. To zdarzenie spowodowało, że jeszcze bardziej niż zwykle przykorkowane są wloty do Żywca, zarówno od strony przytkanej S1, ale też od strony na przykład Zarzecza. Teraz droga 52, która przytyka się w Kozach, ale też na bielskim jej odcinku. Poza tym w Bielsku Białej na Hamulec naciskamy m.in. na Bora Komorowskiego, Partyzantów, Bystrzańskiej, Andersa czy Kolistej i jeszcze Cieszyn, gdzie tradycyjnie postoimy na Katowickiej, Liburni i na Stawowej.
2: Relacjonował Marcin Kazek-Wielkus. Dziękujemy i na łączach teraz Częstochowskie Studio Radio Katowice i w autoradiu melduje się Krzysztof Słabikowski. Witaj.
4: Dzień dobry. Intensywne opady deszczu i burze utrudniają jazdę na północy województwa śląskiego. Automatycznie ruch mocno spowolnił, ale za chwilę te deszcze będą już tylko wspomnieniem. W Częstochowie mocno zakorkowana Aleja Jana Pawła II oraz Okulickiego. Długi korek także na Kisielewskiego do skrzyżowania z Sejmową i Ludową. W Lgocie na Krajowej 43 korki w obu kierunkach. Dalej na tej samej krajówce korki na wlocie do Kłobucka. Długi korek w Myszkowie na Puławskiego, a Kościuszki, Piłsudskiego i Blanowska ćwiczą cierpliwość kierowców w Zawierciu.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję za relację. Umawiamy się z Państwem na kolejny raport autoradia przed 17.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: To za niespełna pół godziny, teraz 16:31. Informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
5: W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem Hellfire, wymierzonej w przestępczość internetową o takim charakterze. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby. Firma z Tajwanu będzie partnerem strategicznym Polski w budowie samochodu elektrycznego w Jaworznie. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie ze spółką Foxconn. Pierwsze samochody mają zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Jak poinformował ZUS, łącznie Polacy przechorowali ponad 290 milionów dni. 21 czerwca w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Postanowienie w tej sprawie wydał komisarz wyborczy w Bielsku Białej. Komitet referendalny Pszów od nowa zarzuca Piotrowi Kowolowi i Radzie Miasta m.in. brak transparentności, nierealne planowanie budżetu, zaniedbania w infrastrukturze oraz niewłaściwą politykę społeczną.
6: Reklama. FC Body Care Częstochowa pomaga odzyskać niezależność w podróży. Przystosowujemy auta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. U nas wykorzystasz środki z PFRON na zakup lub doposażenie auta w programach SAM i Aktywny Samorząd. FC Body Care. Ruszaj wygodnie, bezpiecznie, bez barier. Częstochowa, ulica Żółkiewskiego 18.
7: Upiór w operze. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera w monumentalnej arenowej odsłonie po raz pierwszy w Polsce. Pre-Zero Arena Gliwice w czerwcu. Bilety na biletomat.pl i eventim.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
17: Reklama.

0: popołudnie z reportażem.
1: Czy wiemy, czym zajmuje się introligator? Wydawać by się mogło, że to już nieistniejąca profesja. Śladem ostatniego mohikanina introligatorstwa ruszył Wojciech Pacula.
2: Świątynia książek, wprawdzie starych książek, to miejsce, gdzie jest bardzo cichutko na pozór. Dzień dobry, Wojciech Pacula, Radio Katowice.
3: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Prażanski. Ja jestem introligatorem, tak, robi się okładki. Introligator szyje ręcznie książki.
2: To warsztat introligatora to ktoś powie na pierwszy rzut oka, a jestem właśnie w introligatorni. To coś, co przypomina najpierw pracę drukarza. Pan składa jakieś takie ołowiane, dziwne sztabki z napisami.
3: Się składa czcionki ołowiane lub mosiężne i się tłoczy. Książki w okładki i trzeba prasować, żeby to wszystko, powietrze wyszło z tej okładki, żeby się dobrze wprawiło. To jest właśnie czas. Była robiona książka Żywoty Świętych. Miała chyba ponad 100 lat. Trzeba mieć dokładną rękę, bo to trzeba lub coś przyciąć, lub coś dopasować, żeby ten kształt zachować dawnej okładki.
2: Przyniósł oto klient ciekawą książkę, okładki zniszczone. Pan tam sobie zerknie, rozdział przeczyta, a potem jak pan obłoży w nową okładkę, bo to jest główny cel chyba pracy introligatora, pan znowu bierze tę książkę do ręki, czyta ten może sam, ten sam rozdział.
3: Czasem się zagląda, pewnie, że się zagląda do książek klientów, jak, co tam pisze, jaka to jest książka. Lubię pracę swoją, bo inaczej ja bym nie lubił, to bym nie pracował w tym zawodzie.
2: Introligator to bardzo zaczytany człowiek.
3: Można powiedzieć, że czyta. Nie jakoś bardzo dużo, ale też czyta książki różnych klientów, co przyniosą z ciekawości, ogląda.
4: Dzień dobry, przyszłam po ratunek do pana. Chcąc skopiować te zdjęcia w albumie, trzeba było rozłożyć. I krewny to rozłożył. Ja potem zaczęłam to z powrotem składać. O, jak pan widzi, na tym skończyłam, się zaczęło rwać. Żeby to uratować, bo to są... O, widzi pan, tutaj jest zdjęcie, nawet widać pradziadek.
2: Jak pan to widzi? Mnie się wydaje na pierwszy rzut oka reporterskiego takiego, że to się da uratować.
3: Tak, ale to trzeba zupełnie inaczej zrobić. I zrobić tą okładkę
4: na nowo. Och, jak to dobrze. Są zdjęcia jeszcze jakieś.
2: Lata 50. wybrali.
4: To schowałam takie.
2: I oto reporter Radia Katowice jest świadkiem, jak można uratować stary album, tak? Bo to historia rodziny.
3: Trzeba na nowo szyć, okładkę nową zrobić, bo tutaj nie ma co zachować, to jest...
4: To nie można tego?
3: To by pani chciała zachować, tak?
4: To bym chętnie chciała zachować.
3: Dobrze.
4: Ze względu na... No tak wybrałam ten album.
3: Dobrze, to zobaczymy, co się da.
4: Co się da zrobić?
3: Się
4: a jak się nie da, to
3: ale
4: pan...
3: Okładkę, tak trzeba nową...
2: To by się dało usiąść, nie? I dać nowy grzbiet, tak to się wydaje, ale...
4: No tak, my nie wiemy, czy to my...
3: Trzeba tak...
4: My się nie
3: znamy. Mniej więcej zrobić, ale wkład tej... Tego albumu trzeba szyć, bo to jest do niczego. To się pani będzie przedzierać, urywać, jak pani to sama widzi.
4: Dobrze.
2: Nadzieja jest, także ratujemy i książka, ten album będzie służył.
4: Będzie służył, tak, oczywiście.
3: Chodzi klient, który nie wie za bardzo, co zrobić z daną książką, więc trzeba mu trochę podpowiedzieć. Jakieś fragmenty z tej okładki można wykorzystać w nowej okładce. Okładkę się zachowa, a resztę trzeba na nowo odtworzyć. Klienci przychodzą, czy prywatni, czy jakieś instytucje, czy firmy jakieś państwowe. Jest to nadal potrzebne, choć już w mniejszym zakresie niż to bywało 20-30 lat temu, czy 50, bo to wiadomo, technika idzie do przodu, by komputery, to wszystko jednak jest, przez to jest trochę mniej pracy.
2: Trochę mniej pracy, to i was trochę mniej, ale jeszcze nie zaniknął ten zawód.
3: Jeszcze nie zaniknął, myślę, że jeszcze będzie służył ludziom.
5: Ten zakład w 1945 roku zaprowadził, utworzył tutaj w Katowicach mój ojciec, który emigrował, bo nie emigrował, został przesiedlony.
6: Był repatriantem.
5: Repatriantem, o właśnie, tak to się nazywało. Też razem z nim tam jakieś różne rzeczy robiłem. W zasadzie to ojciec przekazał mi wszystkie umiejętności w tym zawodzie, potem ja przejąłem.
6: Teodor Olszewski. Introligator. Firma, tak. Rok założenia 1945 w Katowicach.
5: To wszystko jest, są dzieła już dzisiaj w zasadzie rzadkie, bo podczas tych zawierów wojennych to się sporo poniszczyło. Jak ktoś gdzieś coś ma przyniesie podniszczone, to staramy się naprawić.
6: Choć jak wstukamy w tę internetową przeszukiwarkę, to co nieco introligatorni wyskoczy.
5: Tak. Wyskoczy na takiej zasadzie, że jak ktoś ma kserokopiarkę, windownicę, to on już jest introligator, ale to nie jest to. To nie jest to. Stąd tych firm reklamujących się jako introligatornia jest sporo. Sporo jest to, trzeba przyznać, ale to w takim sensie, że jak trzeba coś, jakąś renowację zrobić, coś poprawić, to oni nie są w stanie tego zrobić. Te prace dyplomowe tam powiedzmy termobindują, o, mają gotowe układki, weźmie układkę spółki, gdzie kupił wcześniej, od razu już z napisem, tam no, kilka ma tych rozmiarów, tych okładek do 20 stron, do 50, do 100 i to tam się mniej więcej...
6: Ważne, żeby
5: się...
6: było wytłoczone praca dyplomowa.
5: Dyplomowa albo jaka inna, bo to tam... No, jak już przyjdzie, że gość chce, żeby jeszcze nazwisko jego było, o, to już nie. Ne?
6: To już wtedy, do pana.
5: Wtedy ja się cieszę, bo przychodzi do nas.
6: Introligator brzmi dumnie, natomiast etymologia tego pojęcia z łaciny składam do środka, tak, wkładam do środka, czyli między okładki. Doczytał reporter, że to w średniowieczu już się ta profesja pojawiła.
5: Początki były takie, że oprawy były w okładki wykonane z drewna. No i na grzbiecie skóra, to były te najstarsze. Potem to już tak zastępowało się to płótnem introligatorskim, to jakimiś tworzywami. Dzisiaj tak popularne są ekoskóry. O, ekoskóra, no, tworzywo, które powiedzmy za 10 lat się rozleci i tyle. Natomiast skóra wytrzymuje może i setki lat, zależnie tego, jak jest przechowywana. Dużo słów jest z niemieckiego, przeszło do introligatorstwa, do zawodu. One się nazywają bindy. Z niemieckiego binden, wiązać. Bo te książki są szyte, to są wiązane, jest ten sznurek, który to tego i tak powstaje takie coś. Jeśli chodziłoby o wykonanie napisów, to potrzebuje źródła ciepła, bo takie napisy powstają w ten sposób, że na wykonanej okładce albo jakiejś tam innej tej przykłada pan tak zwaną folię, to jest nośnik barwny tego i narzędzie, litera albo matryca.
6: Klejarzmo pan wypala?
5: No nie, to nie jest wypalanie, to raczej jest wyciskanie na gorąco. Przychodzi temperatura rzędu tam 90-100 stopni, nacisk tam i powstaje napis, tak jak tutaj pan te wszystkie widzi.
6: O, tutaj ma pan katalogi Jazz Forum, tutaj są różne
5: folia,
6: wzory.
5: To jest nośnikiem treści wytłaczanych. Tu przychodzi skład tak zwany, tu w tym przypadku to jest skład. Trzeba zadziałać temperaturą i naciskiem i to jest odwzorowane na tej okładce albo na jakimś innym.
6: Ktoś powie tak, na pewno profesja niszowa, przynajmniej tak delikatnie można to określić, oczywiście. Ale czy całkiem zaniknie ta profesja, ten zawód, introligator?
5: Tak.
6: Ile pan daje tej profesji? 50 lat jeszcze?
5: W optymistycznej wersji. 50 lat, no ale może gdzieś zostaną takie przyczółki, powiedzmy, w jakichś bibliotekach uniwersyteckich. No nie, no może tam tak, gdzieś zostaną.
6: Na jedno duże miasto, jeden introligator, tak i wystarczy.
5: O, mniej więcej tak. My jesteśmy ostatnie Mohikanery.
6: Introligator, ostatni Mohikanin?
5: Tak, ostatni Mohikanin. No, Grzegorz, który tutaj prowadzi ten razem ze mną to...
6: Niezwykle cierpliwy pomocnik.
5: Bardzo.
6: Pan musiał dobrać sobie takiego, tak?
5: Zaczął go. Tak, zaczął naukę zawodu jeszcze za czas, jak mi ojciec prowadził, jego początki. Jego namawiam, chcę mu przekazać ten zakład.
6: Pomocnik by przejął.
5: Nieodpłatnie, on by sobie przejął i pracował, ale on się bronił.
6: Uśmiecha się, jeszcze nie wiesz, decyzji nie podjął.
5: Ja nie wiem, tak pracuję nad nim już ładnych parę lat.
6: Tłoczy pan, tłoczy do głowy.
5: Tłoczy. Prowadzenie tego interesu to jest jednak duże ryzyko, bo pan widzi, no, gadamy tutaj już nie wiem ile. Wczoraj pan też był. Czy tu widać jakieś klientów? Jeden przyjdzie co jakiś czas, a tu są opłaty stałe, prąd, gaz.
6: Ktoś jednak zostanie w tej profesji. Może będzie to nisza.
5: W moim przypadku on. Ja mam problem z głowy.
6: Ale to nie jest tak, że będzie to wykreślona profesja z rejestru zawodów.
5: 50 lat to może jakieś resztki się gdzieś tam utrzymają. Tak jak pan powiedział, jeden introligator na jedno duże miasto, mniejsze nieco miasta nie mają.
6: Czy w dzisiejszych szkołach zawodowych nie ma klasy czy też profilu introligatorstwo?
5: Jest. W Piotrowicach jest technikum. Takie poligraficzne, że tak powiem, ale to jest takie introligatorstwo, jak tu pan widzi u nas, takie
6: w niewielkim zakładzie,
5: tradycyjne. Tak? To tam jest to bardzo pobieżnie zrobione. Oni są przygotowani do introligatorstwa maszynowego, współczesnego, do oprawy książek. W tysiącach, dziesiątkach tysięcy okładek, gdzie są automaty, półautomaty. I oni są szkoleni do tego, żeby obsługiwać. No?
6: A pan może czeka jeszcze na jakąś książkę, która... No nie wiem, zaszokuje introligatora.
5: Tak, mogę czekać, jak mi nie przyjdzie wreszcie jakoś. Nie, takich jeszcze książek nie było.
6: Czego introligatorowi można życzyć?
5: Dużo klientów z ciekawymi pozycjami. Myślę, że tak. No i zdrowia, to wszystko wiadomo. Niskich podatków i dobrej pogody.
6: Pogody ducha to wam tu nie brakuje.
5: Nie.
6: Można powiedzieć, że w istocie Mohikanie ostatni w tej profesji to wy.
5: To my. Tak jest, to my. To ja i Grzegorz. Obaj się wspieramy jeden drugiego i próbujemy ciągnąć ten wózek ciężkiej pracy. Ale za to wdzięczni. Będziemy oprawiać. Tak jest.

0: Ostatni Mohikanie introligatorstwa. Był to reportaż Wojciecha Paculi. Jest takie powiedzenie, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Nie wiem, czy to przekona maturzystów, ale może to, kto czyta książki, żyje podwójnie. Za 9 minut 17. Już niebawem informacje i autoradio.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
7: Poleca Radio Katowice.
1: Reklama. Ogłoszenie nadawcy.
8: Co mówi ciało po śmierci?
9: To są tak zwane noże brzuszcowe. One służą do odpreparowywania skóry.
8: Dlaczego młodzi ludzie wybierają zawód związany ze śmiercią?
9: Krótko przed 30 stwierdziłam, że to jest chyba taki ostatni moment, żeby spróbować.
8: Strach, obawa czy dociekanie prawdy? Co jest silniejsze?
9: Gdybym mogła cofnąć czas, to chyba jedyne, co bym w życiu zmieniła, to jest jednak ta medycyna. Poszłabym na medycynę.
8: Jaśniejszy odcień czerni. W Radiu Katowice już dziś o 21.40.
1: Ogłoszenie nadawcy.
10: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

drogowym raportem przed godziną 17 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Utrudnienie przejazdu jeszcze na S1 między Węgierską Górką a Żywcem w okolicy miejscowości Radziechowy. Przypomnę, po południu blisko granicy ze Słowacją na kierunku Zwardoń doszło do zderzenia dużego auta z małym. Zablokowany przejazd jest teraz i jedna osoba jednak, jak się okazuje, odniosła lekkie obrażenia. Służby są na miejscu i pod ich nadzorem przejazd jest możliwy, wykorzystując lokalny objazd. Po kolizjach w aglomeracyjnej części tutaj województwa śląskiego łatwiej się już powinno jeździć, na przykład Aleją Roździeńskiego, Murskowską w stronę Sosnowca, mówimy o wyjeździe z Katowic, choć zakorkowana 86 na wysokości kopalni Staszyc, ale w stronę Tychów. Od Tychów z przestojami przejazd także 44 na wschód, czyli w stronę Oświęcimia. Standardowo o tej porze jeszcze korek na dojeździe do Ligoty, tutaj od węzła Murski zjeżdżając z 86, luźniej już natomiast na przelotowej w stronę Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Korki mamy jeszcze w zagłębiowskiej części aglomeracji, a więc Będzin, Małobądź, to kierunek Łagisza. Remontowe zwężenia jeszcze na odcinku zjazdu w Sławkowie w stronę bazy Euroterminala na Grońcu. Trwają prace przy profilowaniu łuku drogi, no bo tiry się nie mieściły akurat na tym zakręcie. To ulica Kołdaczka w stronę Chrubieszowskiej i trzeba swoje odczekać. Zatem cierpliwości i rozwagi za kierownicą dla wszystkich, którzy w trasie. Tyle od Autoradia.

0: Na zegarach 17. Od początku matur unieważniono już kilkadziesiąt egzaminów. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Rośnie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych, powiedział prezes NBP Adam Glapiński. W serwisie także o naborze wniosków o najem mieszkań w Kuźni Raciborskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od początku tegorocznych matur unieważniono już kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00 w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, najprawdopodobniej zrobione przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, powiedział Robert Zakrzewski.
2: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
0: Jutro dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci. Stopy procentowe nie zostały zmienione, ale wzrosło prawdopodobieństwo ich podniesienia. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes Adam Glapiński powiedział jednak, że kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen.
3: Tak jak dotychczas będziemy działać, tak by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
0: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. Adam Glapiński dodał, że podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
3: Przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostała na poziomie 3,75%.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwa nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej, które mają powstać w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk Południe. Przy ulicy Generała Józefa Bema planowana jest budowa 5 budynków wielorodzinnych. Powstanie tam 88 mieszkań, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
4: Miejsce piękne, bo miasteczko bezpieczne, ze wszystkimi udogodnieniami, dookoła obszary leśne, więc otoczenie śliczne. Mieszkania od 40 metrów kwadratowych do 57 metrów kwadratowych, pod klucz, wykafelkowane, odmalowane z panelami, a co najważniejsze, każdy blok z windą, część mieszkań bez jakichkolwiek barier architektonicznych, do każdego mieszkania dedykowana komórka lokatorska i miejsce parkingowe.
0: Nabór wniosków potrwa do 29 maja. Już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 103 FM zaprosimy na relację z uroczystości w Kamesznicy. Szczątki blisko 60 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek, zostały złożone na tamtejszym cmentarzu wojennym. Na 101 i 2 FM m.in. o problemach finansowych Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei na 98 i 4 FM dziś m.in. spotkanie z prezesem częstochowskiej huty, która rozwija się w kierunku wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy będą się pojawiać opady deszczu, miejscami także burze. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem, po południu więcej słońca.
5: Reklama.
6: Gdy
5: zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
6: Czterdziestopięciolecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Przekułam pasję w karierę naukową.
8: Studiuję i jednocześnie pracuję.
9: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
7: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
8: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
9: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
7: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
10: Mogę eksperymentować do woli.
11: Dlaczego warto studiować? Bo z Uniwersytetem Śląskim

0: Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Carbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.carbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
1: Reklama.
2: Radio Katowice. Każdego dnia.
3: Prawie 7 minut po 17 zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdzimy, co przynosi nam dzień w regionie.

0: Uniwersytet Śląski w Katowicach ma poważne problemy finansowe. Uczelnia zakończyła ubiegły rok ze stratą 33 milionów złotych. Władze uniwersytetu wprowadzają szeroki plan oszczędności. Budzi on duże niezadowolenie wśród studentów. O kryzysie i reakcjach społeczności akademickiej w nagraniu reporterki Radia Katowice Elizy Megger.
1: O sprawie usłyszałem tak dokładniej dzisiaj, koleżanka mi opowiedziała. Chyba ogólnie to zadłużenie jest takie dosyć tajemnicze, prawda? Więc tutaj nie mam niestety żadnych informacji.
2: Czy to wzbudza wasz niepokój? Jakoś

0: dobrze. Zobaczymy, jak się sprawa rozwiąże.
1: No ja przyszłam na studia po to, żeby studiować, a teraz uczelnia będzie to troszeczkę uniemożliwiać albo utrudniać.
2: To nie jest zadłużenie, to jest strata.
3: Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek.
2: Obrazowo można to porównać do niedawnego komunikatu Narodowego Banku Polskiego, prawda, który zakończył rok ze stratą, choć oczywiście nie ma żadnego długu, po prostu kursy złota w tym wypadku są mniejsze, w związku z tym bilans jest mniejszy.
4: Trzeba jasno powiedzieć, uczelnia zachowuje płynność finansową, stabilność finansową, wszystkie zobowiązania na czele z wynagrodzeniami pracowników. Tych przyczyn jest oczywiście wiele, dlatego że uczelnia jest złożoną jednostką finansową, ale dla uproszczenia i niekomplikowania sprawy, nasze przychody, czyli to, co uczelnia pozyskuje przede wszystkim ze środków ministerialnych w postaci subwencji, ale także w postaci środków własnych, nie były wystarczające, okazały się niewystarczające w stosunku do kosztów, które założyliśmy i korygowaliśmy w ciągu roku, stosownie do rosnących cen. Po prostu codzienne funkcjonowanie uczelni jest na tyle wysokie, że subwencja ministerialna go nie pokrywa.
5: Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja...
3: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik.
5: No to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje wraz z mniejszą liczbą studentów. Ostatnio podpisałem decyzję o przeznaczeniu 60 milionów złotych dla Uniwersytetu Śląskiego na inwestycje. To jest centrum, które powstaje w biozgodności, bioróżnorodności. Duża pula uzyskana przez Uniwersytet Śląski w ramach programów unijnych, a ministerstwo podjęło decyzję o dofinansowaniu kwotą 60 milionów, a więc przenosimy ten koszt inwestycji, znaczących inwestycji, które będą stanowiły rozwój infrastruktury, na również na ministerstwo. Wspieramy uczelnie i zawsze pod koniec roku pula środków, która zostaje, my ją dzielimy, przekazując do uczelni. W tym roku trudno jeszcze powiedzieć, jak będzie wyglądała końcówka tego roku, ale jeżeli pewne oszczędności się pojawią, to również podzielimy te środki i część z nich też trafi do Uniwersytetu Śląskiego.
3: Jak wygląda ta strona studencka? Jak studenci zareagowali na obecną sytuację finansową uczelni?
6: Jesteśmy zaniepokojeni w sprawie planu oszczędzania, z tym, że Rada Uczelni zaopiniowała pozytywnie ten dokument, ponieważ to jest też dostępne. To było na ostatniej uchwale Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Można odnaleźć te wszystkie pliki.
3: Patryk, student Uniwersytetu Śląskiego.
6: Nie zgadzamy się na wiele podpunktów, które są zaplanowane w tym budżecie, natomiast przede wszystkim na te, które bezpośrednio uderzają w studentów. To między innymi takie podpunkty jak planowane podwyżki cen akademików, to również limity w zajęciach dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia, co nie jest napisane w tym dokumencie, ale się ostatecznie bezpośrednio przełoży na jakość kształcenia na Uniwersytecie Śląskim oraz na liczebność grup. Pojawiają się takie grupy zajęciowe, że mamy po 25 czy nawet więcej osób i w ten sposób nie można realizować jakości kształcenia poprawnej. Tak samo solidaryzujemy się i nie zgadzamy się na nakładanie dodatkowych zobowiązań na osoby studiujące w szkole doktorskiej, co również jest zawarte w tym dokumencie, oraz na bardzo słowny postulat obniżenia o 15% zlecenia sprzątania w budynkach uniwersyteckich. Zastanawiamy się, jak to mogłoby wyglądać, czy będzie to wydzielony kwadrat, czy na przykład co 2 tygodnie nie sprzątamy. Więc to wyjątkowo absurdalny postulat. Wystosowaliśmy list otwarty, przy którym teraz zbieramy podpisy. Ten list otwarty zostanie przekazany rektorowi Uniwersytetu Śląskiemu, Senatowi Uniwersytetu Śląskiemu oraz Radzie Uczelni. Nie chcemy absolutnie, żeby ten list był jakimkolwiek personalnym atakiem na jakąkolwiek osobę. My wyrażamy niezgodę na działania uczelni.
4: Studenci mogą się wypowiadać, powinni się wypowiadać, są równorzędnymi partnerami dyskusji o wszystkim, co się dzieje w uniwersytecie. Chcę ich uspokoić. Zabezpieczenie socjalne dla nich się absolutnie nie zmieni. Pojawiła się gdzieś taka pogłoska, którą dementuję zasadniczo, że mielibyśmy rezygnować z akademików. Nie tylko nie rezygnujemy z akademików, ale czynimy bardzo intensywne starania, żeby budować nowe tutaj na kampusie katowickim, w centrum miasta. Podobnie studenci tego nie odczują, jeśli chodzi o codzienną dydaktykę.
7: Uniwersytet Śląski zatrudnia około 3000 pracowników i kształci ponad 19 tysięcy osób. Przygotowany przez władze plan naprawczy zyskał pozytywną opinię Rady Uczelni.

0: W Kamysznicy w ostatnią drogę wyruszyły dzisiaj szczątki blisko 60 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. To działający w latach 40. w Beskidach żołnierze podziemia antykomunistycznego. Uroczystości pogrzebowe żołnierzy niezłomnych miały charakter państwowy i wziął w nich udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Na miejscu był także reporter Radia Katowice.
1: Oddajemy ostatnią posługę tym, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny.
2: Uroczystości odbywały się w podniosłej atmosferze z honorami i w państwowej oprawie. Dla wielu zebranych w Kamysznicy były one jednak sprawą prywatną.
3: Ja jestem siostrą.
2: Jak się pani brat nazywał?
3: Franciszek Dalik. No, rodzina już nie żyje, już nikt nie żyje, zostałam tylko ja. Rodzice, bracia, siostry już są tam z nim.
2: Co pani dzisiaj czuje?
3: No taką jakby ulgę, że człowiek no wie, gdzie, co i jak.
2: Lata minęły od tej tragedii, ale widzę, że te uczucia wciąż są w pani żywe.
3: Tak.
2: Ale pamięć o żołnierzach niezłomnych też jest żywa. Pamiętamy ich jako tych, którzy po 1945 roku czynnie sprzeciwili się podporządkowaniu Polski Sowietom. I tu szczególną rolę odegrało działające w Beskidach zgrupowanie kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek, mówił mi w Kamysznicy dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
4: To był jeden z wielu w tamtym czasie oddziałów partyzanckich, największy. Walka tych oddziałów zbrojnych polegała na zwalczaniu struktur państwa komunistycznego. Te działania zbrojne były wymierzone w aparat milicyjny, w aparat bezpieczeństwa, także w struktury Polskiej Partii Robotniczej. Były także próby odbijania z więzień.
2: Za taką działalność członkowie zgrupowania Bartka zapłacili najwyższą cenę.
4: To była jedna z najbardziej perfidnych operacji, które powstały w głowach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Pod pozorem ewakuacji zgrupowania całego oddziału Bartka, dokonać ich przewiezienia na Opolszczyznę. Znamy historię chociażby Starego Grodkowa, gdzie należy sądzić, zamordowano ich wysadzając stodołę, w której przyjechali na nocleg, resztę dobijając bądź ścigając, o ile ktoś był w stanie jeszcze uciekać.
2: Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach, ale i o działalności żołnierzy niezłomnych sprowadziła do Kamysznicy także ludzi niezwiązanych rodzinnie z członkami Narodowych Sił Zbrojnych.
5: Chyba opatrzność nas tak skierowała tu, że my sobie przypomnieli, że to jednak dzisiaj. No a później jak my skręcili, no to utwierdziło nas w przekonaniu, że tak, bo tyle policji, obstawy. Nie jestem związana, ale po prostu się interesuję, czytam i no, uważam to za coś wzruszającego, że tu właśnie na naszym terenie będzie coś takiego jak cmentarz wyklętych.
2: O uczuciach mówił też dziś na Żywiecczyźnie prezydent Karol Nawrocki.
6: Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Henryka Flamego Bartka, gdy wczytamy się w każdy pojedynczy życiorys, zakochani byli przede wszystkim w wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej. I mimo, że to pogrzeb, to my dziś się trochę radujemy, bo wracają jako bohaterowie, wracają do swoich patriotów, którzy na tej ziemi na nich czekali. Wracają do swoich korzeni i taki wymiar ma dzisiejszy pogrzeb. Jest to powrót prawdy. Powrót bohaterów.
2: Dziś w Kamysznicy wiele rodzin zamknęło pewien wątek swojego życia, ale dla wielu to wciąż niedokończona historia.
7: Ojciec był po prostu w tej organizacji początkowo u Bartka, a później założył swój oddział NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa. Zlikwidowali go z 10 na 11 stycznia 1946 roku na Dolnym Boże, to jest koło Skoczowa, nie? Podpalili budynki, gdzie się tam przechowywał, nie? Dwóch ich tylko tam było w tym pomieszczeniu. Jeden uciekł. A mojego ojca na wozie z koniami wywieźli na rynek ku przestrodze ludności, co ich czeka, jak będą pomagać partyzantom. No i do tej pory nie wiem, co zrobili z zwłokami.
2: 60 niezłomnych zostało pochowanych dziś w Kamesznicy na nowym cmentarzu wojennym żołnierzy NSZ. Jego lokalizacja z widokiem na Baranią Górę jest symboliczna. To właśnie w tym masywie była siedziba sztabu Henryka Flamego, pseudonim Bartek.
0: Spośród blisko 60 pochowanych w Kamesznicy żołnierzy, tylko połowa została zidentyfikowana. Reszta spoczęła w bezimiennych grobach. Relacjonował Dawid Damszel.

0: Radiu Katowice czas na informacje dla kierowców. W studiu Wojciech Pacula.
1: Meldunek śląskiej drogówki na teraz. Opiewa na 125 drogowych zdarzeń, w tym kilka ostatnich. Przykładowo to Katowice, Aleja Roździeńskiego, tutaj stłuczka na wysokości IKI. Kierunek Sosnowiec, Ruda Śląska, zjazd z DTS-ki w ulicy Niedurnego oraz Gliwice. Przywołuje ulicę Akademicką, tam blisko siebie dwa zdarzenia drogowe. Poza aglomeracją stłuczka w Woli Kędrzyńskiej, to na północ od Częstochowy. No i od kilku godzin przypomnę problemy z przejazdem odcinkiem trasy S1, to między Zwardoniem a Żywcą, a to za sprawą kolizji w miejscowości Radziechowy. Sprawa o tyle skomplikowana, że w zderzeniu tira z autem osobowym jedna osoba jednak ranna z auta osobowego. Są na miejscu nadal służby. Jest wytyczony lokalny objazd między innymi przez Przybędze. No i tak będzie chyba jeszcze przez najbliższą godzinę, może półtorej. Kierowcom tirów jadącym od granicy tutaj ze Słowacją w głąb Polski zaleca się, o ile to możliwe, postój wcześniej w Węgierskiej Górce albo w Lalikach, o ile to możliwe. Meldunek policyjny jeszcze uzupełniam informacją, że dziś, jak do tej pory, rutynowe drogowe kontrole ujawniły 10 kierujących, no, jadących w stanie nietrzeźwości. Ogólnie teraz w aglomeracji natężenie ruchu zdecydowanie mniejsze niż jeszcze godzinę temu. Spiętrzenia tylko chwilowe sygnalizujemy na teraz na czwórce. To kierunek Kraków, lekko przeciążony. Fragment 79 w Mysłowicach, tutaj jadąc w stronę Sosnowca Niwki, z problemami tam prace drogowe. To samo na 86 na wysokości Będzina i na odcinku drogi 94 w Dąbrowie Górniczej. Teraz skoro 94 przywołana w tym serwisie Autoradia, to tak zwany olkuski tranzyt, nadal rozkopana droga w samym Olkuszu i tak będzie jeszcze przez dwa lata mniej więcej. Pobliski Sławków, gdzie tiry zjeżdżają z 94 w stronę tamtejszej bazy Euroterminala na Grońcu, mają problem, bowiem prace, by poszerzyć i wyprofilować łuk drogi, trwają. Chodzi o dojazd do samej bazy. Stąd ulica Kołdaczka w Sławkowie, tuż za zjazdem właśnie z 94 na zasadzie przejazdu pod nadzorem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Tutaj chwilowo tworzy się korek szerokości, a my się usłyszymy jeszcze przed 18.
0: Teraz 17.31. Informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
2: Do Sejmu trafił wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla, wiceprzewodniczącego Śląskich Struktur Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura Europejska informuje, że sprawa dotyczy podejrzenia korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzyma ponad 67 milionów złotych z Unii Europejskiej na budowę akceleratora biznesowego Xenon. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził dofinansowanie dla projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie dawnej kopalni Centrum w Bytomiu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megres w Tychach pozyskał blisko 350 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę warunków pracy personelu. Środki pochodzące z funduszy unijnych zostaną przeznaczone na doposażenie stanowisk, profilaktykę zdrowotną oraz wsparcie psychofizyczne pracowników. W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do Rady Kobiet. Do 27 maja mogą zgłaszać się mieszkanki Dąbrowy Górniczej, które ukończyły 16 lat. W skład Rady wejdzie 15 mieszkanek.
3: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Śląscy strażacy pomogą gasić pożar lasu w województwie lubelskim. Po szóstej kompania gaśnicza ze sprzętem służącym do dystrybucji wody ruszyła. W akcji biorą udział także druhowie z Bielska-Białej i o tej akcji, ale też o suszy opowie w Radiu Katowice ekspert, a rozmawia Marcin Kazek-Wielkus.
1: A wspomnianym gościem jest brygadier Patrycja Pokrzywa, oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie słuchaczy.
1: Pani rzecznik, ilu strażaków z Waszej jednostki pojechało do województwa lubelskiego?
2: Jeśli chodzi właśnie o województwo śląskie, to dostaliśmy dyspozycję nadesłaną z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do wysłania właśnie do województwa lubelskiego kompanię gaśniczą Soła. W jej skład łącznie weszło 83 strażaków, w tym 21 samochodów, w tym samochody właśnie gaśnicze, wężowe kłady. Jeśli chodzi o jednostkę tutaj naszą z Bielska-Białej, to w jej skład weszły 2 samochody gaśnicze, samochód operacyjny, pompy, a także samochód wężowy.
1: Jak rozumiem, to, że strażacy pojechali działać do lubelskiego województwa, nie oznacza, że rejon Bielska czy województwa śląskiego jest jakoś uboższy w sprzęt.
2: Oczywiście, że nie, tutaj dysponujemy bardzo dużą ilością sprzętu, a te kompanie właśnie gaśnicze, które znajdują się na terenie województwa śląskiego, to mamy właśnie w dyspozycji 2. Także nie ma tutaj żadnego problemu, żeby je dysponować do działań. Cały czas ta gotowość operacyjna jest, również też działamy w oparciu o jednostki OSP, także nie ma takiej sytuacji, takiej możliwości, żeby gdziekolwiek w przypadku powstania jakiegoś zdarzenia, pożaru, czy też innego miejscowego zagrożenia, żeby zabrakło strażaków do działań.
1: Wspomniała Pani, że bielska jednostka, Wasza jednostka nie jest jedyną z województwa śląskiego. Czy jeszcze jakieś z południa regionu pojechały pomagać strażakom w lubelskim?
2: Tak, oczywiście poza Bielskiem jest to również jednostki z powiatu cieszyńskiego, żywieckiego, jest tam również z Rybnika, Bielunia, także jakby jest to część samochodów z tej całej kompanii gaśniczej, która jest wyspecjalizowana i która jest jakby przeznaczona również właśnie do działań na terenie pożarów wielkopowierzchniowych lasów. Ta dyspozycja przyszła do nas dzisiejszej nocy, a przy miejsce koncentracji było około godziny 6 w Katowicach przy jednostce w Szopienicach i stamtąd już zostały one bezpośrednio skierowane do miejscowości Osuchy w powiecie biłgorajskim, gdzie niestety tam jest jedna z takich najtrudniejszych sytuacji, najtrudniejszych odcinków działań strażaków, które wymagają jakby zaangażowania dodatkowych sił z odwodów operacyjnych z innych części kraju.
1: Wspomniała Pani, że przyszła dyspozycja w cudzysłowie, ale domyślam się, że w pewnym sensie byliście też przygotowani na to, że trzeba będzie pojechać i pomóc, prawda?
2: Nasze jakby działania w ramach właśnie też tej kompanii gaśniczej polegają na tym, że praktycznie wyjeżdżając, stając zadysponowanymi do takich działań, to mamy być przygotowani na to, żeby prowadzić ciągle działania przez co najmniej 36 godzin. Później ewentualnie następuje podmiana. Mhm. Także jakby tutaj ta gotowość operacyjna jest bardzo szybka. Też jakby do tych działań zostali skierowani strażacy nie z obecnej zmiany służbowej, tylko jakby z tej, która powinna pełnić służbę na dzisiaj, więc też nie wpływało to w żaden sposób na gotowość operacyjną jednostki jakby w danej chwili.
1: Pożary w województwie lubelskim to jedno, ale ten żywioł niestety w lasach nie omija też naszego regionu, między innymi południa województwa śląskiego. Przypomnijmy, co się w ostatnich dniach działo pod tym względem.
2: No zgadza się, ten początek maja również na terenie powiatu bielskiego był dosyć trudny. Notowaliśmy już 2 pożary lasów. Tutaj też właśnie takie słowa ku przestrodze. Pamiętajmy, że teraz jakby ten poziom zagrożenia pożarowego w lasach jest bardzo wysoki. Naprawdę wystarczy niewielka iskra, żeby doszło do pożaru. Tutaj można na przykład dla przykładu podać, że średnia temperatura zapłonu materiałów leśnych jest to około 260-280 stopni Celsjusza, gdzie dla porównania zapałka płonie w temperaturze około 800 stopni, a papieros 500. Także widać, że no niewiele potrzeba, że taki pożar w lasach mógł się rozprzestrzenić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nie rozpalać ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych. Też nie wyrzucać niedopałków papierosa w okolicach właśnie ściółki, tylko na gdzieś miejscach utwardzonych, żeby nie doszło do tragedii, ponieważ z uwagi na to, że obecnie w Polsce mieliśmy bardzo trudną sytuację z uwagi na bardzo silny wiatr, więc te pożary rozprzestrzeniają się bardzo szybko i bardzo trudno je opanować, zwłaszcza tutaj w naszym terenie górzystym, gdzie mamy do czynienia z silnym wiatrem, z terenem bardzo trudno przejezdnym, górzystym, gdzie niestety, ale nie zawsze samochodem jesteśmy w stanie dojechać. No i bardzo często po prostu strażacy przy pomocy tłumic czy takich właśnie hydronetek plecakowych gaszą te pożary.
1: Brygadier Patrycja Pokrzywa, oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, była gościem Radia Katowice. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.
2: Dziękuję bardzo.
0: A z panią brygadier rozmawiał Marcin Kazek-Wielgus. Za 19 minut 18.

Już za chwilę przeniesiemy się na Jurę do Grabowej w gminie Łazy. To tam powstała pracownia bardzo fajnych rzeczy. Pojęcie bardzo szerokie, przyznają państwo. No bo cóż może być takie fajne i które rzeczy? Gdyby zacząć nad tym rozmyślać, byłoby ich całkiem sporo. Za chwilę wyjaśni to nasza reporterka. Zostańcie państwo z nami.

0: Jesteśmy na Jurze w Grabowej. To tam powstała pracownia bardzo fajnych rzeczy, takich, które mają wzbudzać uśmiech, i to u każdego. Mowa o dziełach ceramicznych, które tworzy artysta Mariusz Kozaczka. I my już teraz porozmawiamy o tej twórczości, w której Jura zajmuje szczególne miejsce.
1: Jestem w ogóle twórcą. Generalnie to jest tak, że od 30 lat właściwie. Wcześniej tworzyłem dla innych. Byłem szefem grafików w dużej drukarni, a od jakichś 15 lat tworzę dla siebie już tylko, także. No i tylko medium się zmienia, także. Na początku była fotografia, a później grafika, teraz malarstwo, ceramika, rzeźba, trochę drewna. Tutaj to jest takie moje miejsce, do którego przyjeżdżam, nie? Przejeżdżam przez tą górkę, to tam ten cały świat zostaje z tamtej strony, a ja po prostu zostaję tu i... No i nie muszę się przejmować tam tymi problemami, które tam zostają, nie?
2: Tu jest taki trochę koniec świata jurajski.
1: Tak, tak, koniec świata. Jeszcze niedawno nie było tego asfaltu, którym zjeżdżaliście, także...
2: Czy my do tego pana świata możemy wejść?
1: Tak, zapraszam.
2: Tutaj nas wita bardzo fajne hasło, czyli bardzo fajne rzeczy.
1: To jest hasło tej pracowni, która po prostu przyciąga ludzi. Nawet z drugiego końca ulicy, jak gdziekolwiek się wystawiam, czy ten, to potrafią podejść tylko po to, żeby zobaczyć te fajne rzeczy także.
2: No i tych rzeczy tu jest całe mnóstwo. Tutaj mamy ceramikę.
1: Tak, głównie ceramikę, bo to jest od jakichś 10-12 lat moja pasja. Nie? Myślałem, że na chwilę z moim zapałem, że tak powiem, jak nie ma progresu, to mnie się nudzi, więc myślałem, no nowe medium poznam i zabiorę się za następne, ale okazuje się, że to jest akurat taka dziedzina, gdzie właściwie im bardziej się wchodzi w las, to tym więcej nowych rzeczy, także no.
2: Co pan z tej ceramiki tworzy?
1: Głównie rzeczy dekoracyjne. To są po prostu unikaty. To są rzeczy, które powstają w jednym egzemplarzu i są jedyne takie w tej części Drogi Mlecznej.
2: Tutaj widzimy motywy zwierzęce głównie w tej gablocie.
1: To znaczy, to nie jest nie tylko tak. Tematem takim jest generalnie fan. To znaczy, ta twórczość ma przede wszystkim wzbudzać uśmiech, nie? To znaczy, masz patrzeć i jeżeli się czułaś źle, to masz teraz popatrzeć i masz się czuć dobrze. No wreszcie jest coś śmiesznego, jest coś fajnego, jest coś, co cię nie przytłacza i tak dalej. To się sprawdza. No, oprócz tych wszystkich, którzy doceniają jakby warsztat ceramiczny, czyli są to też ceramicy, to właśnie na drugim jakby biegunie są ci, którzy nie wyrośli z dzieciństwa, nie?
2: Akcenty jurajskie też tutaj mamy.
1: Tak, tak, tak. No z tego powodu, że tak jest pracownia usytuowana, także są amonity, są rzeczy związane z Jurą, po prostu z lasem i z tymi rzeczami tutaj, nie?
2: Na ścianie wiszą ruiny jurajskich zamków.
1: Tak. To są w ogóle prace jakby z poprzedniej mojej działalności. To jest duża wystawa, która była w Muzeum Historii Katowic i w Muzeum w Będzinie na zamku. Odpoczynek wojownika, to jest autorska technika fotografii zamków jurajskich, ale w taki no, nietuzinkowy sposób, nie? Wprowadzająca trochę magii, trochę tajemniczości i tak dalej. No ta technika po prostu wymyślona przeze mnie. Jest to tradycyjna fotografia wykonywana w ciemni, ale do tego jest jeszcze dodawany element malarski, nie? Czyli ręczne poprawianie tego.
2: Tutaj mamy maski.
1: Tak, to wbrew pozorom autoportrety, jak można się przyjrzeć, nie? Także to jest takie moje osobiste podejście do świata, nie? Czyli każda coś tam przedstawia i wiąże się z moim autoportretem, nie? Ceramika jest wykonywana albo w piecach elektrycznych, czyli takich popularnych, a tam się nic ciekawego nie dzieje. To jest tak jak pralka automatyczna, czyli wkłada się pranie, ustawia się program i po jakimś czasie wyciąga się gotowe prace.
0: Rozmawiała Gabriela Kaczyńska. Pracownie bardzo fajnych rzeczy w Grabowej można zwiedzać w towarzystwie artysty. Chętni mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez gminę Łazy 16 maja, gdzie w planie zwiedzania jurajskich zakątków jest także wizyta w tym niezwykle klimatycznym miejscu.

I rzeczywiście wiosna pokolorowała nam świat Goya. W Radiu Katowice to był magazyn reporterów. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Za chwilę także w eterze, dokładnie za 5 minut, a przed 18 Autoradio, drogowy raport. Aleksandra Ziomek realizuje program Wielkie Dzięki i Łukasz Szwej. Żegnam się z Państwem. To tyle na dziś. Do usłyszenia. Miłego wieczoru.

0: I przed godziną 18 jeszcze drogowy raport w Radiu Katowice. Wojciech Pacula. Natężenie ruchu w aglomeracji, więc i w samych Katowicach wydatnie zmalało, jedzie się więc całkiem sprawnie. Nie powinno być już problemu z przejazdem na trasie S1. Przypomnę, między Węgierską Górką a Żywcą po południu był zablokowany przejazd, co było konsekwencją kolizji. Tir zderzył się z autem osobowym. Lekko ranna została jedna osoba. Wszystko ponoć wróciło do normy, a więc jedzie się już po staremu. S1 odblokowana. Ostatnie stuczki. Ruda Śląska to jeszcze DTS-ka tutaj, ulica Niedurnego, Gliwice Akademicka. Tych zdarzeń wpisanych w meldunek śląskiej drogówki 130. Nikt nie zginął na szczęście, natomiast kontrole policyjne wykazały, że 10 kierujących prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To dane właśnie na godzinę 18. Niewielki zator. Teraz mamy jeszcze przewęźle Bagienna w Katowicach przed rozjazdem w stronę Sosnowca i Mysłowic i na jedynce między Piaskiem a Bielskiem. Szerokości. Tyle od Autoradia.
1: Minęła 18. Prokuratura Europejska wnioskuje do Sejmu o odebranie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Policja przeprowadziła akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. Dwóch mężczyzn zatrzymano w Częstochowie. W Jaworznie będą produkowane samochody elektryczne. Partnerem spółki Electromobility Poland będzie koncern z Tajwanu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Do Sejmu trafił wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Informację potwierdził dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys. O szczegółach Jolanta Turkowska.
3: Wojciech Król przekazał Polskiemu Radiu oficjalne stanowisko, w którym wyjaśnia, że o wniosku Prokuratury Europejskiej dowiedział się z SMS-a od dziennikarzy, zanim wpłynął do Sejmu. Poseł zapowiedział, że do sprawy odniesie się, gdy zostanie poinformowany przez Kancelarię Sejmu, czego wniosek dotyczy. Według informacji przekazanej przez Prokuraturę Europejską chodzi o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To pierwszy tego typu wniosek skierowany do Sejmu przez Prokuraturę Europejską. Obecnie jest analizowany przez służby prawne marszałka.
1: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest również wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego Koalicji Obywatelskiej w Województwie Śląskim.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem Hellfire, wymierzonej w przestępczość internetową właśnie o charakterze pedofilskim. Na terenie całego kraju służby zatrzymały łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 170 przeszukań oraz zabezpieczono 1,5 tysiąca urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dwóch częstochowian w wieku 35 i 48 lat. Obaj posiadali w celu rozpowszechniania tysiące plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Krok milowy w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Spółka Electromobility Poland rozpoczyna współpracę z tajwańskim koncernem Foxconn, znanym z produkcji elektroniki. Porozumienie w tej sprawie podpisało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak poinformował szef resortu Wojciech Balczun, nie będzie to projekt Izera przygotowywany przez poprzedni rząd, lecz inna inwestycja.
4: Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć również z punktu widzenia interesów regionu, interesów Śląska. Od razu przystąpimy do budowy fabryki w Jaworznie. Będzie stworzona odrębna marka dla tych samochodów. Będą różne modele samochodów produkowane. Będziemy centrum nie tylko produkcji, ale również dystrybucji tych samochodów na cały rynek europejski.
1: Podpisanie porozumienia skomentował w mediach społecznościowych prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Jak napisał, dla miasta to bardzo dobry kierunek i sygnał, że Jaworzno jest postrzegane jako miejsce z potencjałem do realizacji dużych, strategicznych inwestycji. Rafał Piotrowski nie jest już naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Swoją funkcję pełnił przez 6 lat. Jak informuje magistrat, zmiana na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji wpisuje się w szersze zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu, które będą następować w najbliższych miesiącach. Jako naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski organizował i kierował pracą Wydziału oraz sprawował nadzór w zakresie finansowym i administracyjnym nad działalnością placówek oświatowych. W tym czasie zainicjował też wiele akcji edukacyjnych i profilaktycznych. Noc w regionie z temperaturą minimalną od 8 do 11 stopni. Będą się pojawiać opady deszczu, miejscami także burze. Jutro zachmurzenie duże i przelotny deszcz, a po południu już więcej słońca.
5: Reklama.
6: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.

tylko 6 minut po godzinie 18. Aleksandra Ziomek, Wojciech Skowroński, witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartkowy wieczór. Co dziś? Tradycyjnie tematy do dyskusji pojawią się już niebawem. Po 19 wysypisko, czyli będzie ekologicznie. Później porozmawiamy o maturach i o tym, jak rozplanować najbliższe 2 tygodnie, to po 20. Po 21 między innymi kolejny odcinek Prawdziwych Historii i pierwszy odcinek naszego radiowego cyklu Jaśniejszy odcień czerni. Ach, dużo tego, prawda? A już za chwilę zajmiemy się pieniędzmi.

0: Phil w Radiu Katowice, wczesny wieczór mamy za oknami. Dziś czwartek, jest to siódmy dzień maja, matury trwają i mam nadzieję, że mają się dobrze, tak jak maturzyści. A my teraz zajmiemy się pieniędzmi.
1: Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomistów.
2: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała poziom stóp. Witam w Sakiewce, Józef Wycisk, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz będą odczuwać efekty wcześniejszych obniżek stóp. Jak dodał, najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M.
3: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na

0: mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
1: Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynku. Rada Polityki Pieniężnej zachowuje ostrożność, pomimo tego, że presja cenowa rośnie. Jednak, jak podkreśla analityk XTB Michał Jóźwiak, duże znaczenie ma dzisiaj program Ceny Paliw Niżej, który nieco powstrzymał wzrost wskaźników inflacji.
2: Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny Paliw Niżej, który przyniósł czasowe obniżenie podatku VAT na paliwa z 23% do 8% oraz redukcję akcyzy na benzynę i olej napędowy do najniższych poziomów dopuszczalnych przez prawo UE. To ogranicza konieczność natychmiastowego zacieśniania polityki monetarnej.
1: Zdaniem analityka XTB dla Rady ważny będzie tak zwany efekt drugiej rundy.
2: W dużym uproszczeniu jest to przełożenie wyższej inflacji na wyższe oczekiwania inflacyjne. A co za tym idzie, na wyższy wzrost płac. Bank centralny, regulując politykę monetarną, ma względnie niewielki wpływ na inflację wywołaną czynnikami podażowymi, na przykład wzrostem cen surowców energetycznych. Może jednak wpływać na skłonność obywateli do konsumpcji, a ta mogłaby być przez wyższy wzrost płac wspierana.
1: Michał Jóźwiak dodaje, że za decyzjami inwestorów stoi niepewność.
2: Kolejne ruchy banku pozostaną zależne od sytuacji globalnej. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
1: Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. I tą informacją zamykamy Sakiewkę. Do usłyszenia.
3: Była to Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomistów.
4: A tymi właśnie finansami zajął się dziś Józef Wycisk. Dziękujemy bardzo. A już za chwilę parę będziemy rozszczepiać program Radia Katowice na lokalne częstotliwości, by poruszyć ważne tematy i dla północy, i dla południa, i dla aglomeracji.

0: Zabierz Radio Katowice ze sobą, gdzie chcesz. Teraz dzięki aplikacji mobilnej. Na smartfonie i tablecie. Zawsze najświeższe informacje, serwisy drogowe i pogoda. Do tego kanały tematyczne. Bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Bądźmy blisko. Każdego dnia.
1: Każdego dnia. Każdego dnia.
2: Reklama.

0: No to tak bardzo przyziemnie sprawy traktując, na stałym lądzie 18.20 na stała, a zatem będziemy teraz rozszczepiać program Radia Katowice na lokalne częstotliwości. I tak, na północy na 98,4 będzie o demografii, na południu na 103, o sytuacji Żywieckiego Szpitala, na 101,2 w aglomeracji o maturach, a na 102,2 o pewnym śląskim nietypowym projekcie.
1: Temat do dyskusji.
2: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Jadwiga Woźnikowska. Witam serdecznie dziś w unijnym temacie do dyskusji. W naszym katowickim studiu zagościł dr Jan Olbrycht, wielokrotny poseł do Parlamentu Europejskiego, dokładnie 4 kadencji, cały czas w roli specjalnego doradcy polskiego komisarza do spraw budżetu unijnego, a także członka sieci ekspertów Team Europe Direct. Dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Studio Polskiego Radia w Warszawie, zasiadł Witold Naturski, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I będziemy rozmawiać o 9 maja, Dniu Europy, który przed nami. Już w sobotę w wielu miastach Polski będziemy świętować. Czy faktycznie z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że dziś Europa jest jednością, a nasza współpraca świetnie się układa?
3: No tak, ale uściślimy. Jeżeli mówimy o Europie, to mówimy o kontynencie. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to mówimy o 27 państwach, które tworzą wspólnie organizację międzynarodową, jak jest Unia Europejska, i one w tej organizacji bardzo ściśle współdziałają. Nawet jeżeli mają różne zdania, nawet jeżeli mają różne interesy, to najważniejsze jest, że są w wspólnej organizacji, że siedzą przy jednym stole, że dyskutują o tym, co zrobić w trudnych bardzo czasach, jakie mamy dzisiaj. To jest organizacja, która mało tego, że trwa, to się rozwija, ponieważ w kolejce stoją państwa, które chciałyby bardzo wejść do Unii Europejskiej. W związku z czym myślę, że warto jest świętować to, że ten projekt funkcjonuje przy wszystkich różnych trudnościach, przed którymi staje, ale pamiętajmy, że to jest żywy projekt. To nie jest jakaś gotowa konstrukcja. To jest wszystko bardzo żyjące, reagujące na wszystko, co się dzieje na świecie.
4: Pan marszałek Olbrycht powiedział już wiele. Ja dodam tylko, że dla mnie osobiście, patrząc wstecz na historię Unii Europejskiej, należy to rozpatrywać w kategoriach cudu. 27 państw, kiedyś mniej oczywiście, i to wszystko ciągle trwa, ta organizacja międzynarodowa, bo ważne, żebyśmy zrozumieli, że jest to organizacja międzynarodowa, więc ona jest własnością swoich członków, tych państw, pracuje, daje wartość dodaną swoim obywatelom i od tylu lat to dobrze działa. I oczywiście zawsze przypominamy przy tej okazji, że jednym z powodów założenia wtedy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która później ewoluowała w Unię Europejską, było to, żeby państwa w niej skupione nie prowadziły ze sobą wojen, i od tylu lat to wszystko się ciągle udawało i udaje do dzisiaj.
2: Aczkolwiek co jakiś czas pojawiają się takie wieści, że grozi nam kolejny exit. Mieliśmy przecież faktyczny Brexit. Co jakiś czas pojawia się to hasło również na naszym polu, że polexit jest tuż za rogiem.
3: No tak, ale to nasi niekoniecznie przyjaciele, czasami wrogowie, robią wszystko, żeby tę organizację ośrodka rozbić. I oczywiście wykorzystują różnego typu tendencje czy trendy wewnątrz po to, żeby je wzmacniać i po to, żeby Unię podzielić. Jeżeli pani redaktor mnie dzisiaj zapytała przed świętem Europy, czy Unia Europejska przetrwa czas wojny w Ukrainie, bardzo wielkich trudności, to ja z całą odpowiedzialnością jako wieloletni polityk europejski odpowiedziałbym: nie wiem. Nie wiem, ponieważ to wymaga bardzo dużego wysiłku. To znaczy naprawdę trzeba masę robić różnych rzeczy, żeby to utrzymać. Tym bardziej, że tendencje odśrodkowe wzmacniane przez naszych wrogów funkcjonują. Ja to osobiście obserwowałem w Parlamencie Europejskim w czasie, kiedy wykluwały się pomysły na Brexit. Pamiętajmy, że Brytyjczycy zawsze mieli tendencje takie izolacjonistyczne, ale podkręcono tę niechęć do Unii Europejskiej, kłamiąc w sposób nieprawdopodobny na temat Unii Europejskiej. To trwało kilka lat, to się przegryzało. Większość polityków uważała, że to jest niemożliwe. Tu się okazało na końcu, że w głosowaniu większość zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej. Więc jeżeli w jakimś państwie, na przykład Polsce, rozpoczyna się tego typu ruch, który poddaje wątpliwość, kłamie na temat Unii Europejskiej, czy to jest groźne? Tak. Czy należy temu przeciwdziałać? Absolutnie. Ale przede wszystkim należy przeciwdziałać, poszerzając wiedzę o tym, czym jest Unia Europejska, bo nie ma innego sposobu przeciwdziałania kłamstwom. W związku z czym pani redaktor, uwaga na temat exitów, czy na przykład polexitu i tak dalej, jest absolutnie słuszna. I w trochę w cieniu tego będziemy obchodzili kolejne święto Europy, to znaczy będziemy świętować, ale równocześnie wiedząc, że są w naszym kraju ludzie, którzy chcieliby tego, żeby Polska wyszła z Unii.
4: Wszystkim tego typu ludziom, o których pan marszałek wspomniał, na pewno zależy na tym, żeby dezinformować swoich potencjalnych wyborców i tych, którzy ich mogą popierać. Natomiast wszystkim obywatelom i wszystkim nam proponuję jedno proste ćwiczenie, a mianowicie odszukanie faktów, w jaki sposób Wielka Brytania ma się po Brexicie. Już minęło trochę czasu, już można pewne zjawiska, na przykład gospodarcze czy społeczne, zaobserwować i zaryzykuję tezę, że nie ma ani jednego pola, w którym Wielka Brytania zyskałaby na Brexicie. Pod wszystkimi względami oni na tym stracili, sami to przyznają, jest to dostępne w ich debacie wewnętrznej, jedynie zastanawiają się, co z tym zrobić, no bo wiedzą, że skoro była taka decyzja suwerena, czyli ich narodu, no to nie mogą w tej chwili już, przynajmniej na dzisiaj, nic z tym zrobić i starają się zarządzać tymi stratami, a przypomnę, jest to 7 czy 8 gospodarka świata z bronią atomową i położona daleko od wszelkich swoich możliwych wrogów, czyli mają 3 atuty, których my absolutnie nie mamy.
2: Wracając na nasz krajowy grunt, czy w bardzo proeuropejskie nastroje zmienią się w momencie, kiedy staniemy się faktycznym płatnikiem Unii, kiedy nie będziemy już beneficjentem, jakim byliśmy przez lata, gdzie cały krajobraz naszego kraju zmienił się przede wszystkim dzięki unijnym funduszom.
3: Tak, to jest jedno z największych nieporozumień, które posługują się przeciwnicy Unii Europejskiej. Znaczy mówią, jak to zwykle bywa z populistami, czyli na trudne pytania mają proste odpowiedzi. Prosta odpowiedź brzmi tak, moment, w którym zaczniemy więcej płacić niż dostawać, to jest czas, w którym trzeba się zwijać i uciekać. Cytuję niektórych polityków. Natomiast oczywiście to jest bardzo wąskie myślenie, ponieważ jakoś dziwnie bogate państwa, które płacą od wielu lat więcej niż dostają, a jakoś nie wychodzą, oprócz Wielkiej Brytanii, z Unii Europejskiej, ponieważ widzą w tym swój interes, znaczy się bycie we wspólnym rynku przede wszystkim, rozwój gospodarczy. To jest tego typu pozytywna wartość, że to się opłaca. Pytanie jest, po co jesteśmy w Unii? Czy w Unii jesteśmy po to, żeby dostawać pieniądze? Czy w Unii jesteśmy po to, żeby wzmacniać naszą gospodarkę i być bogaci? Ja uważam, że naszym interesem nie jest dostawanie pieniędzy. Naszym interesem jest wykorzystanie tych pieniędzy, żeby stać się silnymi, tak silnymi, żeby móc pomagać innym. To trochę brzmi propagandowo, ale ja muszę powiedzieć, że trzeba jednak mówić prawdę. I ktoś, kto mówi, jak przestaniemy dostawać mniej niż będziemy płacić, to czas będzie się z tego wypisać. To jest jedno z takich właśnie kłamstw, które się powtarza.
4: Tym bardziej, że nie wszyscy obywatele to przedsiębiorcy, ale wszyscy przedsiębiorcy, którzy produkują cokolwiek na eksport i zapytalibyśmy ich o to, czy chcieliby wrócić do czasów sprzed 2004 roku, sprzed polskiej obecności w Unii Europejskiej, no to chyba jasno odpowiedzą, że byłaby to dla nich tragedia. 3/4 polskiego eksportu ląduje na rynkach unijnych, ląduje bez ograniczeń celnych, bez ograniczeń granicznych, bez wielu innych ograniczeń, które były i byłyby, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej.
2: Pamiętajmy, że nie przemieszczalibyśmy się z taką łatwością, nie byłoby przerw weekendowych w poszczególnych miastach Europy, wylotów od tak ad hoc.
3: Tak, ale pani redaktor, tu trzeba bardzo uważać. Trzeba bardzo uważać, ponieważ przeciwnicy Unii natychmiast by zareagowali i powiedzieliby pani redaktor, że przecież można być w Schengen, nie będąc w Unii. Tak, tylko że na to trzeba mieć jeszcze zgodę państw Unii. Mało tego, państwa Unii, gdyby miały kogoś wpuścić do strefy Schengen, ktoś nie jest w Unii, to zażądałyby za to bardzo określonych działań. Na przykład Norwegia, która uczestniczy w bardzo wielu działaniach, to niewiele osób wie, że Norwegia wpłaca więcej niż płaciłaby jako składkę. I nie dostaje żadnych pieniędzy europejskich, ponieważ nie jest w Unii. Ale Norwegii opłaca się wpłacać na wspólne działania europejskie po to, żeby być w strefie Schengen. W związku z czym od razu zdementujmy to. To nie jest takie proste, że można wyjść z Unii i zostać w strefie Schengen.
2: Co nie udało się z założeń? Czy jest coś, co powinno pójść krok dalej? Mam na myśli, czy politykę zagraniczną, czy wspólny rynek?
3: Jest bardzo wiele takich rzeczy. Pamiętajmy, że Unia Europejska, tak jak mówiłem, jest organizmem żywym. W związku z czym pewne rzeczy, które były nie do pomyślenia wiele, wiele lat temu, dzisiaj stały się zupełnie czymś nowym. Przecież na samym początku nikt nie myślał, żeby Unia Europejska miała się zajmować zdrowiem. COVID spowodował, że przecież bardzo wiele działań zostało podjętych w tym zakresie. W początkowym okresie wspólnot europejskich była mowa o tym, żeby to były wspólnoty również obejmujące działania obronne. Ten wątek został zarzucony. Teraz się okazało, że czasy się zmieniły i że Unia Europejska dyskutuje na temat różnego typu wspierania działań obronnych. Rzeczy, których się nie do końca udało, to jest kwestia niedopracowania do końca wspólnego rynku. Na przykład kwestia usług. To jest rzecz, która jest trochę taką piętą achillesową, ponieważ jednak w poszczególnych państwach są różne zasady, różne przepisy prawne i trzeba to krok po kroku bardziej skoordynować.
2: Czy jest możliwy taki kodeks handlowy europejski?
3: Docelowo tak, ale to są tysiące rzeczy, które trzeba załatwić. To zawsze jest trudne, ponieważ jest opór przed jakimiś super europejskimi przepisami, ale to trzeba uregulować. Podobnie jak to, w jaki sposób będzie się regulowało kwestie jednak zacieśniania integracji czy rynków europejskich. No i jesteśmy świadkami tego, że coraz więcej państw chce wejść do strefy euro. Ostatnio Węgrzy mówią o tym, że są zainteresowani.
2: Kiedy euro pojawi się w Polsce?
3: Zadaje mi pani bardzo trudne pytanie. Na szczęście już nie jestem takim aktywnym politykiem, który by ryzykował różne rzeczy. Ja osobiście uważam, że euro to nie jest kwestia tylko pieniędzy w naszych kieszeniach, to jest również kwestia bezpieczeństwa. Nieprzypadkowo takie państwa jak państwa bałtyckie, czy też Chorwacja, Bułgaria, myślą właśnie o strefie euro. Oczywiście cały czas trwają prace nad opracowaniem wspólnej polityki imigracyjnej, która by dotyczyła kwestii azylowej i tak dalej. To wywołuje ogromne emocje. Ale ja nie mówię o wpuszczaniu migrantów. Ja mam na myśli politykę imigracyjną, czyli inaczej mówiąc, kogo chcemy ściągnąć do Europy, na jakich zasadach. Pewne części zostały zrobione, ale to jest rzecz, która przecież jest dyskutowana od wielu, wielu lat.
4: No, warto cały czas przypominać, że 27 państw ma swoje polityki suwerenne i często rozbieżne interesy, rozbieżne choćby z tego powodu, że są to państwa różnej wielkości, różnie położone. Ten wspólny mianownik często jest niewystarczający, żeby kolejne kroki poczynić na drodze do integracji, choćby gospodarczej, ale mimo wszystko ponad połowa prawodawstwa, które dotyczy nas wszystkich obywateli Unii Europejskiej, jest decydowana w Brukseli i w Strasburgu. W tych obszarach, w których Unia Europejska ma traktatowe kompetencje, przepisów jest po prostu większość. Jeszcze wracając do euro, kolejny kraj, który prawdopodobnie wejdzie do Unii Europejskiej, to jest malutka Czarnogóra. I Czarnogóra już od jakiegoś czasu jednostronnie posługuje się euro, nie mając nawet wpływu w Europejskim Banku Centralnym, bo jej się to opłaca i powoduje stabilność gospodarki Czarnogóry.
2: 9 maja, Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej. W tym dniu pomyślam panowie, że co najbardziej się w Unii Europejskiej udało.
3: Udało się to, że ona jest, że państwa członkowskie ze sobą pracują, dyskutują, ale najważniejsze, że ona już tyle lat przetrwała i zrealizuje ten swój cel, o którym mówił pan Naturski, czyli kwestia jednak zabezpieczenia pokoju. I chuchajmy i dmuchajmy na to, ponieważ świat jest taki, że wywoływanie konfliktu nie jest takie trudne. Dlatego też myślę, że warto, żebyśmy o tym mówili, że jesteśmy w Unii, że to jest właśnie żywy organizm, któremu idzie raz lepiej, raz gorzej, ale najważniejsze, że trwa. I to jest absolutnie kluczowe dla Polski.
4: A ja proponuję takie krótkie ćwiczenie, żeby poszukać na YouTubie filmików, obrazków, choćby z rynku w Katowicach z wczesnych lat 2000. I porównać się z tym, jak ten rynek i jego okolice wyglądają teraz. I tak, powiem jasno, jest to głównie dzięki funduszom unijnym. Ekonomiści obliczyli to w dodatkowych punktach PKB, ale żyjemy w takim dobrobycie, w jakim Polacy nie żyli chyba nigdy. I w dużej mierze, oczywiście jest to zasługa przede wszystkim przedsiębiorczości samych obywateli, ale w dużej mierze jest to wspomożone tymże jednolitym rynkiem, tym, że można prowadzić biznes na skalę całego rynku europejskiego i oczywiście tych funduszy, które w miliardach euro dotychczas do nas napłynęły.
2: Czy Oda do Radości się nie zdezaktualizowała?
3: Nie, absolutnie nie. To oczywiście mówimy o symbolach Unii Europejskiej.
2: Ale one w tej starej Europie są bardzo ważne.
3: One w ogóle są bardzo ważne, bo symbole coś znaczą. Znaczy symbole pokazują naszą postawę. No nieprzypadkowo niektórzy politycy albo wieszają flagi europejskie, albo je zdejmują. Pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji, w której jest pilna potrzeba przy okazji tego święta zrobić wszystko, żeby w szczególności wsi w młodym pokoleniu, żeby poszerzać informacje i wiedzę. Jeżeli nie będziemy robić działań edukacyjnych na wszystkich możliwych poziomach, i w szkoły, i na uczelniach, i wszędzie, to możemy się obudzić w sytuacji, kiedy środowiska antyeuropejskie obudzą się i na tym będą korzystać. Nie można być pasywnym, trzeba robić wszystko, żeby o tych sprawach mówić prawdę. Nie tyle tworzyć środowiska proeuropejskie, ile żeby pokazać, gdzie jest interes Polski w tym wszystkim. Skok cywilizacyjny, który Polska wykonała, jest przeogromny. Ja właśnie wróciłem z takiej narady, gdzie dowiadałem się, że na przykład PKB wytworzone w Warszawie jest dzisiaj większe niż w Berlinie.
4: Co widać, potwierdzam z Warszawy. Wydaje mi się, że też bardzo ważne jest, żeby walczyć z narracją, że jest Unia i versus tej Unii jesteśmy my. To jest organizacja międzynarodowa, której Polska jest piątym najważniejszym właścicielem, współwłaścicielem. Mamy 53 europosłów, mamy swojego komisarza, mamy rząd, który w najważniejszym organie unijnym, czyli w Radzie Unii Europejskiej, jest reprezentowany, czyli my, Polacy, mamy wpływ na to, jak ta organizacja wygląda. W związku z tym ona jest naszą własnością. Nie ma czegoś takiego, że Unia jest czymś obcym.
2: No i rezygnacja z takich aktywów to chyba byłoby naprawdę nieporozumienie. Dr Jan Olbrycht, europoseł 4 kadencji, dziś specjalny doradca polskiego komisarza do spraw budżetu unijnego, ekspert sieci Teams Europe Direct oraz Witold Naturski, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce w przededniu Dnia Europy. Gościli dzisiaj w Radiu Katowice. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo i świętujmy nasze święto. To nasze europejskie.
4: Tak jest.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Jadwiga Woźnikowska.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Stanisław Leszczyński dwukrotnie zasiadał na polskim tronie. Był najdłużej żyjącym królem Polski, a jego małżeństwo z Katarzyną z Opalińskich trwało prawie 50 lat, ale to mu nie przeszkadzało, by być swawolnikiem prawie do śmierci.
2: Ścieżki miłości.
3: Dwukrotny król i jego miłości. Premierowa audycja Marka Mierzwiaka w Radiu Katowice. W sobotę o 22:15.
4: Przy stole biesiadnym zwykle po jednej jego stronie siadał jego spowiednik, a po drugiej kochanica. Takie to były czasy i takie to były też relacje małżeńskie. Przecież bardzo trudne dla tych kobiet, ale specjalnie się temu nikt nie dziwił.
3: O królu Stanisławie Leszczyńskim, który był wiernym Polsce, ale mniej swojej małżonce, opowiada Krzysztof Lewandowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Back for Good, Take That w Radiu Katowice za kwadrans 19. Polak, Węgier, dwa bratanki, tak rozpoczyna się znane powiedzenie o polsko-węgierskiej przyjaźni. W historii mieliśmy z Węgrami wiele do czynienia, mimo że zasadniczo różni nas język. I właśnie do tego klimatu, do klimatu tej współpracy powrócimy dziś w szkole bardzo wieczorowej. Zresztą fragment tej rozmowy jeszcze przed 22 pojawi się na naszej antenie. Natomiast przypominam Państwu także, że dzisiaj po 19 wysypisko. Edukacja klimatyczna zostanie wprowadzona od września do polskich szkół jako element podstawy programowej. Nie będzie jednak oddzielnym przedmiotem. Zostanie wpleciona w lekcje przyrody, biologii, geografii czy historii. Po 19 na ten temat powiemy więcej. Oczywiście w wysypisku, jak wspominałem. W naszej ekologicznej audycji będzie także o pożarach lasów, suszy i kolejnej odsłonie programu Stop Smog, dzięki któremu w Katowicach przeprowadzono modernizację aż 10 budynków. We'll be right back.

0: Eminem i Rihanna w Radiu Katowice i za 7 minut, godzina 19. Termin końcowy prywatyzacji Górnika nie jest zagrożony, tak mówi prezydent Zabrza. Więcej na ten temat powiemy Państwu o 19 w informacjach, a po 19 u nas także sport.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Jest 19. 60 żołnierzy niezłomnych pochowano dziś na cmentarzu wojennym żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy. 21 czerwca w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. W Kamysznicy na Żywiecczyźnie otwarto dziś cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas państwowej uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego spoczęło na nim 60 żołnierzy niezłomnych. To członkowie zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Ich ciała zostały odnalezione na Opolszczyźnie, gdzie zostali brutalnie zamordowani przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa w 1946 roku. Uroczystości w Kamysznicy obserwował reporter Radia Katowice.
2: Oddajemy ostatnią posługę tym, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny.
3: Ojciec był w tej organizacji, podpalili budynki, gdzie się tam przechowywał.
4: To był jeden z wielu w tamtym czasie oddziałów partyzanckich, największy.
5: Dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
4: Walka tych oddziałów zbrojnych polegała na zwalczaniu struktur państwa komunistycznego.
6: No, uważam to za coś wzruszającego, że tu właśnie na naszym terenie będzie coś takiego.
0: Cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy to największa tego typu nekropolia w naszym kraju. Ponad 80 strażaków i około 20 pojazdów gaśniczych wyjechało rano z Katowic do województwa lubelskiego, by pomóc w trwającym tam działaniach. Strażacy z różnych części kraju walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, brygadier Aneta Gołębiowska, poinformowała, że kompania SOA wyjechała z jednostki ratowniczo-gaśniczej Szopienice. Na Lubelszczyznę pojechały samochody gaśnicze, samochody wężowe i kład. W skład kompanii wchodzą dwie magistrale wodne z jednostek w Tychach i Bielsku-Białej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 21 czerwca w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Postanowienie w tej sprawie wydał komisarz wyborczy w Bielsku-Białej. Zmiany władzy w mieście chce Komitet Referendalny Pszów od Nowa. Komitet zarzuca burmistrzowi Piotrowi Kowalowi i Radzie Miasta m.in. brak transparentności, nierealne planowanie budżetu, zaniedbania w infrastrukturze i niewłaściwą politykę społeczną. By referendum było ważne, musi zagłosować w nim co najmniej 2750 uprawnionych mieszkańców Mszowa. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Łukasza Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z tą umową, uspokaja prezydent Zabrza.
7: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
0: Jak powiedział radny wiceprzewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczek, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Teraz pogoda. Wieczorem zachmurzenie w regionie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie drobny grad. A w tej chwili na termometrach od 13 stopni Celsjusza w Korbielowie do 17 w Raciborzu.
8: Teraz już sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. W przedostatniej serii spotkań rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji I A w hokeju na lodzie o 19.30 Polska zagra z Japonią. Wcześniej Francja pokonała Litwę, ale po rzutach karnych 2-1. I również karne rozstrzygnęły rywalizację Kazachstanu z Ukrainą. Kazachowie pokonali reprezentację Ukrainy 5-4. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity. Ostatnia spadnie szczebel niżej. Pewni występu w przyszłym roku w Niemczech. W gronie najlepszych są już Kazachowie, a pozostałe drużyny, które się liczą w walce o awans, no to Francja, Ukraina, Polska. Jeżeli przegramy z Japonią, to również Japończycy. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju we Francji. W 1/8 tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała pokonała Szwedkę Lizę Zar. Amerykanka Katie McNally będzie natomiast jutro rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Jan Krzysztof Duda zajmuje czwarte miejsce po 6 z 9 rund rozgrywanego w Warszawie turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich. A Szwajcar Andrin Züger wygrał prowadzący z Zarzecza do Wilkowa wyścig Laguna Beskidów, drugi etap kolarskiego kryterium asów. Drugi był Łotysz Martin Szpluto, a trzeci Czech Patrick Toman. Najlepszy z Polaków Jakub Kaczmarek dojechał do mety na czwartej pozycji. Jutro kolarze będą mieli do pokonania 78 km na rundach ulicami Pszczyny. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice za godzinę.
9: Reklama. Hej, to my pracujemy dla ciebie. Znamy się, lubimy się, cenimy twoje zadowolenie. Jesteśmy tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz, bo sklepy z Połem Katowice znajdziesz w każdej dzielnicy Katowic. Sprzedajemy polskie produkty. Zawsze w dobrej cenie, w najlepszej jakości.
10: Z Połem Katowice. My są stąd.

Są takie miejsca w regionie, gdzie deszcz był bardziej intensywny, gdzie zdarzyły się burze lokalne, wyładowania. Natomiast w zdecydowanej większości to niestety te deszcze były takie bardzo przelotne i można by powiedzieć symboliczne. Nawiązuję tym samym do wysypiska, z którym wystartujemy już niebawem, a w naszej audycji porozmawiamy również o suszy. A w Radiu Katowice zagramy tak, Whitney Houston, 7,5 minuty po 19:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co mówi ciało po śmierci?
2: To są tak zwane noże brzuszcowe. One służą do odpreparowywania skóry.
1: Dlaczego młodzi ludzie wybierają?